0: Radio 357.
1: Wybiła godzina 12, czas rozpocząć podróż na dach świata. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Chiny w jaki sposób zyskują przewagę nad Europą i uderzają i pogrążają europejski przemysł? Dlaczego mówi się już o chińskim szoku 2.0? Na czym polega rywalizacja amerykańsko-chińska o wpływy na świecie i w cywilizacyjnej dziedzinie chociażby półprzewodników, minerałów, ziem rzadkich? Za chwilę Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Człowiek, który wie o Chinach wiele i też umie o nich opowiadać w taki sposób, by poczuć, jak naprawdę wyglądają Chiny we współczesnym świecie. Będzie także o Zambii, o wyborach prezydenckich. Tam wygrał dotychczasowy prezydent. Paradoksalnie, fałszował wybory, no ale przyczynił się do wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego. Zambia, bogata w miedź, jest krajem pokojowych zmian władzy, raczej. No ale czy teraz to się uda? Lider opozycji ukrywa się przed siłami rządowymi, a jeden właśnie z członków opozycji już nie żyje. Jak wygląda Zambia? Będzie tam również ślad chiński. Profesor Andrzej Polus, afrykanista, Uniwersytet Wrocławski, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Będzie także o Indiach. To już druga część programu. Na czym polega bunt i protest młodych ludzi, czyli tak zwanych karaluchów? Miliony walczą o prawa do edukacji i warunków nauczania. Nazwę ruch przejął od słów jednego z urzędników, który tak nazwał te protesty. Oni sami mówią o sobie, że są głosem leniwych i bezrobotnych. No to oczywiście satyra. Na koncie na Instagramie ich ugrupowanie zgromadziło 20 milionów osób. Co to nam mówi o współczesnych Indiach? No i właśnie, to także ślad chiński, no przecież Indie to główny rywal Chin w regionie Azji. Dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, o tym będzie mówił w drugiej części, ale o Europie i Chinach, które idą na zderzenie czołowe. Za chwilę Jakub Jakubowski, ale skoro tak, no to może trochę muzyki, muzyka Ebo Taylor, czyli muzyk z Gany, i o pokoju będzie to pieśń.

0: Muzyk z Gany, Bo Taylor i wspaniała pieśń o pokoju. No właśnie, czy ten pokój jest możliwy na tym świecie? O tym za chwilę będę rozmawiał, ale nie tak wprost, bo o potędze Chin, o tym, jak Chiny zachowują się we współczesnym świecie. Europa i Chiny idą na zderzenie czołowe. Europejski przemysł pada pod naporem chińskich przedsiębiorstw. Wojna handlowa zaczyna się, można powiedzieć, na całego. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które już zyskało nazwę Chiński Szok 2.0. To właściwie uderzenia i przejęcia łańcuchów dostaw, to metale ziem rzadkich i ich rafinacja, czyli to, na czym stoi nasza cywilizacja. To walka o świat sztucznej inteligencji. Jak wygląda pozycja Chin we współczesnym świecie i co to oznacza dla Europy i czy grozi nam pas rdzy? Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, kierownik zespołu chińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od tego, czy rzeczywiście mamy wojnę handlową z Chinami.
1: Ja myślę, że jesteśmy w stanie wojny handlowej, chociaż to, co się dzieje między Europą a Chinami, nie jest tak spektakularne jak to, co się dzieje na linii Waszyngton-Pekin, bo tam te wymiany ciosów, wszystko jest na Twitterze, cały świat tym żyje, rynki finansowe wariują. A to, co mamy do czynienia tutaj, co nas najbardziej bezpośrednio dotyczy, bo ja przypomnę, że od 3 tygodni polskie firmy i polskie uniwersytety są na chińskich listach sankcyjnych i tak jak dziesiątki i setki europejskich innych firm. To jest taka pełzająca wojna handlowa, gdzie z jednej strony nie ma wielkich wystrzałów, to są takie snajperskie strzały, ostrzeliwuje się konkretne łańcuchy dostaw, konkretne firmy jednocześnie obie strony cały czas się fortyfikują. Znaczy to, co widać dzisiaj w Europie, to, co słychać w Brukseli, jest taki stereotyp, że ci Brukselczycy tam w Bożym świecie nie pamiętają i są rozleniwieni, no to ja muszę powiedzieć na drugą stronę, że w Brukseli ludzie odpowiedzialni za handel, no a jednak w Unii to w Brukseli handel się odbywa, to są regularne narady wojenne, na które też się jeździ. Znaczy to jest rozgrywanie różnych scenariuszy, kto, komu, jak i tak dalej. I co jest moim zdaniem bardzo istotne, to dochodzimy do jakiegoś momentu naprawdę próby sił. To znaczy na tej jesieni, w październiku jest taki rodzaj deadline'u, który sobie postawiono. Teraz między Pekinem a Brukselą, Europą a Chinami są takie trochę rozmowy ostatniej szansy, że może by się można dogadać. No i zobaczymy, co dalej. To znaczy, kto zmięknie. Natomiast chcę powiedzieć, to są rzeczy, które nas bezpośrednio dotyczą. Znaczy, słuchacze nasi pewnie od jakiegoś miesiąca widzą, że przesyłki z AliExpressu i z innych chińskich portali robią się droższe. Robią się droższe dlatego, że po prostu Chińczycy nie płacili podatków i ta konkurencja była nieuczciwa. To jest jeden tylko z tego elementów, bo to zaczyna ogarniać coraz większe części gospodarki.
0: Ja myślę, że to jest fizycznie nawet do obejrzenia, mianowicie samochody chińskie, które dominują, może jeszcze nie, ale no, coraz częściej oglądamy samochody chińskie, SUV-y, w szczególności na szosach i ulicach w Polsce i nie tylko w Polsce, bo to jest to nie jest problem, no właśnie, to jest zjawisko, które dotyczy krajów Europy. Przemysł motoryzacyjny chiński to już nie jest copy-paste, czyli kopiujemy co robi Europa i wstawiamy u siebie, tylko to już jest produkcja na podstawie już tego, co zdobyliśmy i wysyłanie do Europy.
1: To ja powiem najpierw ze strony chińskiej, tak wchodząc trochę w buty Chińczyków, tak, jak oni rozumują, ale potem dam swój komentarz, znaczy nasz europejski. No bo Chińczycy mówią tak, dopóki myśmy produkowali tanie rzeczy, nisko zaawansowane
0: technologicznie. To chińszczyzna, to jest, stąd się wzięło.
1: To nie mieliście z tym problemu. Przenosiliście produkcję do nas, handel kwitł, myśmy kupowali z Europy zaawansowane samochody, maszyny, wszystkie rzeczy potrzebne do inwestycji. Nagle, kiedy nauczyliśmy się, robimy lepsze rzeczy, no to nagle macie problem, tak? I to jest chińskie stanowisko w tych rozmowach. To znaczy, nic się nie zmieniło. O co wam chodzi w Europie? No po prostu jesteśmy lepsi, tak? Tylko, że jakby nie dodają tego, tak, że niestety dla nas reguły tej konkurencji są po prostu nierówne. To znaczy Europa, mówiąc w skrócie, cały czas żyje, jest skonstruowana w ogóle jako organizm. Jako coś, co funkcjonuje w realiach wolnego handlu, gdzie państwa nie dopłacają swoim firmom tak mocno, jeśli już to jest objęte regułami, ceł nie ma, trudno je nałożyć, no bo wolny handel, konkurencja i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy Chińczyków, którzy to pole konkurencji po prostu maksymalnie wyginają, to znaczy ich firmy dostają no, setki miliardów dolarów subsydiów, ich waluta jest niedoszacowana, yuan jest, się liczy, że jest 20% tańszy niż by to wynikało z uwarunkowań ekonomicznych. Chińczycy po prostu trzymają go nisko, wtedy ich eksport jest strasznie tani. No i tak dalej, tych instrumentów jest dużo, co sprawia, że są nawet branże, gdzie, oczywiście, są branże, gdzie Chińczycy zaczynają robić po prostu lepsze rzeczy. I to jest sam problem sam w sobie. Ale jest
0: no właściciele chińskich samochodów mówią, mamy to samo, co może trochę gorszej jakości, ale wytrzymałe, nie psuje się, też wygodne, też duże. Mój SUV jeździ już 2 lata, jest okej. Okay. No
1: to jest obiektywna rzeczywistość, znaczy ja nie będę...
0: I dlaczego ja mam nie kupić? A będę się znęcał i wydawał 2 razy więcej na europejską produkcję takiego samego samochodu. Mówię o klasie.
1: No i tutaj jest...
0: Trudno wytłumaczyć.
1: Po pierwsze, ja nie będę się kłócił z tym, że to są dobre samochody, bo one są po prostu dobre i są szalenie tanie. No i zastanówmy się, dlaczego one są tanie. W Chinach istnieje coś takiego, takie wielkie mobilizacje, kampanie polityczne w wymiarze gospodarczym. Kilkanaście już lat temu w Pekinie podjęto decyzję, że samochody, szczególnie elektryki, to jest przyszłość. Oni nie dogonią Europy w kwestiach spalinowych.
0: I tutaj bardzo ważne, przepraszam, że wchodzę w słowo, kilkanaście lat temu zdecydowano, że elektryki będą poważnym zagrożeniem i będą w ten sposób zdobywały rynki motoryzacyjne. Przepraszam, że w to wchodzę, ale to jest ważne, żeby no to powiedzieć.
1: I to jest planowanie gospodarcze, to znaczy to jest plan 5-letni, taki sam, to jest ten sam rodzaj planu, który w latach 50. za czasów powstania HRL-u, socjalistyczne Chiny, zaczynały wdrażać. On, to planowanie dalej działa. To znaczy my mamy w Polsce czasami takie przekonanie, że Chiny są ultrakapitalistycznym, wolnorynkowym tworem. I rzeczywiście tam jest ogromna konkurencja wewnętrzna. Tych firm są setki tysięcy i one rzeczywiście ze sobą konkurują cenowo. Natomiast ja mam taki ulubiony cytat, który lubię powtarzać. Jeden z takich chińskich reformatorów z lat 70. powiedział, że rynek musi być jak ptak zamknięty w klatce centralnego planu. A jak
0: kto to jest?
1: No. Chen Yun, no mniej znany niż Deng Xiaoping, ten wielki reformator, ale naprawdę jeden z takich 8 mędrców epoki reform. Już nie będę w to wchodził głębiej, ale moim zdaniem to cały czas żyje, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Wracając do tych samochodów, tak? Państwo mówi, będziemy robić samochody. I co to oznacza? Ktokolwiek chce robić samochody, dostaje mega tani kredyt, subsydia, jeszcze rządy lokalne w Chinach, bo tam MG to jest z Szanghaju, a BYD to jest z Kantonu, a Bike to jest z Pekinu. I ci włodarze w tych miastach chcą, żeby to ich koncern był na górze, więc jeszcze swoim mocniej dokładają. I nagle mamy sytuację, gdzie setki firm powstaje samochodowych. My znamy kilka w Europie, a w Chinach w pewnym momencie, kilka lat temu, było ponad 450 producentów samochodów. Bo wszyscy chcą to robić, wszyscy dostają subsydia od państwa, wszyscy inwestują w fabryki, bo pieniądze na fabrykę dostać bardzo łatwo. Idzie się do banku, priorytet państwa, okej. Nie sprawdzamy nawet biznesplanu, znaczy to się po prostu buduje. I nagle lądujemy w sytuacji, w której w Chinach zdolności budowy samochodów w ogóle nie są, znaczy moce fabryk w ogóle nie były na jakichś projekcjach rynkowych robione. Chińczycy dzisiaj są dla nas problemem, natomiast zużycie ich fabryk to jest 50%. Oni jutro mogli produkować 2 razy więcej samochodów niż produkują teraz. I jaki to ma efekt, tak? Bo najpierw problem jest wewnątrz. To znaczy przez to, że te wszystkie firmy poinwestowały w te fabryki, zaczyna się wojna cenowa. Oni się zaczynają sami wewnątrz pożerać.
0: Nie będę już... Według zgodnie z tym powiedzeniem, czy z tym, co powiedział ten, że myśliciel z lat 70.
1: No
0: ekonomiczny.
1: Tak. Ten ptak w klatce, tych ptaków w klatce jest więcej.
0: Trochę
1: i one
0: więcej
1: się zaczynają
0: ze sobą bić tak i gryźć.
1: I efekt tego jest taki, że sytuacja na rynku w Chinach dla producentów samochodów jest dramatyczna. To znaczy, nawet dzisiaj już partia o tym mówi otwarcie, jest takie pojęcie neijuan, to jest takie samopożeranie, nadmierna konkurencja. Ja nie będę tutaj robił nikomu reklamy. Jest taki znany model samochodu w Chinach, który kosztuje u nas w Polsce około 85 tysięcy złotych.
0: Wiemy.
1: I to jest strasznie tani samochód. Ten sam model samochodu w Chinach kosztuje 40 tysięcy złotych. Ponieważ tam ta presja cenowa jest po prostu niewyobrażalna i partia wręcz uważa, że to jest po prostu chore. Znaczy partia mówi, słuchajcie, to nie może tak dłużej działać, że ci z Pekinu, ci z Szanghaju, ci z Kantonu wspierają swoje firmy, wszyscy jadą z cenami w dół i nie mogą inwestować, jest przeinwestowanie, są bańki i tak dalej, więc tak to wygląda w Chinach.
0: No dobrze, ale nie zarabiają na tym?
1: Oczywiście, że nie. Oni dokładają. Znaczy, to tam klimat jest taki wewnątrz. Oni mówią wprost, liderzy branży mówią, że jest wśród chińskich koncernów już jest Evergrande, czyli taki Lehman Brothers. Już jest, są już firmy, wielkie koncerny, które nie wyjdą. I teraz, co jest ważne, tak to wygląda wewnątrz. Nagle się okazuje, że te firmy wychodzą na zewnątrz do Europy, gdzie ceny samochodów są ogromne, że klient płaci, że go stać i tak dalej. I oni mogą dawać kilkukrotnie wyższe marże. Znaczy oni zarabiają tutaj, tak? Mimo, że to są abstrakcyjnie tanie samochody, to z punktu widzenia chińskich koncernów, to tutaj się zarabia pieniądze, tak? Gdyby oni chcieli, oni mogliby zjechać z cenami jeszcze bardziej w Europie.
0: Czyli ten tajemniczy samochód o tajemniczej marki, o którym rozmawiamy, on by już nie kosztował 80, tylko mógłby 60.
1: 60. No to też trzeba doliczyć cła. Tak? Podniesione cła na elektryki, ale nadal...
0: Podniesione przez Unię Europejską.
1: Tak, tak. No, żeby też pokazać skalę. Myśmy wielkim wysiłkiem, była awantura polityczna, o to nałożyli na cła na samochody elektryczne z Chin. Tak? Od 10 do 30%. Te cła nie są w stanie ich powstrzymać. I ja rozmawiałem z przedstawicielami chińskich koncernów. Oni mówią, nie, no tej wielkości to nie ma problemu. Bo to widziałem takie wyliczenie dla BYD.
0: Czyli jednego z koncernów, to jest który? Z którego miasta?
1: Z Shenzhen. No, Shenzhen.
0: Tak.
1: Że przed nałożeniem ceł oni mieli w Europie marżę 11 razy większą niż w Chinach. Po nałożeniu ceł mają 8 razy większą niż w Chinach. Więc to są wielkości, no właśnie, jak się przed tym bronić.
0: No,
1: ale...
0: no i dobrze, to są samochody, ale przecież to jest jakby forpoczta chińska. Tak możemy nazwać na potrzeby tej dyskusji. Tak. Fotowoltaika. To jest kolejna branża, z którą Unia Europejska bije się od lat. Odkąd pamiętam, tak, to jest właściwie non-stop problem z fotowoltaiką. Pozostawmy to na boku, bo to...
1: To jest ciekawy case.
0: To jest bardzo ciekawe, ale jednak ja bym zainteresowany był bardzo magnesem neodymowym. Tak. I tu jest clue moim zdaniem, bo to już mówi nam o wojnie, o cywilizacji, o zdobycze cywilizacji, o... to, z czego stworzone są nasze, no, tego, te rzeczy, z których sobie nie wyobrażamy życia. Od samolotów wielozadaniowych, myśliwców, po komputery, AI i tak dalej.
1: Siłownie wiatrowe.
0: Tak jest. I to się nazywa magnes neodymowy. Aż sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć.
1: Domknę tamten wątek.
0: Dobrze.
1: To znaczy, ta konkurencja jest nierówna, przez to, że ten system w Chinach jest zbudowany na tak dziwacznych podstawach. To znaczy wszyscy przeinwestowali, wszyscy są subsydiowani. No i teraz oczywiście chcielibyśmy, żeby europejscy producenci zjechali niżej i te ceny w Europie samochodów są pewnie za wysokie. Ale one nigdy nie będą w stanie zjechać tak nisko, no bo po stronie chińskiej mamy wszystko inaczej koślawo poustawiane. Te ceny są po prostu nieracjonalne, ponieważ państwo tak dużo pieniędzy w to wrzuciło. Tak, plus jeszcze yuan jest za drogi. Więc to jest pierwszy składnik tego chińskiego szoku, który widzimy. Natomiast drugi to są te magnesy. To znaczy są takie branże, w których ten mechanizm działa podobnie. Czasem wręcz państwo chce wyciąć zagraniczną konkurencję, żeby zmonopolizować produkcję czegoś. I tak jest właśnie w magnesach neodymowych, które są stworzone z metali ziem rzadkich. Tak? Bo neodym jest jednym z nich. I teraz ta sytuacja, której te ceny chińskie są strasznie niskie, konkurencja na całym świecie wysiada, firmy obumierają albo sprzedają się Chińczykom. Nagle się okazuje, że Chińczycy skoncentrowali w jakimś kluczowym, strategicznym obszarze praktycznie całą produkcję, całe przetwarzanie. Wszystko się robi u nich. Oni już mają skalę, więc jeszcze bardziej to jest tanie i tak dalej. I nagle się okazuje, że z tego się robi broń polityczna. Bo kiedy na przykład my chcemy się zamknąć na import samochodów, bo konkurencja jest nierówna, to Chińczycy karają nas na inne sposoby. Mówią, wy nie chcecie importować samochodów od nas, wy też nie będziecie robić samochodów, bo w samochodzie elektrycznym ten magnes trwały też jest potrzebny, neodymowy. Nie będzie elektrycznego silnika bez tego.
0: Tak.
1: Czyli myśmy wprowadzili cła na samochody elektryczne, kilkanaście miesięcy później każdy europejski producent, który chce zrobić silnik do samochodu elektrycznego, musi przyjść po prośbie do Pekinu i albo te magnesy dostanie, albo ich nie dostanie. I jakby ten element walki politycznej w gospodarce, walki w łańcuchach dostaw, moim zdaniem on jest też składnikiem tego szoku. Znaczy nie dość, że mamy wielki problem, to strasznie trudno się z niego wyplątać.
0: No i mamy pierwsze rezultaty tej wojny. Mianowicie chociażby firmy motoryzacyjne niemieckie, które są absolutnym, były kołem zamachowym gospodarki przez lata, lata niemieckiej, europejskiej, światowej, w jakimś sensie też, no bo uczestniczyły w tym wielkim wytwarzaniu produktu globalnego, tak? Mianowicie, no, to już posłuszmy się nazwą, Volkswagen zwalnia 100 tysięcy ludzi. Volkswagen, czyli podstawa myślenia Niemcy, motoryzacja, no to między innymi ta marka. To jest coś niesamowitego, ale też Niemcy popełnili jeden błąd. Wysłali swoje fabryki, właściwie ustawili w Chinach. W związku z tym, jak oni sobie teraz radzą? Co się dzieje z Europą? Bo to, co jest też, o czym bardzo często pan wspomina, to jest passer dzy, czyli coś, co znamy z opowieści o Ameryce, czyli biedne Stany, biedne, zapuszczone, odpuszczone, kiedyś przemysłowe, teraz, no właśnie, wykorzystywane do różnych zwichrowanych pomysłów politycznych. To jest coś, co nam może zagrozić, włącznie z Polską.
1: To ja się tutaj, wbrew prośbie, na chwilę cofnę do tej fotowoltaiki.
0: Jasne.
1: Bo ona jest bardzo, dobrze. Bo ona jest ciekawa politycznie. W 2013 roku, więc 13 lat temu, kiedy jeszcze produkowano fotowoltaikę w Europie, kiedy ta presja chińska się zaczynała, ten cykl się zaczynał dopiero wycinania, tak? Europa zbierała się do tego, żeby ochronić ten przemysł. Były cła na fotowoltaikę już procedowane przez Europę. Więcej, w 2013 roku Europa chciała Huawei zakazać i 5G sama z siebie. I co się stało? Do komisarza de Guchta zadzwoniła Angela Merkel i powiedziała tak, jak Europa to wprowadzi, to niemiecki przemysł motoryzacyjny nie będzie mógł więcej sprzedawać do Chin, musicie to skończyć. I Merkel wtedy ukręciła łeb próbie obrony fotowoltaiki, no bo samochody są ważniejsze.
0: No nie dziwne, dla niej to by oznaczało wielki kryzys w kraju.
1: No i teraz jesteśmy 13 lat później i samochody i tak są przez Chińczyków pochłaniane, tak? Ja chcę, powiem tak, może
0: nie ładnie. To, że broni Angeli Merkel, absolutnie nie.
1: No nie, nie, ale no jestem tutaj jajogłowym think tankerem, więc mogę sobie pozwolić,

0: ślepy i głuchy i głupi, bo nie ma całej elektroniki, którą Chińczycy tam montują. A Chińczycy nie chcą mieć tylko samochodu o dobrych osiągach, chcą mieć samochód, który się paruje ze smartfonem, który ma AI, którym tam bada otoczenie i tak dalej, i tak dalej.
1: No przecież mamy zalew filmów, bo to jest też moje pytanie, które chciałbym zadać. To znaczy, co jest prawdziwą opowieścią o chińskim rozwoju gospodarczym, o chińskim byciu mocarstwem? Bo w internecie możemy znaleźć mnóstwo filmów. No, mam wrażenie, że one są robione po to, by przedstawiać Chiny w dobrym świetle. Mianowicie samochód, który sam parkuje. Tak? Mhm. Wychodzi właściciel i to jest film mówiący, proszę, to jest nasza myśl. Światła miast, gigantyczne pokazy dronów latających w różnych konfiguracjach. No,
0: tańczące
1: pokaż
0: roboty,
1: siły,
0: tak.
1: Tańczące roboty. I w pewnym momencie rzeczywiście mamy wrażenie, że rozmawiamy z tym chińskim smokiem, który jest nie do pokonania, że on rzeczywiście konsekwentnie idzie i tym pasem handlowym, o którym cały czas słyszymy, i dwabnym szlakiem, będzie uzależniał Europę. I właściwie po co będzie to też robił? Co jest prawdziwą opowieścią
0: Chin? Ten obraz jest prawdziwy i jest jednocześnie nieprawdziwy. To znaczy tak.
1: Wspaniale, czyli chiński.
0: Prawda, jest w tym dużo prawdy. Znaczy, jak się pojedzie do Shenzhen, do Szanghaju, do tych największych miast, Pekinu, Hangzhou, gdzie też mnóstwo tych startupów technologicznych jest, to są naprawdę mega zaawansowane miasta. No nie jest tak, że tam drony wszystko dowożą i to już jest zupełnie XXIII wiek, no ale widać to, widać samochody elektryczne, widać te samochody inteligentne. Ten samochód rzeczywiście jest w stanie sam parkować i widziałem takie samochody. Drony rzeczywiście dowożą paczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po pierwsze, ten obraz, który my widzimy, jest bardzo drobiazgowo kontrolowany przez Wydział Propagandy Komitetu Centralnego, który po pierwsze na wewnątrz w Chinach chce pokazać, że to jest przyszłość gospodarki. W to trzeba iść. Wszyscy mają w to inwestować. To nas poniesie dalej. To jest propaganda wewnętrzna. Ona też tam w Chinach jest. Chińczycy też są bombardowani tego typu obrazami. Oczywiście na zewnątrz również jest takie pojęcie China Maxing. Czyli właśnie takie treści, jakieś rolki na TikToku, na Instagramie, które po prostu, tak, sadzamy influencera dokładnie w tym miejscu, w tym mieście, tak, wszędzie, gdzie te wieżowce się świecą i roboty jeżdżą i tak dalej. Przy okazji sprawdzają jego tożsamość. I się pokazuje, że tak wyglądają Chiny. No więc to nie są całe Chiny. I tu jest właśnie ten problem. Znaczy, odpowiadając na to pytanie, istnieje ta warstwa super zaawansowanych technologicznie Chin. I ja nie będę tego zaprzeczał, tak? Tylko to jest państwo, które ma prawie 1,5 miliarda ludzi i jest szalenie zróżnicowane. I zaczęliśmy przed audycją o tym rozmawiać. Warto zejść czasem z utartych, bitych traktów, wyjechać z tych wschodniochińskich miast, tak? Gdzie większość nas jeździ, turyści i tak dalej. Ja byłem na takiej przemysłowej wizytacji w północno-wschodnich Chinach. To jest Rust Belt chiński, gdzie to wcale nie wygląda
1: dobrze. Czyli pas rdzy chiński, tak.
0: Tak, gdzie wcale nie wygląda to dobrze. Czyli gdzie jest bezrobocie, gdzie jest wyludnienie, gdzie inwestorzy uciekają, gdzie są problemy, gdzie stare przemysły, no bo zaczynają iść w dół. No i w skrócie powiedziałbym tak. Mhm. 20 ostatnich lat Chiny rosły, bo budowały miasta, budowały fabryki, ludzie przenosili się ze wsi do miast. Wokół tego powstał przeogromny sektor gospodarki związany z nieruchomościami, infrastrukturą i tak dalej, i tak dalej. Huty, cementownie, produkcję kabli, wszystkiego, co jest do tego potrzebne. I teraz ta część gospodarki gwałtownie hamuje. Hamuje tak, że to widać. Widać tych ludzi, którzy pracowali w fabrykach, a teraz dowożą jedzenie w Didi, czyli tam w Uber Eatsie czy czegoś. Siedzą właśnie za kółkiem, mają problemy. Młodzież, która nie może znaleźć pracy. Jakby tam nastroje gospodarcze wcale nie są dobre. COVID straszliwie przeorał jakby nastroje konsumenckie w Chinach. Chińczycy wcale nie są pewni swojej przyszłości. I jednocześnie władze to widzą. I teraz tak, z jednej strony wszystkie ręce na pokład, żeby te nowe motory wzrostu wyhodować, żeby ta przewaga technologiczna rosła, żeby oni to mogli eksportować, tak? To jest ich recepta na ten problem. Jednocześnie jest to też sposób na to, żeby do samych Chińczyków pokazać, no okej, jakby jest może nie za dobrze. Władza tego nie przyzna, w ogóle nie można w Chinach mówić, że źle. Ekonomiści, którzy mówią, że chińska gospodarka ma problem,

0: są aresztowani. Znaczy, ja znam takie przypadki, tak? W prasie można mówić tylko o tym, że jest dobrze. Natomiast Chińczycy czują, że nie jest wcale tak dobrze. No i to też temu służy. Natomiast po prostu oba te obrazy są prawdziwe i ja bym skończył na tym, że jakby nawet jeśli ta gospodarka hamuje, a ona ewidentnie hamuje, te oficjalne źródła PKB, ja prywatnie rozmawiałem z chińskimi ekonomistami, też słyszałem, że one są o kandupy potłuc. Znaczy 4 do 5% oficjalnie. Konsensus jest taki, że może rosną 1,5%. Mieli recesję w ostatnich miesiącach. Wcale nie jest dobrze, ale władze próbują wyrwać się z tego, inwestując ogromne ilości pieniędzy w te nowoczesne technologie i ich eksport. No i tutaj dochodzimy do nas, że nawet Chiny spowalniające są śmiertelnie niebezpieczne, bo tak się okazuje, że ich pomysł na wyjście z tego to jest produkowanie wszystkiego tego, co my produkujemy teraz.
1: Czyli co, wchodzą na rynek i to jest ta wojna handlowa, która się rozpocznie jesienią. Teraz jak trwają te rozmowy z Unią Europejską, z Brukselą, najprawdopodobniej mogą się nie udać. I co, Chińczycy wchodzą z czym? Co jest w tych dywizjach wchodzących do Europy handlowych?
0: To się już...
1: Jeszcze więcej samochodów, jeszcze więcej fotowoltaiki, jeszcze więcej szantażu tymi pierwiastkami ziem rzadkich, bo to też warto powiedzieć, 90% przerobionych pierwiastków ziem rzadkich, bo Chiny z tego właśnie słyną. I tu są potentatami nie do ruszenia. To jest ich bastion, że tam dokonuje się rafinacja i wytwarzanie. I to jest 90% wszystkiego na świecie, więc nawet Stany Zjednoczone muszą też uważać na to, z kim tańczą tego walca ekonomicznego światowego.
0: Po to było w zeszłym roku te wymiany ciosów. Chińczycy też dali Trumpowi do zrozumienia, że nie będą tańczyć w ten sposób, że nie dadzą pogrywać ze sobą w ten sposób. I rzeczywiście...
1: Trump nakładał dziesiątki procent ceł, tam 50%, 100%. No tak. To były niesłychane wręcz zapowiedzi, wykonywane przez Amerykanów nawet.
0: Tak, i Chińczycy po prostu odpowiedzieli 1:1. Jak Amerykanie 50, to Chińczycy 50. Jak Amerykanie 100, to 100. I dali uwagę, znaczy kiedy kończymy licytację, wygląda na to, że Trump mrugnął pierwszy. Nie dlatego może, że ich się by bał, tylko po prostu amerykański rynek finansowy zareagował. I jakby nagle się okazało, że giełdy i obligacje się tak zachowują, że Trump się przestraszył trochę.
1: Potem... No tak, bo Chińczycy jeszcze powiedzieli, że będą wprowadzali bądź reglamentowali koncesje na handel.
0: No i to było właśnie to druga wymiana, bo równolegle do wojny celnej trwa wojna w łańcuchach dostaw. Tam Amerykanie też prowadzili na Chińczyków bardzo ostre jesienią zeszłego roku restrykcje. No, rozszerzyli katalog firm pod sankcjami chińskich z kilkuset do kilku tysięcy, czy kilkunastu tysięcy. I na to Chińczycy odpowiedzieli restrykcjami na metale ziem rzadkich, takimi naprawdę ciężkimi. Bo ja chciałem powiedzieć, że oni te restrykcje wprowadzają sukcesywnie od jakiegoś czasu. Natomiast no, to jest z naszego punktu widzenia bardzo ważne, nas, Polski, Europy, że wniosek z zeszłego roku Chińczyków jest taki, że oni są w stanie utrzeć nosa Ameryce. Że są w stanie zatrzymać, że zatrzymali Trumpa dwa razy. Pokazali mu, że są gotowi na wojnę gospodarczą na 100% i on po prostu, no właśnie, przyjechał do nich ostatnio i powiedział, że wszystko jest fajnie. Tak?
1: No ale przyjechała cała wierchuszka firm amerykańskich, włącznie nie pamiętam, czy był Elon Musk, ale
0: tak.
1: Ale no, byli wszyscy AI-owcy, nazwijmy high-tech, w Pekinie, no ale to oni raczej nie byliby dyktować warunki, ale by iść na jakąś ugodę.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że oni po prostu, jeśli takie metafory bokserskie używać, to się po prostu złapali na tym ringu i musieli od siebie odskoczyć. To nie jest tak, że ta wojna amerykańsko-chińska gospodarcza już jest załatwiona. Trochę jest tak, że obie strony teraz próbują się uniezależnić i będzie kolejna runda tego. Znaczy Amerykanie, to co robi teraz Ameryka, to jest rafinacja metali ziem rzadkich u siebie, wielka koalicja na rzecz pozyskiwania tych surowców, przetwarzania. Amerykanie w odróżnieniu do Europy wzięli sprawy w swoje ręce. W ogóle Pentagon znacjonalizował część firm. Mechanizm cenowy został wyłączony. Już nie chodzi o ceny metali ziem rzadkich. Pentagon powiedział, że będzie je skupował po iluś razy wyższej cenie przez 10 lat do przodu. Więc jak ktoś chce to robić, 10 lat Pentagon będzie płacił za to i tak dalej. Więc oni, znaczy Stany, próbują się uniezależnić tutaj, a Chińczycy z drugiej strony, a Chińczycy nie mają krzemu, Chińczycy nie mają zaawansowanych procesorów. Bez amerykańskich technologii nie są w stanie budować swoich serwerów dla AI. Więc teraz Chińczycy wszystkie ręce na pokład.
1: Czyli sztucznej inteligencji.
0: Dokładnie, tak? Żeby Chińczycy oczywiście robią procesory i te procesory się po świecie rozrywają, no ale nie te naj, które tam robi Nvidia.
1: Nvidia tutaj jest też koncern taki bardzo kluczowy.
0: Więc tam tak to wygląda. Oni się raz zwarcie, raz odskakują i tak dalej. Natomiast niestety dla nas chiński wniosek z zeszłego roku jest taki. Jak my jesteśmy w stanie Amerykanom utrzeć nosa, to każdy inny kraj na świecie jest już dla nas do rozbrojenia. I przez to rozmawiając z Europą, oni są tak bardzo pewni siebie. Tak.
1: No i Jakub Jakubowski pisze na platformie X, kiedyś Twitter. No i wojny technologiczne dotarły do Polski. Chiny strzelają w europejską zbrojeniówkę. Na czym to polega? Znaczy...
0: No dokładnie.
1: Zadziwiony jestem, że lista sankcyjnych firm europejskich, w tym polskich, wciągniętych na listę sankcyjną chińską.
0: Tak jest.
1: Znaczy... Ale jesteśmy w dobrym towarzystwie. No, Rheinmetall niemiecki, czyli potęga zbrojeniowa Europy, która ma za zadanie być tym najważniejszym koncernem prowadzącym, znaczy zaopatrującym Ukrainę chociażby w amunicję na froncie.
0: Tak, która ma dostarczyć...
1: Nasza nadzieja.
0: No tak, i Niemcy, które deklarują setki miliardów euro na zbrojenia, oni na Rheinmetallu mają właśnie polegać. No i jest dokładnie to, co zostało przytoczone. Że Chińczycy mówią tak... uważamy, że proces zbrojeń na świecie jest niebezpieczny, dlatego zdecydowaliśmy się nie sprzedawać towarów podwójnego zastosowania tym firmom. I na nich jest właśnie Rheinmetall, jest szereg francuskich, holenderskich, włoskich spółek produkujących drony. Jest między innymi Vigo Electronics. Myślę, że topowa półprzewodnikowa firma w Polsce, robiąca czujniki podczerwieni, naprawdę high-tech polski i Politechnika Wrocławska. I jakby wszystkie te firmy produkują również na potrzeby wojska. Vigo, akurat ta polska spółka, myślę, że wygląda na to, że odrobiła lekcję, to znaczy uniezależniła łańcuch dostaw od Chińczyków i jest w stanie dalej produkować. Pytanie moje, które też kieruję do polskiego biznesu, jest takie, czy na pewno każdy przejrzał swoich poddostawców i na pewno wie, że jest bezpieczny. Bo niestety, niezależnie już od tego, co nawet my, polski rząd, będziemy robić, ta sytuacja się będzie zaostrzać. Bo niestety jest trochę tak, że kiedy my próbujemy, nawet z powodów komercyjnych, tak, ratując nasze przemysły, to pierwsza część naszej rozmowy, zamykać nasz rynek, to Chińczycy grożą palcem w obszarach dla nas gardłowych, czyli nasze zbrojenia. Tak? Trochę to jest tak, że Chińczycy przywalili w europejską zbrojeniówkę, żeby pokazać Europie, co mają w zanadrzu. Jeśli Europa się będzie zamykać na samochody i fotowoltaikę i będzie niegrzeczna, no to pytanie, czy będzie się mogła zbroić. Tak? I to jest niestety, to są realia polityczne, w których żyjemy. I to może, znaczy moim zdaniem to się będzie rozlewać ewidentnie. Mówiłem już o tych grach wojennych w Brukseli. Zobaczymy, co się stanie tej jesieni, natomiast naprawdę, znaczy jest przegląd różnych instrumentów, jak można Chinom oddać, co oni mogą nas uderzyć, co robią innym i tak dalej.
1: No dobrze, ale czy urzędnikom w Brukseli, którzy nagle nam się, przynajmniej może inaczej, których widzimy jako tych, którzy będą ratowali sytuację w Europie, co jest no, dość paradoksalne, jednak przyznajmy to. Czy im pomagają firmy, wielkie koncerny europejskie? Czy im też zależy na tym samym?
0: No i...
1: Bo tu jest problem, zdaje się.
0: Wrócę do tego, co już padło w Volkswagenie, bo mówiliśmy o tym, że była bonanza na rynku chińskim, Volkswagen sprzedawał niewyobrażalne ilości pieniędzy, które tam wytworzono, które do udziałowców Volkswagena płynęły całe dekady.
1: Eldorado.
0: Strasznie trudno było się z tym pożegnać. Długo było zaklinania rzeczywistości, że sobie poradzimy. Ja pamiętam jeszcze 3 lata temu w Berlinie z organizacjami transportowymi produkcji samochodów rozmawiałem. Już to się zaczynało. Oni mówili, nie, no to jest problem, ale nie dla nas. To tam Francuzi i Włosi robią te takie małe, śmieszne samochody, to tutaj Chińczycy będą konkurować, a my mamy Porsche, mamy Audi, mamy prestiżowe premium samochody. Tutaj Chińczycy nie dojdą. Tutaj nie dojdą. Ja słyszałem takie rzeczy. To 3 lata temu. No dzisiaj Porsche po prostu na chińskim rynku leci w dół kilkadziesiąt procent, wszystkie Audi tak samo. Nagle się okazuje, że ten chiński niby tandetny samochód też może być premium i też jest, cieszy oko, jak się na niego patrzy i też zaczynają go kupować również Europejczycy. Niemcy zaczynają kupować chińskie samochody.
1: Mojego nie cieszy, żeby było jasne.
0: No, cieszy...
1: Mydelniczkami nie chciałbym jeździć. No, w ogóle nie mam pieniędzy na to, ale to jest inna sprawa.
0: Ale dochodzimy tutaj do momentu, gdzie chyba, i to jest ostatnie tygodnie, tak? Volkswagen powiedział, że będzie musiał zredukować o 1/6 globalne zatrudnienie, 100 tysięcy miejsc pracy, tak, że może zamykać fabryki w Niemczech. I nagle się okazuje, że...
1: Ale to dalej idą pod dostawcy z różnych innych regionów i Niemiec, i Europy.
0: I w Polsce, i w Czechach, w Austrii, w północnych Włoszech. Znaczy to jest pochodna tego, tak? To jest tylko szczyt, ten integrator tych po prostu dziesiątek tysięcy części w całej Europie. Więc to tutaj ten cień pada na ten potencjalny pas rdzy, tak? O którym mówiliśmy, tego, że tak jak pas rdzy w Stanach za Appalachami, te wszystkie miejsca, gdzie był przemysł, a potem zniknął, bo się wyprowadził do Chin, to jest ten cień, który też wisi w jakiś sposób nad nami. Wydaje się, że przynajmniej część niemieckich koncernów zaczyna rozumieć, że jest naprawdę bardzo źle. Widzi, że na rynku chińskim, który był dla nich tak najważniejszy, tak? Nie róbmy nic, bo stracimy udziały w chińskim rynku. Te udziały i tak tracą. I nagle się okazuje, no Volkswagen jest tutaj znamienny, że Volkswagen zaczyna się wahać i zmieniać front. Nie zaczyna szeptać już kanclerzowi, nie róbmy nic, bo dostaniemy, tak? Tylko zaczyna, że w drugą stronę musimy coś zrobić, tak? Bo nasza produkcja w Europie zacznie tankować. I to jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. Znaczy, to, w którą stronę się wahną niemieckie koncerny, od tego będzie zależał wynik tej europejskiej całej dyskusji, co z Chinami zrobić.
1: Dobrze, drugi element bądź kolejny element po zbrojeniówce, samochodach, fotowoltaice, wojna w Zatoce Perskiej, czyli Ameryka, Izrael versus Iran, wyłączenie Iranu z dostaw ropy w szczególności do Chin. I nagle wszyscy liczą pieniądze, baryłki ropy, handel i zaskoczeni, zdumieni. I kolejny szok chiński 2.0 to Chińczycy są potentatem ropy naftowej na rynkach światowych i to Chińczycy dyktują ceny ropy naftowej. Nie OPEC, nie Wielka Arabia Saudyjska, nie te państwa, które do tej pory to robiły, tylko Chiny, odbiorca. Czyli ten, który kupuje, narzuca cenę. To jest coś niebywałego. Odwrócenie, no, pełen szacunek do takiego działania. No, jak to się stało?
0: A tutaj trochę odwrotnie. Znaczy trochę, oczywiście nie wprost taka intencja, ale trochę Chińczycy nam uratowali skórę. To znaczy,
1: tak, bo cena ropy się nie zawahała.
0: No ja
1: tak,
0: przypomnę marzec tego roku, jak pierwsze izraelskie, amerykańskie uderzenia spadały na Iran i była dyskusja o tym, że przed nami jest największy Ormuz zamknięty, tak, instalacje w Katarze bombardowane i tak dalej, i tak dalej.
1: Widmo lat 70. No, kolejek, sam o tym mówiłem na dachu świata.
0: No tak, i taki był konsensus, to szef Międzynarodowej Agencji Energii mówił, że czeka nas większy kryzys niż lata 70. i 80. razem wzięty, tak. Nagle się okazało, że rzeczywiście no, nie jest świetnie.
1: Dobrze nie jest.
0: Dobrze nie jest, ale nie jest tak dramatycznie źle. I tutaj dochodzimy do Chin. Znaczy konsensus zaczyna się wytwarzać następujący. To znaczy Chińczycy zaczęli po prostu redukować import ropy. I tutaj jest wymiar gospodarczy, ale jest też wymiar taki geopolityczny, którego nie można zgubić. To znaczy tak. Rzeczywiście jest tak, że Chińczycy po prostu zaczęli zmniejszać wydobycie ropy. Przepraszam, import ropy, tak? Wynika to z tego, że po prostu przygotowywali się na to, że może dojść do czegoś takiego, do tego zaraz przyjdę. Budowali ogromne, ogromne rezerwy ropy strategiczne na miliardy baryłek. Są bardzo też zdywersyfikowani, mają też swoje własne wydobycie, co to jest ciekawe, ale przede wszystkim, no, mówimy tu o chińskich samochodach elektrycznych, To już od kilku miesięcy sprzedaż w ogóle samochodów elektrycznych przekracza w Chinach sprzedaż spalinowych. Czyli ta elektryfikacja transportu w Chinach postępuje ogromnie. Ja byłem ostatnio, bardzo nie oczekiwałem, byłem w Xi'anie, to są zachodnie Chiny, i tam tych elektryków naprawdę, ja miałem, no już nie liczyłem sobie z klikerem, ile ich przejeżdżało, ale zawsze jak jeżdżę po chińskich miastach, to tak patrzę. Ich jest dużo w Pekinie czy w Szanghaju, ale tak na oko 1/3, ale w tym Xi'anie to już większość, po prostu się idzie i tylko są zielone blachy, zielone, o, zwykły jedzie. To wszystko sprawia, że oni po prostu nie potrzebują tej ropy aż tak dużo, tak? I tutaj dochodzimy do tego geopolitycznego wymiaru. Bardzo od lat się dużo dyskutuje o tym, o blokadzie cieśniny Malakka.
1: No tak, to jest...
0: Że surowce z Bliskiego Wschodu nie będą dopływać, bo będzie blokada amerykańska i Chińczycy będą ugotowani. No więc blokada już nastąpiła, tylko kilka tysięcy kilometrów na zachód.
1: Cieśnina Ormuz.
0: Cieśnina Ormuz została blokowana przez Irańczyków, potem Amerykanów, potem znowu Irańczyków.
1: Cały czas trwa ta...
0: Czy to jest de facto ta sama blokada, znaczy podobna, tak? Inne dobra oczywiście z Europy płyną dalej przez Malakkę, ale pod kątem ropy, no to jest wielki stres test, tak? To jest właśnie sprawdzenie tego, na co oni się przygotowują, tak?
1: Ale Chińczycy oczywiście to nie znaczy, że są przygotowani na najbliższe 10 lat w takiej formule, no ale to pokazuje, że na chwilę kryzysu, chwilę, czyli rok, dwa albo miesiące,
0: wiadomo,
1: są
0: że...
1: przygotowani tymi miliardami zgromadzonych zasobów ropy naftowej.
0: Ale przewrotnie dla nas, znaczy przewrotnie, bo mówiliśmy tu o tym, jak Chińczycy nam szkodzą naszemu przemysłowi, no to pod tym kątem to uratowali nam skórę. Znaczy ceny na globalnych rynkach energii byłyby po prostu znacznie, znacznie większe, gdyby nie to, że po prostu Chińczycy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie importować przez jakiś czas. No zobaczymy, bo ja powiem szczerze, już nie mam chyba zdrowia, żeby codziennie rano patrzeć, co tam Donald Trump pisze o tym Ormuzie, bo rano jest tak, wieczorem
1: myślę,
0: tak.
1: Myślę, że to warto spojrzeć od strony giełd różnego rodzaju kryptowalutowych spraw i tu się
0: no właśnie,
1: wtedy nas może, objawienie tak, może nastąpić, że to jednak ma jakiś sens
0: tak,
1: swój.
0: Ale zostawmy. Nie wchodząc, no, ten Bliski Wschód, bardzo brzydkie słowo, się rozbabrał. Mhm. Nie wiem naprawdę, co z tego wyjdzie, natomiast wiadomo, że na dłuższą metę, jeśli jakby Zatoka Perska, której zdecydowanie największym odbiorcą są Chiny, czy były przed wojną, czy nadal są, i Iran, nie będą dostarczać ropy na rynki globalne, no to w końcu to dojdzie również i do Chin, tak? Znaczy tych rezerw nie ma w nieskończoność. Tak?
1: No Chiny biorą ropę od Rosji. To jest też, czego nie powiedzieliśmy do tej pory, mianowicie ten sojusz chińsko-rosyjski, ale raczej sojusz na zasadach chińskich, a nie rosyjskich.
0: No oczywiście, to jest taka strategiczna rezerwa, którą Chińczycy sobie mają. Mają państwo politycznie niesamowicie bliskie, coraz bardziej podporządkowane w wielu obszarach, czyli Federację Rosyjską.
1: Tak.
0: Bo Rosja potrzebuje Chin do tego, żeby napierać na Europę. Bez Chińczyków by się tego nie dało robić. A od napierania na Europę zależy w ogóle przyszłość reżimu. No więc są w stanie z Chińczykami handlować. To jest jeszcze, znaczy inaczej, Chińczycy są w stanie z nimi handlować i to jeszcze absolutnie na własnych zasadach. To znaczy Chińczycy, co jest w ogóle przewrotnie też dla nas pozytywne, oni narzucają Rosji absolutnie zbójeckie warunki. To znaczy ceny, których Chińczycy wyciskają z Rosjan, są po prostu niebotyczne. Znaczy to Rosjanie wyprzedają... Na przykład w gazie jest ciekawa sytuacja, tylko podam. Chińczycy oczekują od Rosjan, że będą sprzedawać gaz do Chin po cenach takich, jak są Rosji na wewnątrz. Czyli bez żadnych dodatkowych, tak? I mówią, nie, znaczy jeżeli nie chcecie, to nie kupujemy, bo mamy alternatywy. Więc to jest strategiczna rezerwa, ale Chińczycy, mówię, szczęśliwie dla nas, bo dociskają Rosję. Znów nie dlatego, że nam chcą zrobić jakąś tam przysługę, ale dlatego, że po prostu chcą mieć jak najtaniej dla swojej gospodarki, bo mogą.
1: A czy Chińczycy odpuścili sobie Koreę Północną na rzecz Rosji?
0: Ja bym powiedział tak, że...
1: Prowadzi wojenne interesy z Koreą Północną na skalę dość poważną.
0: Korea Północna i to, co Kim Młody zrobił w ostatniej dekadzie, to jest moim zdaniem absolutny majstersztyk. Znaczy, Kim zdawał się wylewarować, najpierw tańcząc z Trumpem, potem z Chińczykami, teraz z Rosjanami, do takiej pozycji, że w niektórych obszarach to on rozdaje karty. To znaczy, on jest niekontrolowalny, jest nieobliczalny i tą grą, tą kartą tutaj gra. zaczął pogrywać z Rosją. No, dla Rosji Korea Północna jest bardzo ważna, ma ogromne zaplecze, znaczy ma przede wszystkim ma amunicję. Bo co jest ciekawe, Korea Północna i Południowa mają ogromne zasoby amunicji, no bo oni zawsze się gotują na to, że wojna lada chwila się może wznowić. Więc Korea Północna stała się zasobnikiem amunicyjnym dla Rosji, Korea Południowa stała się zasobnikiem amunicyjnym dla nas. Natomiast no, mamy północno-koreańskich żołnierzy, którzy wspomagają Rosję. Mamy północno-koreańskie rakiety balistyczne, które spadają na Kijów i ukraińskie.
1: I mamy Donalda Trumpa, który mówi, że Kim Jong-un jest jego kolegą i prosi Koreańczyków z południa, by nie przeprowadzali wrażliwych manewrów wojskowych. No tak w skrócie rzecz ujmując.
0: Nie pomaga to. No. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, ja mam trochę takie podejście, bo rzeczywiście było. Ja sam się zastanawiałem nad tym, czy ta. Myśmy się zastanawiali w ośrodku, czy ta polityka Putina wobec Korei Północnej trochę nie denerwuje Chińczyków, ale wydaje się, że ostatecznie oni to wszystko znaczy akceptują. Znaczy są plusy z tego. Poza tym, no, mówimy no, o dwóch trudnych, nie do końca krnąbrnych, ale jednak w państwom coraz bardziej Chińczykom podległych na tylu poziomach, że wydaje się, że po prostu oni na to przyzwalają. Szczególnie, że są i plusy, bo jeżeli Kim dostarcza żołnierzy, uzbrojenie i rakiety balistyczne, amunicję Rosji, a Rosja ich potrzebuje, to nie muszą tego robić Chiny. Mają czyste ręce. Tak? Więc z tego punktu widzenia myślę, że są dla nich też plusy.
1: Komunistyczna partia Chin ma się dobrze, już tak na koniec. Bo Chiny, rozumiem, i są mocarstwem, i supermocarstwem, i nie są. I chwieją się, i są miejsca, w których są mocni. A chińska partia?
0: Ja słyszałem, że to dobrze świadczy o ekspercie, jak czasem jest w stanie powiedzieć, że nie wie.
1: Bardzo dobrze, tak.
0: I powiem szczerze, że nie wiem. To znaczy, wiemy tylko tyle, że w partii coś się dzieje. Znaczy, dużo się dzieje. To jest trochę tak, że za tą bambusową kurtyną naprawdę Chiny są bardzo skryte. W internecie można poczytać jakby ekspertów mówiących, że już Xi Jinping przeżył 3 zamachy w tym roku i tak dalej. Ja powiem szczerze, wydaje się, że jego pozycja jest wciąż silna, ale prawdopodobnie jakby on nie jest zadowolony z tego, co się dzieje w partii, a po czym to widzimy? Po tym, że ludzie znikają. Znaczy w Chinach trwa, w Komunistycznej Partii Chin trwa czystka. Politycy, ministrowie znikają, tak? Znikają. Potem wypływają najczęściej żywi, no bo to akurat na szczycie partii to już poniżej pasa się nie gra. Ci skazani potem za korupcję czy szpiegostwo ministrowie, urzędnicy lądują w tak zwanej klatce dla tygrysów. To jest takie luksusowe więzienie na północ od Pekinu, gdzie swoich dni dożywają w luksusowych warunkach. No ale mamy na przykład w wielkiej skali czystkę w armii. Znaczy dziesiątki chińskich generałów, którzy nie pojawiają się na gremiach partyjnych i znikają ze stron internetowych, trochę jak Jeżow ze Stalinem, prawie że ze zdjęcia. Xi Jinpingiem, tak? Ewidentnie no, w tej partii są ruchy i widzimy, że ludzie może nie dosłownie, ale wypadają z okien i pod tym kątem no, możemy powiedzieć, że jest tam dynamika i ludzie na samych szczytach władzy rzeczywiście wypadają. Natomiast moje takie zgadywanie na podstawie tego, co widzę, no jest jednak takie, że to jest jednak oznaka tego, że Xi Jinping dalej tę władzę ma. Wydaje mi się, że on czyści, robi na przykład w armii wielki remanent, czyszczenie trochę, żeby mieć większą kontrolę, ale też, żeby zwiększyć profesjonalizację tej armii, bo myślę, że ona jest skorumpowana ogromnie. Natomiast no, nie wygląda na to, żeby jego pozycja była podważona. Nie było żadnych takich sygnałów, żeby ktoś mu podskoczył, mówiąc wprost, ale tak jak my wkraczamy w okresy wyborcze w demokracjach, tak Chiny wkraczają w okres przed zjazdem partii, który będzie za kilka miesięcy. I myślę, że mówiąc szczerze, tak dając komentarz do całej naszej rozmowy, te wszystkie globalne rzeczy my tutaj przeżywamy. Natomiast Xi Jinping myśli, że jak wstaje rano, to myśli o tym, jak rozegrać sprawy przed następnym zjazdem, żeby utrzymać władzę, żeby trzymać pod butem frakcje, które mogły być dla niego niebezpieczne.
1: Chociażby te związane z firmami motoryzacyjnymi.
0: Tak, no tam...
1: Bo to też się tak
0: oczywiście
1: rozkłada.
0: Oczywiście, każda firma z odpowiedniej skali w Chinach ma wpięcie w Komunistyczną Partię Chin. Znaczy, to jest niemożliwe, żeby tak nie było. To jest wielki organizm, znaczy... Partia to jest taki układ nerwowy. Jego mózgiem jest komitet centralny Xi Jinping, ale te nerwy idą do samych najdalszych koniuszków. Każda ta firma, każda z tych firm, które tu wymieniliśmy, co do jednej chińska, która tu padła, jest jakoś podpięta do partii, czy przez lokalnych działaczy, czy przez centralne Ministerstwa Aktywów Państwowych. No, tak to wygląda w tych Chinach.
1: Wieści z Chin. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, szef i kierownik zespołu chińskiego, jak słychać, bardzo dobrze poinformowany. To, co się będzie działo jesienią, jeżeli chodzi o relacje Europy z Chinami, czyli o wojnie handlowej, która już trwa, będziemy jeszcze o tym opowiadać, czyli wieści z Chin będą miały swoją kontynuację na dachu świata. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i w końcu widzieliśmy się na dachu świata. To jest dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. O Chinach za chwilę wątek chiński też się pojawi. Profesor Andrzej Polus, afrykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego o Zambii, będzie ze mną rozmawiał i myślę, że tutaj też opowiemy o Chinach w praktyce, jak wygląda polityka chociażby w Afryce, w tej części świata. Bardzo dziękuję jeszcze raz. A skoro Zambia za chwilę, to nie może być bez Zambroka, czyli zespół Witch. Bardzo dobry, fantastyczny. Zapraszam do posłuchania.

0: Legenda rocka zambijskiego, czyli Zamroka, zespół Witch. Ten ruch narodził się w latach 70. XX wieku w Zambii, kiedy kraj pławił się w boomie gospodarczym, a prezydent Kenneth Kaunda wprowadził zasadę Zambia przede wszystkim, czytam na stronie BBC. Jestem ciekaw, czy to potwierdzi profesor Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. O! Dobrze być po miesiącu znów na dachu świata z panem.
0: No, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że pana słyszę i bardzo dobrze być tutaj z panem też na dachu świata. No właśnie, będziemy rozmawiali o wyborach prezydenckich, które się odbyły w Zambii. Wiemy, kto wygrał. Hakainde Hichilema, to jest ten człowiek. Druga kadencja. Wygrała jego partia, też Zjednoczona Partia na Rzecz Rozwoju Narodowego. Jest tam też opozycjonista, który no, ukrywa się gdzieś, bo nie wiem, czy obawia się o swoje życie. Jeden z liderów opozycji nie żyje. W tle jeszcze zmarły prezydent, którego zastąpił Hichilema przecież i który miał być pochowany, no ale nie został pochowany. No to jest też niezły, bym powiedział, konglomerat zjawisk, które opisują ten kraj, no ale w sposób chaotyczny, niedoskonały. Także ja bym proponował, byśmy rozpoczęli naszą podróż przez Zambię od opowiedzenia, kimże jest Hichilema, jak on zdobył władzę i dlaczego znowu się udało, pomimo tego, że trochę jednak fałszował te wybory. Albo przyczyniał się do zmian nastrojów i wyborów ludzi na miejscu.
1: Czy fałszował wybory, czy nie fałszował, to tego dokładnie nie wiemy. Były dwie misje obserwacyjne. Tak. Jedna SADC-u, czyli tej regionalnej ugrupowania integracji gospodarczej, i druga Unii Europejskiej, które monitorowały całe państwo. I obydwa raporty stwierdzają jednoznacznie, że sam dzień wyborczy i sam proces liczenia głosów, które w ogóle były wstrzymane na dobę, bo kilka urn zostało wykradzionych, był, to jest cytat, relatywnie uczciwy i wynik nie jest zniekształcony w stosunku do tego, co było w urnach wyborczych. No ale z misjami obserwacyjnymi jest tak, że one skupiają się na tym dniu wyborczym. Kto wrzucał, czy było zastraszanie, czy nie było zastraszanie, czy fałszowano głosy, czy nie fałszowano, w jaki sposób procedura liczenia, przewożenia urn do Centralnej Komisji Wyborczej się odbywała. To chyba nie ulega wątpliwości, że to było uczciwe. Ale ja byłem w Zambii, to już po raz kolejny, w październiku, listopadzie zeszłego roku. Wtedy zaczęła się prekampania wyborcza i tego już obserwatorzy no nie obserwują, w jaki sposób partia rządząca odcina opozycję od źródeł finansowania. Jak biznesy, które są związane z opozycją, no, są stawiane przed sądami i w zasadzie no, taką taktyką salami Hichilema odcinał wtedy Patriotic Front. On zmienił nazwę, zrobił taki rebranding przed wyborami. W jaki sposób no, zdusił gospodarczo opozycję. Także Hichilema, no, to jest ta druga część pytania pana redaktora, tak, jest jednym z najbogatszych Zambijczyków. On pochodzi z premiera Tonga, to jest około 12% mieszkańców Zambii. Zambia jest w ogóle jednym z najbardziej wieloetnicznych społeczeństw w Afryce. Tam mamy 72 grupy etniczne, 73 języki. Nyandja, ten język, którym się mówi w prowincji centralnej, w Lusace, to jest język sztuczny, żadna grupa etniczna nim nie mówi. Jemu jest najbliżej do języka Chichewa. Ponieważ on był z tej grupy, która bastionem właśnie jego byli Tonga, on pięciokrotnie wcześniej próbował zostać prezydentem, no i za szóstym razem mu się udało. To można powiedzieć weteran zambijskiej polityki. Odkąd ja śledzę politykę zambijską, a to ponad 20 lat jak tam jeżdżę, no tak, to on zawsze w tej polityce zambijskiej był i wydaje mi się, że zapomniał, że jego popularność wzrosła w 2017 roku. Ja też wtedy akurat byłem w Zambii, kiedy jego kolumna nie przepuściła kolumny prezydenckiej. I on został wsadzony do więzienia za to, że tam było oskarżenia nawet, że zamach próbował na prezydenta Lungu przeprowadzić na 4 miesiące i to przysporzyło mu ogromnej popularności społecznej. To krótkotrwałe uwięzienie. On sam mówił, że 15-krotnie był aresztowany przez reżim, to jest cytat z prezydenta Lungu, wsadzany do aresztu. No i teraz tej samej taktyki zaczyna używać przeciwko opozycji. Koalicja Związków Religijnych Zambii już w 2024 roku napisała taki list do prezydenta, że powtarza on to samo, co robiła wcześniej partia Patriotic Front, właśnie partia prezydenta Lungu, i używa zupełnie tych samych taktyk wsadzania ludzi do więzienia i używania procedur prawnych do tego, żeby nie pozwolić starcie w wyborach. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Tuż przed samymi wyborami prezydent Hichilema zmienił ordynację wyborczą. O tym też niewiele się mówi, ale wcześniej było 156 okręgów wyborczych, bo to były równolegle wybory parlamentarne, wybory lokalne i wybory prezydenckie.
0: Tak.
1: I on ze 156 okręgów wyborczych zrobił 226. I jak te okręgi były wyznaczane tak, żeby popularność danego kandydata w danym okręgu była większa, kandydata partii rządzącej dotychczas, no to było powszechne ubolewanie w Zambii, kiedy ja tam byłem. W 50 okręgach wyborczych opozycja w ogóle nie wystawiła kandydata. Nie miała kandydata, którego chciała tam wystawić. Zwiększył liczbę posłów, którzy są nominowani przez prezydenta, do 11 z 8 w Zgromadzeniu Narodowym i wprowadził taką mieszaną ordynację, że 40 posłów jest wybieranych też ordynacją większościową, co jest skorelowane z wynikiem wyborów prezydenckich. Także no, to jest rzecz, o którą ja bym apelował do Unii Europejskiej, do SADC-u, do Unii Afrykańskiej, żeby nie skupiać się na samym dniu wyborczym, 2 tygodniach czy miesiącu kampanii przedwyborczej, tylko widzieć ten proces wyborczy w perspektywie no co najmniej roku, 2 lat, w jaki sposób ustalane są warunki gry pomiędzy partią rządzącą a opozycją. A Zambia no, ma historię demokratycznych oddań władzy chwalebną w kontekście afrykańskim.
0: Otóż
1: po pierwsze
0: to.
1: Kenneth Kaunda.
0: Otóż to chciałem powiedzieć, że tutaj rozmawiamy o kraju, w którym no, teraz to, co ja przeczytałem na temat tego, że lider opozycji Mundubile się ukrywa, bo boi się o swoje życie. Jeden z liderów opozycji też zginął, zdaje się, tak? To jest informacja z ostatnich kilkunastu godzin, nie wiem, czy prawdziwa. W każdym razie to jest raczej odstępstwo od reguły, bo tam regularnie przechodzi ta władza z rąk do rąk, no w miarę normalnie, tak jak rzeczywiście, tak jak pan mówi, na warunki afrykańskie.
1: No, Kenneth Kaunda, w ogóle po rozmowach z Juliusem Nyerere, który zrobił to samo w Tanzanii, zgodził się, a nie musiał się godzić, bo rządził Zambią niepodzielnie, na przeprowadzenie wielopartyjnych wyborów. Do 1991 roku Zambia była państwem jednopartyjnym i wszelka działalność poza partią rządzącą była karana więzieniem. I to jest to, za co Kenneth Kaunda no, jest do dzisiaj uznawany za jednego z głównych w panteonie ojców Afryki. No, on jest stawiany obok Nelsona Mandeli. I uznał wynik wyborów, kiedy Frederick Chiluba odsunął go od władzy i wycofał się z życia publicznego, poświęcił się kampaniom przeciwko AIDS i HIV na kontynencie afrykańskim. Chiluba no, też został odsunięty od władzy. Michael Sata odsunął od władzy Rupiaha Bandę, no i Hichilema także odsunął od władzy rządzącego prezydenta Edgara Lungu. Także Zambia miała instytucję komisji wyborczej, która działała naprawdę sprawnie, była bezpartyjna i działała w interesie społecznym. Nowe nominacje prezydenta komisji wyborczej, no również budziły liczne kontrowersje. Ale patrząc ogólnie, co się dzieje w regionie, no nie będę wspominał o Sahelu i o tym, że hunty wojskowe pozostają tam u władzy, co zrobiła Samia Suluhu Hassan w Tanzanii, w ogóle lider opozycji oskarżał Tanzanię o wpływ na wybory w Zambii i o to, że prezydent Hichilema no, chce powtórzyć tanzański scenariusz, kiedy kilkanaście tysięcy osób no zostało, to są szacunki opozycji, tak, jak krwawo były tłumione przez prezydent Hassan zamieszki powyborcze w Dar es Salaam i w okolicach, że no Hichilema po prostu radzi się Tanzanii i tanzańscy agenci są obecni w Zambii w procesie wyborczym. Ja tego nie wiem, czy tak jest. Powtarzam tylko to, co działo się w kampanii wyborczej. My nie mamy jako Zachód zbyt wielu takich państw jak Zambia na kontynencie afrykańskim, gdzie jednak te wybory się odbywają. Unię Europejską też trzeba zaprosić jako misję obserwacyjną. Unia Europejska sama sobie nie jeździ. I Zambia zgodziła się na to, żeby Unia Europejska była obecna w całym państwie i jej obserwatorzy podczas wyborów. Także no, mamy do czynienia z taką trzecią falą autorytaryzmu w całym regionie. No i mimo wszystko, patrząc na to, jak wygląda dzisiaj Afryka Subsaharyjska, no Zambia jest jednak wyjątkiem. Wybory odbyły się o czasie i proces przynajmniej liczenia głosów był prawidłowy. To, co się działo wcześniej, jak określiła to Unia Europejska, the playground, czyli jak ten pole do współzawodnictwa zostało przez prezydenta Hichilemy zakreślone, no to jest coś, na czym pewnie będziemy się w świecie akademickim pochylać teraz.
0: Ale w świecie akademickim, natomiast wynik wyborów jest jeden i tutaj raczej niepodważalny. Natomiast, no dobrze, ale co się dzieje z tą opozycją? Dlaczego Brian Mundubile musi się ukrywać? Dlaczego Edgar Lungu od roku nie został pochowany i jego ciało, zdaje się, jest w Republice Południowej Afryki? To też jest, no to są takie kwestie, które no, warto wyjaśnić, by też opowiedzieć o tym, czym te wybory i czym ta polityka zambijska się charakteryzuje, pomimo tego, że właśnie musimy mieć tę perspektywę patrzenia na kraj i oglądania kraju, który jest w miarę stabilny politycznie. Bo to, co pan mówi, kraje Sahelu, czyli to jest Mali, to jest Nigr, to jest Burkina Faso, to są kraje, w których rządzi junta wojskowa, bardzo różnymi rękoma, bym powiedział, z dużym udziałem Legionu Afrykańskiego, Rosyjskiego.
1: Jeszcze Republika Środkowoafrykańska, Czad. Tutaj.
0: No, Republika Środkowoafrykańska, ona już jest od zawsze w takim stanie, prawda?
1: W zasadzie jest kontrolowana przez Rosję w tej chwili.
0: Oczywiście. Dlatego o Zambii warto mówić jako o tym kraju, który jednak pozostaje w momencie i w kursie, który odpowiada też ludziom, to znaczy, bo to, co się wyrodzi z tych rządów hunt, to dopiero zobaczymy. Już nie jest dobrze, zdaje się, ale to jest jakby oddzielny temat. Zambia jest oryginałem, może nie jedynym, ale jest naprawdę krajem, który idzie w duchu tych ojców założycieli krajów, państw, które się wyzwoliły, tak, w roku Afryki. Tak bym ja powiedział, na przykład, o ile się nie mylę, tak?
1: Nigdy nie doświadczyła przewrotu wojskowego, prawda? Nigdy nie było takiej sytuacji, że armia w Zambii przejęła władzę. To jest zasługa też Kenneta Kaundy, który obsadzał stanowiska wojskowe tak, żeby każda z grup etnicznych była tam obsadzana. Ten system zambijski polityczny jest systemem, no, który my określamy jako klientelistyczny, neopatrimonialny. W samej Lusace Kenneth Kaunda miał 40 tysięcy osób z administracji publicznej na swojej prywatnej liście płac do 1991 roku. Jeżeli społeczeństwo jest tak heterogeniczne, jeżeli jest taka wielość interesów, to część produktu krajowego brutto, część budżetu państwa była po prostu przekazywana w ręce prywatne po to, żeby zapewnić temu państwu stabilność. I ta cecha systemu politycznego Zambii funkcjonuje po dziś dzień. Granica pomiędzy środkami państwowymi a środkami partyjnymi jest bardzo, powiedziałbym, rozmyta w polityce zambijskiej.
0: No dobrze, i teraz te oskarżenia.
1: To jest rzecz pierwsza. Natomiast jeśli chodzi o to, co byśmy mogli analizować pod kątem koncepcji nekropolityki, to jest taki kameruński filozof polityki, Achille Mbembe, który właśnie nekropolitykę do dyskursu wprowadził. Tam są trzy sfery, gdzie nekropolityka się manifestuje. Po pierwsze, jak dominująca struktura polityczno-gospodarcza może determinować życie i śmierć ludzi mieszkających na danym terytorium. po drugie, gdzie się tworzy ekonomię śmierci, gdzie życie ludzkie jest dezwolowane. I tą trzecią sferą jest, co dzieje się z ciałem osoby po śmierci. I opozycja...
0: No, to niesamowicie.
1: Edgar Lungu zmarł w Republice Południowej, Afryki.
0: To jest były prezydent Zambii, żeby być tutaj precyzyjnym, prawda?
1: On miał być też liderem opozycji. Powołano na bazie właśnie Patriotic Front, taki Tons Alliance. I on miał stać i on miał startować w kolejnych wyborach prezydenckich właśnie przeciwko Hichilemie. Po jego śmierci Mundubile stanął na czele tego Tons Alliance, który później został przekształcony w partię polityczną, bo prezydent Hichilema zabronił sojuszowi partii, mówiąc, że to nie jest partia polityczna, startu w wyborach, więc oni właśnie zrobili ten rebranding i wystartowali. On zmarł i prezydent Hichilema chciał go pochować ze wszelkimi honorami w Lusace, obok Kenneta Kaundy, obok Rupia Haban, obok byłych prezydentów, którzy już zmarli. Ale rodzina prezydenta Lungu nie zgodziła się na to, mówiąc, że wszystkie wypowiedzi prezydenta Hichilemy przeciwko Edgarowi Lungu były tak ostre, że oni nie zgadzają się na to, żeby to ciało wróciło do kraju. I rząd zambijski poszedł do sądu południowoafrykańskiego z rodziną prezydenta. Wygrał w pierwszej instancji, ale przegrał w drugiej instancji. I sąd południowoafrykański powiedział, że to rodzina ma prawo decydować o tym, gdzie ciało prezydenta spocznie. I w Zambii, ja badałem przez wiele lat sektor pozarządowy zambijski. Największym, obok związków religijnych, działem tego sektoru są tak zwane burial associations, czyli stowarzyszenia mające zapewnić godny pochówek. O ile cmentarze w Zambii nie są odwiedzane po śmierci, tak nie ma czegoś takiego jak Dzień Wszystkich Świętych, w Zambii bardzo rzadko, one są raczej zaniedbane, no to ta ostatnia droga jest dla wszystkich Zambijczyków bardzo ważna i pomimo tej heterogeniczności etnicznej, rytuały pochówkowe są bardzo podobne w całej Zambii. I kiedy niecały rok temu w Zambii rozmawiałem z liderami i opozycji, i z administracją państwową, no wszyscy widzieli to jako ogromny problem, że były prezydent Zambii nie jest pochowany z należnymi mu honorami w Lusace, tak jak powinno być. A wiceprezydentem, znaczy zastępcą Mundubile w kampanii wyborczej był Makebi Zulu. A to był rzecznik rodziny Lungu, który właśnie krytykował prezydenta za to, że on nie potrafi zapewnić takich warunków, żeby rodzina była skłonna do tego, żeby pochować prezydenta w Zambii. To jest bardzo ciekawy case, kiedy właśnie to ciało prezydenta jest użyte nie przez dominującą strukturę polityczno-gospodarczą w danym państwie, czyli w tym wypadku administrację państwową, tylko właśnie jest spolityzowane przez opozycję. No i było moim zdaniem, obok kwestii ekonomicznych, drugim najważniejszym paliwem wyborczym dla Briana Mundubile. No on uzyskał blisko 40% głosów, prawda?
0: Wobec Hichilemy dotyczyły pochówku byłego prezydenta Edgara Lungu i jego ciała, i gdzie ma spocząć, i tego całego sporu z rodziną. No to brzmi, wie pan, no nieprawdopodobnie, że do tego mogło dojść.
1: Tak, dotyczyły tego, że zachowanie prezydenta Hichilemy wobec rodziny i wobec byłego prezydenta nie pozwala stworzyć takiej sytuacji, kiedy rodzina zgodzi się na to, żeby ciało prezydenta zostało z RPA przewiezione do kraju i żeby oddane mu zostały odpowiednie honory. To nie przeszkadzało Hichilemie, to jeszcze kiedy ja byłem w Zambii, zaczęła się ta prekampania. Aha. I cała Lusaka była oplakatowana wielkimi zdjęciami Hichilemy i z tyłu byli prezydenci. Edgar Lungu, nawiązując do pana poprzedniej rozmowy, był wskazany w tle Hichilemy jako budowniczy dróg w Zambii, ten, który rozwijał infrastrukturę i Hichilema kontynuuje jego misję. Na tle Kaundy, na tle Michaela Saty, na tle byłych prezydentów, no, nie przeszkadzało to Hichilemie wskazywać, że kontynuuje drogę, którą prezydent Lungu zaczął. Ale też należy powiedzieć, że Hichilema wyciągnął Zambię przez ostatnie 5 lat z ogromnego kryzysu gospodarczego. jeszcze kilka lat temu Zambia przecież zbankrutowała, tak? On odziedziczył państwo, które był nie spłacało swoich wierzytelności na rynkach międzynarodowych. Inflacja sięgała blisko 30%. Zambia nie była w stanie pożyczyć jednego centa na rynkach międzynarodowych. Obsługa długu zagranicznego to była największa pozycja w budżecie zambijskim. Budżet na edukację i budżet na ochronę zdrowia były razem mniejsze niż koszt obsługi długu zagranicznego i no Hichilemie udało się ten dług zrolować, czyli rozłożyć na bardziej korzystny i długoterminowy sposób, a przede wszystkim powiedzieć, ile tego długu tak naprawdę Lungu nabrał. Nie?
0: A jestem ciekaw, gdzie on ten długi nabrał i skąd te długi są i co w tym wszystkim robi miedź, no bo przecież Zambia miedzią stoi. Przecież to była też w kręgu zainteresowania to w kontekście poprzedniej rozmowy chińskich konsorcjów, prawda? Tu też się ta sytuacja nam miesza w dość szczególny sposób.
1: No, jeżeli drużyna narodowa gra w pomarańczowych strojach i ma przydomek Copper Bullets, tak, zambijska, czyli miedziane pociski, tak. To miedź jest ważna. Jeżeli głównym symbolem narodowym jest miedziana pochodnia wolności w muzeum wyciągana na parady z okazji Dnia Niepodległości, to miedź jest ważna. Ale rzeczywiście no, zdecydowana większość eksportu z Zambii i zdecydowana większość przychodów rządowych to są wpływy z górnictwa miedzi. I to, czego nie udało się zrobić i Kaundzie, i następnym administracjom, to jest dywersyfikacja gospodarcza. No, przemysł wydobywczy ze swojej natury jest przemysłem wysoce kapitałochłonnym, ale nisko pracochłonnym. To są takie wielkie odkrywki, jest tylko kilka kopalń podziemnych, gdzie ta miedź jest wydobywana, później jest przekuwana w katody i jak się jeździ po Zambii, no to widać po prostu ciężarówki z tymi katodami, albo jadące do Dar es Salaam, albo jadące do Durbanu czy do Kapsztadu, gdzie one są ładowane na statki i przetwarzane gdzie indziej. Zambijczycy żartują, że miedź w telefonach, które kupują, wraca do nich po przerobieniu w innych częściach świata. I w zasadzie jedynym pomysłem Hichilemy jest zwiększanie produkcji miedzi, odzysk miedzi z hałd górniczych, no bo ta miedź była produkowana od czasów brytyjskich w Zambii. Pas miedziowy, Copper Belt, on leży na pograniczu Zambii i Demokratycznej Republiki Konga, no to był główny dostawca miedzi na rynek Imperium Brytyjskiego, no a miedź jest ważnym surowcem, jeśli chodzi o przemysł przede wszystkim wojskowy. Także Hichilema też nie ma pomysłu, jak stworzyć nowe miejsca pracy. Głównym jego pomysłem jest zwiększanie wolumenu produkcji miedzi, no tylko miedź ma to do siebie, każdy surowiec ma to do siebie, że fluktuacje na rynkach międzynarodowych powodują, że raz zarabiamy więcej, a raz zarabiamy mniej. No i tu wchodzą Chińczycy, którzy
0: Bank chiński.
1: Są... No, ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem. Mam wywiad z Narodowego Banku Zambii, w którym w czasie negocjacji na temat restrukturyzacji długu Zambia została zmuszona do utrzymywania części swoich rezerw walutowych w Jiningi, w walucie chińskiej. I to jest bez precedensu na skalę światową, żeby rezerwy walutowe, zazwyczaj walutą rezerwową jest dolar, zazwyczaj walutą rezerwową bywa euro, czasem funt, czasem jen, ale bardzo rzadko tą walutą jest yuan, czyli jiningi. I to w Zambii się stało. Zambia tak długo negocjowała tą restrukturyzację długu, tylko 30% tego długu należy do Chin i Chiny nie zgadzały się na to, żeby zrestrukturyzować ten dług bez płatności. To znaczy Chińczycy chcieli, żeby część długu została spłacona. Natomiast szeroko rozumiany Zachód, tutaj Francja miała socjalizować Chiny, żeby one w czasie tych negocjacjach zgodzili się jednak, żeby ten dług zrestrukturyzować, bała się dać Zambii jakiekolwiek nowe linie pożyczkowe, bo wtedy Zambijczycy by po prostu zaczęli spłacać chiński dług. I te negocjacje trwały kilka lat. Jak to zrobić, żeby to, co Zambijczycy dostaną, żeby spłacać dług, nie zostało od razu przekazane Chińczykom. A były prezydent Edgar Lungu brał pożyczki na rozwój infrastruktury. Dwa stadiony narodowe, jeden w Ndoli, drugi w Lusace. Nie wiem, po co są dwa stadiony narodowe potrzebne Zambii. Każdy na 50 tysięcy ludzi. Pomniki chińskiej obecności w Zambii, one miały ogromny wymiar performatywny. Pokazywano, że coś się dzieje, że coś, to był synonim w kampaniach wyborczych rozwoju tego państwa. AVIC, czyli chińska firma, która budowała drogi, w zasadzie w Zambii była państwem w państwie. Funkcjonowała, ona przychodziła ze wszystkim do Zambii, z wykonawcami, z projektem i z finansowaniem tych robót.
0: Niezwykłe.
1: Mantrą polityczną było to, że jeżeli nie zbudujemy infrastruktury, to inne inwestycje nie przyjdą. Dziś też prezydent Hichilema mówi, że chce przekształcić Zambię z landlocked country w landlink country.

0: W zasadzie była państwem, gdzie system segregacji rasowej był gorszy niż w Republice Południowej Afryki. Republika Południowej Afryki to samo. Mozambik, Angola niepodległe dopiero w 75 roku, ale od razu wpadają w wir wojen domowych. Żeby Zambię... I Kenneth Kaunda poszedł do wszystkich. Poszedł do Brukseli, poszedł do Banku Światowego i wszyscy mu odmówili budowania tej linii, a Mao się zgodził.
1: Czyli ta linia Tazara, to powiedzmy jeszcze, co ona daje Zambii, i ona jeszcze jest z czasów Mao Zedonga, tak? Czyli głównego przywódcy komunistycznej partii Chin lat 60. 70. I niecałe 70.
0: Ja tą linią w zeszłym roku próbowałem pojechać i ona nie działa. Czekaliśmy na dworcu 2 dni. Żeby pociąg się pojawił, kiedy się dowiedzieliśmy, że ten pociąg się nie pojawi. Mieć może nią idzie. Ona łączy Copper Belt, zaczyna się w Kapirimboshi i kończy swój bieg w Tanzanii, w Dar es Salaam, tylko że zambijskie towarzystwo kolejowe nie dogadało się z tanzańskim towarzystwem kolejowym i około 100-kilometrowy odcinek pomiędzy granicą Zambią a granicą Tanzanii trzeba sobie przekroczyć samochodem, żeby się przesiąść znowu na Tazarę. Ale Chińczycy, którzy używają w swojej retoryce Tazary właśnie jako przykład wsparcia chińskiego dla Zambii, która otoczona była przez rasistowskie reżimy i tylko Chiny zgodziły się. Chiny podają liczbę chińskich robotników, którzy umarli na malarię w czasie budowy tej linii. Chiny zgodziły się tą linię rewitalizować. Tylko rewitalizują ją według innego standardu kolejowego niż robi to Unia Europejska w Lobito Corridor. I proszę sobie wyobrazić, że Afryka mogłaby mieć transkontynentalny korytarz transportowy łączący Lobito w Angolii z Dar es Salaam w Tanzanii, tylko pociągi chińskie jeżdżą według innego standardu rozstawu osi niż pociągi europejskie. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, kiedy Lobito Corridor powstanie. Czy tam będzie zakaz wkładania chińskiej miedzi na europejskie pociągi, czy Europejczycy nie będą mogli używać Tazary, ale Unia Europejska zrozumiała, że inicjatywa Road and Belt Initiative, ta inicjatywa nowego jedwabnego szlaku i twarda infrastruktura to jest coś, czego Unia Europejska nie daje. Inwestycje w zielone technologie, inwestycje w aplikacje, to nie jest to, co może być spolityzowane właśnie w procesie wyborczym w Afryce i duże inwestycje infrastrukturalne są dla Afrykańczyków, dla polityki lokalnej niezwykle ważne. No i tym sztandarowym projektem w ramach inicjatywy Global Gateway jest właśnie Lobito Corridor, który ma zapewnić Europie dostęp do miedzi i metali ziem rzadkich z Demokratycznej Republiki Konga. Przy tym, o czym rozmawiali panowie w poprzedniej rozmowie, walce o nowe technologie i walce o... przede wszystkim baterie, nie?
1: O baterie i dostęp do tych właśnie surowców ziem rzadkich, od pierwiastków ziem rzadkich. To jest przecież współczesna rywalizacja i nie tylko mocarstw, bo tych krajów, myślę, że tutaj Unia Europejska chciałaby rywalizować, ale powiedzmy jeszcze o tym Lobito Corridor, czyli tym korytarzu Lobito z Dar es Salaam. Czyli to jest łączenie Angolii z Tanzanią, dwa wybrzeża, wschodnie, zachodnie.
0: Gdyby je połączono, tylko one nie zostaną połączone.
1: No właśnie, gdyby je połączono, to by było niesamowite przedsięwzięcie.
0: Proszę zobaczyć, że tak. Ja nie jestem wielkim fanem geopolityki. Uważam, że geopolityka zastępuje nam w dyskursie teraz słowo stosunki międzynarodowe.
1: Tak jest.
0: Ale z geopolitycznego punktu widzenia ta walka odbywa się dzisiaj na polu standardyzacji. Ta linia kolejowa, którą postawi Unia Europejska i ta linia rewitalizowana przez Chińczyków, już istniejąca Tazara, Tazara łączy Copper Belt, Kapirimboshi z portem w Tanzanii. Lobito Corridor ma połączyć Copper Belt z portem w Angolii. Portem w Lobito. I teraz, gdyby połączyć te korytarze, Afryka uzyskałaby transkontynentalny korytarz transportowy. Można by wozić dobra pomiędzy Tanzanią a Angolą. Natomiast standard jest zupełnie inny przewozu tych towarów. I to jest paradoks tej sytuacji, że te linie będą pracować przez następne dekady tam. I kto zaszczepił?

0: szczepi swój standard w Afryce subsaharyjskiej, ten długoterminowo wygra. Stanom Zjednoczonym nie zależy tak bardzo na Afryce i obecności tam, tylko zależy im dzisiaj na technologii 5G. I żeby Huawei nie dostarczał routerów, tylko żeby to była amerykańska technologia. To jest to pole, na którym Ameryce zależy dzisiaj najbardziej. Pytanie, dlaczego nie jest wytworzony afrykański standard, który mógłby zostać zaadoptowany, to jest pytanie, którego nikt nie zadaje. Aha. Ja czasem zadaję moim respondentom w Unii Europejskiej to pytanie, czy we wzajemnych relacjach jest jakiś standard negocjacyjny z Afryki, który mogliby zaakceptować, i większość jest zdziwiona takim pytaniem, mówi, że to niedorzeczne, że takich standardów nie ma, ale to jest chyba tak, jak Afryka powinna myśleć. Nie uzależniać się od standardyzacji zewnętrznej w kontekście budowy dróg przez Chińczyków, w kontekście naprawy tych dróg później, w kontekście budowy linii kolejowych, w kontekście budowy infrastruktury IT, która jest przecież tam potrzebna. Ten, kto zaszczepi tam standard, ten będzie tam obecny przez następne dekady.
1: Ten będzie obecny i będzie czerpał szerokimi ramionami wszystkie zyski z tego dostępne, no bo to też o to chodzi, prawda? I to też tak się to później zamienia. No, najpierw wkładamy wysiłek w przekonanie stron do swojego standardu, który ma być. No i tutaj ten wysiłek, ja oczywiście tu trochę ironizuję, bo to różnie wygląda, to przekonywanie. Natomiast, no właśnie, no to jest ten przykład, że to nazwijmy przekleństwo kolonizacji już nie jest teraz przekleństwem i tym główną przyczyną tego, co się dzieje, tylko jednak no, nieadekwatność elit do wyzwań współczesnego świata i ta linia kolejowa Lobito z jednej strony, Dar es Salaam z drugiej i te dwie nitki europejska i chińska, to są dokładnie też pokazują, że i wpływy amerykańskie, że właśnie afrykańskie kraje, afrykańscy, no bym powiedział, przedsiębiorcy nie mają dostępu do sytuacji, w której mogliby zaprezentować, dać coś swojego. Bo to jest, mam wrażenie, duże przekleństwo.
0: Nie ma afrykańskiego standardu i nie ma zambijskiego kapitału społecznego, który byłby w stanie pełnić nawet rolę podwykonawców w tym projekcie. To będą konsorcja włoskie, brytyjskie, które będą Lobito koridor budować. I ale to nie jest wina tylko Europejczyków, jest przede wszystkim wina Zambijczyków, którzy tego kapitału społecznego nie wytworzyli. No są tak zwane pocket of efficiency, takie miejsca, gdzie Zambia posiada wysokiej klasy ekspertów, ale nawet jeżeli popatrzymy na Chiny, ja badałem przez 3 lata tak zwany efekt spillover chińskich inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Zambii i Angolę. Bo w literaturze przedmiotu założenie jest takie, że kiedy państwo rozwijające się, jakim jest Zambia, przyciągnie do siebie inwestycje, to nastąpi efekt rozlewania się tej inwestycji do lokalnej gospodarki, jakieś standardy, wiedza, procedury, sposoby marketyzacji usług, na przykład na rynkach międzynarodowych, zostaną przez tą gospodarkę wchłonięte i później ona będzie w stanie coś na rynki międzynarodowe również zaproponować. I zbadaliśmy 200 firm chińskich w Zambii. I wynik jest taki, że ten spillover efekt występuje 0 razy. Chińczycy przychodzą w klastrach. Aha. To znaczy, jeżeli powstaje nawet chińska fabryka płytek ceramicznych, to komponenty do utwardzania, kopalnia piasku, to wszystko obok jest zbudowane również przez Chińczyków. Tak, to jest gospodarka, no właśnie, która ma bardzo niewiele do zaproponowania. Oczywiście ci Chińczycy, którzy tam są, muszą coś jeść, oni oczywiście muszą się gdzieś ubierać, także jakieś pieniądze do gospodarki zambijskiej wpływają, ale nie wpływają te pieniądze, które wskazuje właśnie literatura przedmiotu, że coś powinno do danej gospodarki przepłynąć. No i to jest pytanie do zambijskich elit politycznych. Dlaczego właśnie od 1964 roku gospodarka opiera się na miedzi, gospodarka jest niezdywersyfikowana i nie są stworzone takie możliwości, żeby przynajmniej pełnić rolę podwykonawców dla tych, którzy do Zambii z kapitałem przychodzą. No i też należy rozróżnić pomiędzy chińskim kapitałem prywatnym a państwowym. Jednak trochę w kontrze do tego, co mój znakomity przedmówca mówił, bo one jednak zachowują się odrobinę inaczej. No,
1: ale może mają
0: w kontekście afrykańskim.
1: Ale korzenie mogą mieć wspólne, wie pan, to różnie bywa, ale to jest jeszcze otworzylibyśmy kolejny klaster, jak to się mówi w negocjacjach z Unią Europejską, rozmowy o Afryce. A to pytanie o zasoby własne, to myślę, że mogłoby spokojnie przejść do innych krajów, do Angolii, do Senegalu, również do tych krajów, które wspominaliśmy dzisiaj, w których rządzą hunty wojskowe, bo ich jakby przejęcie władzy jest też pochodną niewydolności poprzedników. I to są kolejne opowieści o Afryce. Myślę, że do nich na pewno będziemy wracali i na pewno z profesorem Andrzejem Polusem. Bardzo panu dziękuję za przybycie na dach świata. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś tu fizycznie się zobaczymy, bo na razie oczywiście jest to łączenie Warszawa-Wrocław. Także bardzo dziękuję.
0: Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję oczywiście za super rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam. Profesor Andrzej Polus, afrykanista, Uniwersytet Wrocławski, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Za chwilę na dachu świata będą Indie i kolejny fantastyczny rozmówca, dr Patryk Kugiel, który już na mnie patrzy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiali o młodych ludziach w Indiach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I zacznijmy naszą rozmowę od muzyki, a muzyka znana, pani Trita, tak? Która występowała na festiwalu w Łowiczu Wałeckim. Posłuchajmy chwilę muzyki właśnie indyjskiej wykonawczyni. Pani Trita jest między innymi właśnie związana mocno z muzyką, także i z kulturalnymi różnymi przedsięwzięciami. Także tak to brzmi.

0: Street and World Wide Web w utworze Prorok w Pawim Ogrodzie, a w studiu dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, sprawca całego zamieszania. W ogóle bardzo ciekawie dzisiaj zespół Witch, który grał przed rozmową o Zambii, to Bartek Wasilewski jest odpowiedzialny za zwrócenie mi uwagi na ten zespół, a Street and World Wide Web Patryk Kugiel. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Indie. Na czym polega bunt i protest młodych ludzi, czyli tak zwanego, no, można powiedzieć, ruchu albo już partii karaluchów? Miliony walczą o prawa do edukacji i warunków nauczania. Tę nazwę ruch przejął od słów jednego z urzędników, który tak ich nazwał. I nazwał również protestujących. A oni sami o sobie mówią prześmiewczo, że są głosem leniwych i bezrobotnych. Konto na Instagramie ugrupowania to jest około 20 milionów ludzi już teraz. To jest opowieść i dramatyczna, i dużo mówiąca o Indiach, bo nie jest ona satyryczna, jakby nazwa ruchu karaluchów mogła na to wskazywać, prawda?
1: Ja myślę, że pokazuje trudną sytuację, w jakiej są młodzi ludzie w Indiach, i to jest przede wszystkim jednak proces demograficzny, to znaczy tutaj premier Modi może się troić i dwoić, ale jakby no, sytuacja demograficzna jest jaka jest.
0: Najludniejszy kraj świata.
1: Dokładnie. Każdy, kto był w Indiach, wie, widział to, tak? Że tam jakby pierwsza rzecz, która zwraca naszą uwagę, jest to, że ale dużo ludzi, tak? A druga rzecz to ale dużo młodych ludzi, tak? To jest bardzo młode społeczeństwo. Ja to obliczałem, jak ja byłem pierwszy raz w Indiach, to jakiś czas temu, 26 lat temu, wtedy pyknął im okrągły miliard. Tak? Od tamtego czasu mamy 26 lat, jest dodatkowe pół miliarda ludzi. Tak? Czyli ci ludzie urodzili się w tym stuleciu, znaczy więcej, bo część zmarła, tak? Więc możemy szacować, że około 600-700 milionów ludzi urodziło się w tym wieku, tak? To są młodzi ludzie.
0: Czyli Patryk Kugiel, oglądający Indie przez 26 lat, oglądał narodziny 700 milionów ludzi.
1: Dokładnie, tak? I ci młodzi ludzie coś muszą ze sobą zrobić. Oni chcą dostać się na uczelnię, tak? Mieć jakąś edukację na jakimś poziomie. Chcą mieć dostęp do nauczycieli, bo jakość edukacji na każdym poziomie w Indiach jest na bardzo niskim poziomie, tak? Bo nie daje rady zaspokojeniu tych ogromnych potrzeb. Tak? To jest bomba demograficzna, to jest ta nadwyżka demograficzna młodych ludzi, tak? Nadwyżka młodych ludzi na rynku pracy, na rynku edukacyjnym, więc nawet gdzieś widziałem statystyki ludzi między 18 a 30, a 20 chyba 5 rokiem życia, jakieś 370 milionów ludzi, tak? Czyli cała jakby populacja Unii Europejskiej, no prawie, to jest tyle, ile samych młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy. Kiedyś były takie statystyki, mówiło się, że 10 milionów ludzi każdego roku wchodzi na rynek pracy. Myślę, że dzisiaj to jest pewnie 15 albo 20 milionów ludzi. To znaczy, że każdego miesiąca trzeba stworzyć milion nowych miejsc pracy, albo 2 miliony nowych miejsc pracy. No, jakie państwo, jaka gospodarka potrafi to zrobić, tak? Żeby z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc robić miliony miejsc pracy nowych, tak? W związku z tym ten proces demograficzny powoduje, że ci młodzi ludzie są oczywiście sfrustrowani, mają ogromne aspiracje, bo żyjemy w czasach globalizacji, oni są na Twitterach, na innych Instagramach, prawda? Widzą, że jak się żyje gdzie indziej. Są zamknięci w swoim kraju, mają rozbudzone aspiracje też przez premiera Modiego, który im od 12 lat opowiada niestworzone historie, jakie to Indie są piękne, bogate i szanowane na świecie. W związku z tym oni jakby to wierzą, a jakby nie widzą na własne oczy. W związku z tym w pewnym momencie dochodzi do wybuchu tej frustracji i to właśnie mamy do czynienia z tym ruchem dzisiaj, tych karaluchów, tak? To jest upust frustracji młodych ludzi, którzy mają aspiracje, których nikt nie jest w stanie zaspokoić.
0: Dobrze, jak doszło do powstania ruchu karaluchów? Bo to jest, myślę, że anegdota i ciekawa, no trochę bym powiedział rzeczywiście satyryczna, bo użycie słów Arebur, tego, który to powiedział, spowodowało, że ci ludzie się przyznają i tak, my jesteśmy karaluchami, bo chcemy więcej.
1: No to się zaczęło od protestów wokół egzaminów na studia medyczne w Indiach. Tam około 2 milionów ludzi znowu konkuruje o 100 tysięcy miejsc, tak? Czyli no, proszę sobie obliczyć, jaka jest szansa, że ktoś się tam dostanie. Mhm. To jest raz do roku na wszystkie uczelnie medyczne, prywatne, publiczne i tak dalej. Taki egzamin. I się okazało, że tam były przecieki, no, w efekcie cały egzamin dla tych 2 ponad milionów ludzi został anulowany i przeprowadzono go miesiąc później jeszcze raz, co spowodowało, prawda, złość, frustrację, znowu jakieś oskarżenia tych młodych ludzi i tak dalej. W związku z tym zrobił się ruch protestu wobec ministra edukacji i szkolnictwa, żeby on ustąpił, tak? I tutaj no, jeden z sędziów, czy sędzia Sądu Najwyższego, najwyższy sędzia Sądu Najwyższego, określił właśnie w ten sposób tych młodych ludzi bezrobotnych, którzy tam siedzą i to są pasożyty i karaluchy właśnie. I to podchwycił jeden z takich młodych, ambitnych Indusów, który akurat skończył uczelnię w Ameryce, chyba w Bostonie, i wrócił akurat do Indii, tak, i on właśnie powiedział, no dobra.
0: Dipke się tak nazywa.
1: Abhijit Dipke, tak, i on powiedział, no dobra, a co jeżeli te wszystkie karaluchy się zjednoczą i przyjdziemy do Delhi? No i tak zrobił, tak, bo wtedy właśnie te 20 milionów ludzi polubiło to jego jedno zdanie na Instagramie, chyba on to wrzucił.
0: Tak, tak, tak.
1: No i zaczęły się protesty w całych Indiach. Kulminacja tego mieliśmy do czynienia miesiąc temu, na początku lipca, prawda? W Delhi duże protesty, to już no, z użyciem też przemocy wobec tych protestujących, więc to jakby się mleko się rozlało. I ostatecznie ci młodzi ludzie tak założyli partię, ten ruch społeczny, ale partia. I udało im się, to był ich wielki sukces, tak?
0: Zwrócić. Janata Party.
1: Tak, czyli... to było też właśnie nawiązanie do Bharatiya Janata Party, tak? Czyli tej partii, indyjskiej partii ludowej, premiera Modiego. Oni zrobili no, indyjską partię karaluchów, tak? Jakby trochę taka gra słowna i powiedzieli, no to dobra, jak nie traktujecie nas poważnie, no to my weźmiemy sprawę we własne ręce. I mamy tutaj listę żądań, tam mają 5 żądań na swojej stronie internetowej, ale jedną z żądań właśnie im się udało zrealizować, bo minister edukacji ustąpił. I to jest chyba pierwszy przypadek w historii no, rządów premiera Modiego, że on się ugiął pod presją jakiejś opozycji, prawda, jakichś ruchów społecznych i zdymisjonował własnego ministra. Tak? Nie on, ten autorytarny, wszechmocny władca, prawda, ale ulica mu umeblowała rząd, co było dla niego pewnie dużym ustępstwem, no ale dzięki temu rozładował trochę ten protest. Ta partia karaluchów dalej istnieje, jakby jako ruch społeczny, ona się trochę teraz zajęła innymi rzeczami. Teraz walczą o poprawę jakości edukacji w szkołach podstawowych, bo tam też są ogromne problemy, tak, w związku z tym oni działają na poziomie takim rootsowym, powiedzmy, nisko przy ziemi, przy mieszkańcach, przy uczniach, tak? No i to jest pewna nowość w indyjskiej polityce. Myślę, że oni w tej indyjskiej polityce jeszcze dużo namieszają, bo faktycznie ich postulaty to jest jedno z największych wyzwań Indii. Co zrobić z tymi młodymi ludźmi, prawda? Albo Indie wykorzystają potencjał tych młodych ludzi i staną się wielką potęgą, albo nie wykorzystają i staną się krajem zdestabilizowanym, pogrążonym w wewnętrznych kryzysach.
0: Tam jest jeszcze problem z młodymi ludźmi i wejścia ich na rynek pracy, to znaczy znalezienie tejże pracy. Mhm. Ja już chyba nawet nie mówię, czy to chodzi o pracę zgodną z ambicjami i z wykształceniem, ale moment ukończenia na przykład studiów i znalezienia pracy to jest często kilka lat czekania na pracę. To też jest coś, co napędza frustrację.
1: No i zdecydowanie wtedy ci ludzie pracują z reguły poniżej swoich kwalifikacji, tak? Co też powoduje tą frustrację. Więc oni zabijają się po to, żeby się dostać, prawda, w cudzysłowie, żeby się dostać na jakieś dobre uczelnie.
0: Później no, samobójstwa są też.
1: Też są, tak? Właśnie przy okazji tego anulowania tego egzaminu też było, nie wiem, z 20 tego typu przypadków, media przynajmniej donoszą. Mhm. Więc oni walczą o tą edukację. To są, młodzi ludzie w Indiach są niezwykle ambitni, tak? Pracowici, no, chcą zmieniać świat, no, wznosić się na tej drabinie społecznej, tak, coraz wyżej, ale nie mają takich możliwości, więc co mogą robić? Mogą emigrować i dlatego Indusi na przykład są największą grupą zagranicznych studentów na całym świecie, tak, w Stanach, w Australii, w Kanadzie, najwięcej studentów zagranicznych to są Indusi, tak, bo ich system krajowy nie jest wydolny, tak, nie ma tylu miejsc. W związku z tym albo emigrują za edukacją, albo później za pracą, tak, największa diaspora na świecie, znowu ponad 35 milionów ludzi, tak, którzy mieszkają poza Indiami, bo tam realizują te swoje aspiracje. A w samych Indiach mamy te kilka sektorów, tak, IT, jakieś usługi dla biznesu, trochę taki space, jakieś nowoczesne technologie, tak, ale to ile ludzi zatrudnionych zostanie w tych sektorach? W Indiach nigdy nie powstał duży pracochłonny przemysł, tak jakby sektor wytwórczy, który mógłby zatrudnić tych wszystkich ludzi. W Indiach dochodzi też, prawda, do migracji drugi proces. Poza tym, że są młodzi ludzie, to jeszcze ci młodzi ludzie migrują ze wsi do miast, tak? Mamy największą znowu w historii proces migracji ludzi z obszarów wiejskich do miast. No i oni się wtedy wyrywają z tych ograniczeń społecznych, kastowych, jakichś rodzinnych, prawda? Mają swoje aspiracje.
0: To są bardzo ważne momenty w życiu młodych ludzi, wyrywać się z tych...
1: W naszej kulturze to wiemy, prawda? Tak. W tamtej kulturze, gdzie jednak to jest kultura mocno patriarchalna, taka konserwatywna, gdzie szacunek dla starszych, dla wielopokoleniowe rodziny, prawda, gdzie kontrola społeczna, sąsiadki, prawda, i tak dalej. To społeczności, zwłaszcza na obszarach wiejskich, to jest to, co trzyma w ryzach to społeczeństwo. Jeżeli dochodzi do masowych ruchów migracyjnych i młodzi ludzie przechodzą do miasta, a tam nie znajdują pracy, ani edukacji, tak, to jest tykająca bomba, więc to jest poważny na pewno problem. Stworzenie miejsc pracy dla tych ludzi.
0: Karaluchów właśnie były czy w Delhi, czy w Mumbai, czy w Kolkacie, czy w innych większych miastach też. To jest bardzo ciekawe. I teraz to, co powiedziałeś, to znaczy ruch młodych ludzi. My o tym ruchu młodych ludzi mówiliśmy przy okazji wyborów w Bangladeszu na początku roku, na wiosnę. I to jest też tam młodzi ludzie wypędzili panią premier, która jest teraz w Indiach, Sheikh Hasina, teraz doprowadzili do wyboru starej partii de facto, no jakoś tak się wydarzyło. No i co się z nimi dalej dzieje w Bangladeszu, to ciekawe by było zobaczyć ich jeszcze raz. No ale doprowadzili do pewnych zmian, byli napędem pewnych zmian. Ja już nie mówię, że zostali wykorzystani, ale no na pewno zostali. Także tutaj w Indiach to też jest problem, bo powiedziałeś, że ci młodzi ludzie, oni wymusili na tak mocnym, autorytarnym jednak przywódcy, jakim jest premier Narendra Modi, zmiany, czyli zdymisjonowanie, odwołanie ministra do spraw edukacji. Tego nie zrobili rolnicy, chłopi. Były wielkie protesty kilka lat temu. Tego nie zrobiły jeszcze inne protesty. Tam też przecież dochodziło do różnych.
1: Opozycja domaga się ustąpienia.
0: Opozycja sama już sobie, ale jako partyjna zorganizowana, tak. No to. No i nagle ci młodzi mają taki sukces na koncie. To jest fenomen.
1: Bo premier Modi jakby jest świadom tego wyzwania, tak? On przyznał rację młodym ludziom, później trochę ich krytykował, że forma protestu była nie najlepsza, że te, nie wiem, takie okupacja jakiejś przestrzeni, czy marsz na parlament, to było może niestosowne, prawda?
0: Ale może mu się nie podobały satyryczne żądła w niego wycelowane.
1: I wypowiedzi później ci protestujący, jak to bywa w tego typu ruchach społecznych. Oczywiście. Tak, na początku zaczynamy od jakiegoś społecznego, edukacyjnego, nie wiem, ekonomicznego żądania. Później policja odpowiada z siłą i zaczyna się rewolucja, tak? Jakby mamy wtedy protest polityczny. I tam pojawiły się na tych protestach właśnie już żądania dymisji samego premiera Modiego, prawda?
0: Z którego się śmiano.
1: Śmiano się z niego.
0: Porównywano do małpy. Prawda?
1: Tak, no i trochę Modi wziął to do siebie, trochę czuł się urażony, ale później było 15 sierpnia, na Dzień Niepodległości, premier Modi miał swoje długie, jak zwykle, przemówienie, gdzie bardzo dużo mówił o młodych ludziach, tak? Mówił, że to są bardzo zasadne postulaty, że on się stara, że tutaj, prawda, rozwijamy gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Same Indie tego nie zrobią. Do tego potrzebują partnerów, tak? Dlatego się otwierają na Unię Europejską, dlatego się otwierają na Polskę, tak? Polska też tutaj chyba możemy zdradzić, że będzie wizyta premiera Polski w Indiach, tak, w najbliższym czasie, tak, więc te tematy też właśnie rozwoju gospodarczego, które Indie potrzebują bardzo, bardzo mocno, współpracy w zakresie właśnie edukacji i szkoleń tych młodych ludzi, tak, żeby oni mogli się kształcić, a później znajdować pracę w jakimś sensownym dziale gospodarki, no to jest coś, co Indie potrzebują, do czego potrzebują współpracy międzynarodowej, Unii Europejskiej, Zachodu, też Chin, tak, bo się okazuje, że o Chinach dzisiaj dużo mówiliście, ale okazuje się, że nawet Indie, dla których Chiny są głównym rywalem, nawet Indie nie potrafią się bez Chin rozwijać, tak? W związku z tym teraz mamy normalizację tych relacji między tymi dwoma azjatyckimi mocarstwami właśnie dlatego, że Indie potrzebują wsparcia, żeby tworzyć te miejsca pracy, żeby jakoś opanować tą nadwyżkę młodych ludzi, bo jak nie, no to ci młodzi ludzie właśnie będą destabilizować sytuację w tym kraju, tak jak właśnie to było w całej Azji Południowej, te wszystkie rewolucje, które się tam przetoczyły. Teraz byłem też na Sri Lance, gdzie widziałem, jak to wygląda 2 lata po rewolucji, po wyborach nowego premiera. Jest lepiej, ludzie mają jakby pewne, taki kredyt zaufania dają też nowym władzom, płacą, ale wszędzie są te same problemy. Dużo młodych ludzi z dużymi aspiracjami, a bardzo jakby no, jeszcze nierozwinięte gospodarki, które nie są w stanie zaspokoić tych aspiracji.
0: Szykuje nam się azjatyckie wydanie Na dachu świata, to już słychać. Bardzo ci dziękuję. Doktor Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Kończymy Na dachu świata. Tomasz Martlingiewicz audycję zrealizował. Michał Żakowski, ja już mówię, do usłyszenia. Na koniec muzyka z Konga, orkiestrę OK Jazz.

0: Asylum. Why, girls?
1: Emotional. Social anxiety.
2: Depression.

0: Minęła godzina 7:00.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Resoraki. Dzień dobry Państwu w ten sobotni poranek.
2: Michał Gąsiarowski
0: i Marcin Klimkowski. Będziemy z Państwem do godziny 8:00. Będziemy rozmawiać o samochodach i o ludziach samochodów.

0: Ale energetyczne wejście w sobotę. Kasabian i Nothing Better Than This. No i chyba tytuł piosenki symbolizuje to, co zrobiło Ferrari. Ktoś postanowił kupić Ferrari Luce, bo uznał, że Nothing Better Than This, i to this wycenił na ile?
1: 40 milionów dolarów. Ja tego trochę nie rozumiem. To znaczy, trochę rozumiem, a trochę nie rozumiem. Rozumiem, aukcja była w Sotheby's, no i pewien kolekcjoner uznał, że to nie chodzi o zwykłe Ferrari Luce, tylko to pierwsze, to jedyne, to niepowtarzalne, to które no po prostu jako pierwsze ujrzało światło dzienne, nie wiem, jak pierwszy szczeniak z miotu trochę. I właśnie takie Ferrari elektryczne pierwsze historii warto mieć w swojej kolekcji. Biło się o niego kilku licytujących, ale 40 milionów dolarów za obrzydliwe Ferrari elektryczne, to jest, Klimciu, pewnego rodzaju perwersja.
0: No ja tak sobie myślę i wydaje mi się, że jedyną wartością tego auta, tego pierwszego auta, jest właśnie pewnie, nie wiem, tabliczka znamionowa, jakiś certyfikat, że to jest to pierwsze w historii Ferrari, i później za 20 lat, za 30 lat okaże się, jak już będziemy staruszkami, że będziemy rozmawiać i ja powiem: ej, Michał, wiesz co, ten koleś sprzedał to za 120 milionów dolarów, a ty powiesz: no tak, nie spodziewałem się. Dopuszczam taką możliwość, że to jest po prostu egzemplarz kolekcjonerski. Pierwsze rzeczywiście w historii Ferrari. Ja sobie pozwoliłem na taki felieton dotyczący Luce, dotyczący zerwania z przeszłością. Trochę tego Luce broniłem, ale im dalej w las, tym chciałbym to troszeczkę odwołać. Rzeczywiście ten samochód no nie przemawia do mnie z kolejnymi tygodniami od premiery. 40 milionów, no właśnie tyle zapłacono. Ale to ze świata Ferrari nie jedyna wiadomość, bo Ferrari pokazało też auto, które rzeczywiście, no myślę, że jest warte swojej ceny, chociaż ta cena nie została ujawniona. Bo Ferrari zdecydowało się na model, który jest w jednym egzemplarzu. Chciałbyś mieć takie jedno Ferrari, tylko jedno dla ciebie. Michał i Ferrari.
1: No dobra, a bo, które to było? Ferrari, ten one-off, bo oni kilka przygotowali na ten rok, to jest...
0: CZ26, który bazuje na SF90 Stradale, i myślę, że trochę chyba zapatrzyli się w Rolls-Royce'a. Nie było takich wielu przypadków one-offów Ferrari na konkretne zamówienie jakiegoś tam zamożnego człowieka.
1: One-offa to jeszcze wyjaśnijmy, że one-off to jest taki jeden, jedyny. No dobra, to jakbyś miał do wyboru takiego one-offa albo pierwsze w historii elektryczne Ferrari, czyli Luce, to którego byś wstawił do garażu?
0: No, nie waham się ani chwili. Oczywiście, że tego one-offa, poczucie wyjątkowości, nawet jeżeli podwozie wyjątkowe nie jest, bo to rzeczywiście jest S90 Stradale, czyli 800 koni z silnika spalinowego, ale razem cały układ 1000 koni. No i tam te wszystkie historie dotyczące od 0 do setki 2,5 sekundy, 6,7 sekundy do 200. No i przede wszystkim rewelacyjny design, czyli tak jest, taki samochód chciałbym mieć w garażu, bez wątpienia.
1: To ja chyba też, chociaż tak sobie myślę i tak się zastanawiam, to Luce będzie naciągać, jego wartość będzie rosnąć, czy będzie spadać. Przekonamy się za kilka lat. Swoją drogą, po ile to Stradale, pewnie się też dowiemy za jakiś czas, ile taki one-offik od Ferrari kosztuje.
0: Ale jeżeli państwo mają jakieś obserwacje, bo ostatnio w sieci znalazłem kilka takich zdjęć, też spoterskich zdjęć, różnych niesamowitych kolekcjonerskich samochodów w Polsce, głównie na Śląsku one się pojawiają, więc jeżeli ktoś z państwa taki samochód widział, zastanawia się, co to było za auto, no to poprosimy na Klimek albo gons@radio357.pl, albo na oba adresy w ogóle maile można wysyłać, i czekamy na wasze wrażenia z polskich ulic, bo rzeczywiście się robi bardzo, bardzo ciekawe. Może my nic nie wiemy, a ten one-off to właśnie do Katowic trafi na przykład, albo do Gdańska, albo do Białegostoku, zwłaszcza do Białegostoku.

0: Kensington w takim kawałku stadionowym, takim, żeby wszyscy krzyczeli. Living for. I tutaj podwójne takie sprzężenie, no bo Living for to żyć dla i stadionowy kawałek taki trochę celebrujący. No właśnie. Mamy co celebrować, bo Polak, który żyje całe życie dla motoryzacji, osiągnął coś nieprawdopodobnego.
1: No po raz drugi tak naprawdę chodzi o Marcina Budkowskiego, który został szefem ekipy w Formule 1, a konkretnie szefem Cadillaca. W zaskakujących okolicznościach, bo to nigdzie wcześniej tam nie było żadnych domysłów, nie wypływało jakieś pogłoski. Nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy ogłoszono, że Marcin będzie szefem Cadillaca, więc możemy się cieszyć, możemy być dumni. Ostatnio był naszym ekspertem, to znaczy w Eleven Sports, jeździliśmy na różne wyścigi i opowiadał o tym, co widać z jego perspektywy. Przypomnę, że Marcin był już kiedyś szefem ekipy, ale Alpine. W ogóle jego kariera jest fenomenalna, bo wychowywał się we Francji, studiował później w Anglii, złożył CV do wszystkich zespołów Formuły 1 i przyjął go zespół Prosta. Później z Prosta trafił do Ferrari, z Ferrari do McLarena, następnie do FIA, gdzie miał być następcą dyrektora wyścigowego Charlie'ego Whitinga, ale tak się z różnych powodów nie stało.
0: A to polityka, była, czy nie?
1: No tak, można tak w największym skrócie
0: powiedzieć.
1: Bo ja znam tę historię, tylko nie wiem, co z niej mogę opowiedzieć, a co nie, bo nie wiem, co Marcin opowiadał w zaufaniu w tej historii, a co nie. No nieważne. Ułożyło się tak, że nie miał szansy tam, powiedzmy, z pewnych powodów rozwijać kariery, odszedł do Renault, gdzie został szefem ekipy Alpine, no bo Renault zmieniło się w Alpine, wiadomo, że Alpine to jest marka Renault. Alpine się rozwijało w dziwną stronę za rządów Luki Di Meo, który był przecież szefem całego koncernu. I ostatecznie Marcin pożegnał się z Formułą 1, próbował, nie wiem, kolokwialnie mówiąc, rozhuśtać taką nową serię wyścigów narodowych. Chciał zorganizować takie wyścigi, w których barwami będą barwy narodowe. Ostatecznie to się nie udało. Został ekspertem najpierw Viaplaya, później Eleven Sports, jeździł z nami na wyścigi, no i nagle się okazuje, że został znowu szefem zespołu Formuły 1, tym razem Cadillaca.
0: No to ja powiem tylko tyle, że w tej historii są dwie rzeczy, które mnie ściskają za gardło. Po pierwsze, że jest młodszy ode mnie. To mnie boli. Naprawdę. Wysoko zaszedł, też się starałem wysoko zajść i myślę sobie, 49 lat, no pięknie. Chociaż jak się ostatnio sprawdzałem, Barack Obama miał 48 lat, jak został prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc no, trzeba się było uczyć pilniej. Marcinie Klimkowski, to raz. A dwa, gustownie mu w czarnym, no bo to są barwy Cadillaca, tak bardzo wygląda zdecydowanie. I myślę sobie, że trzecia rzecz, która mnie zaskakuje, przysłuchiwałem się dwóm czy trzem wywiadom na YouTubie i Marcin Budkowski wyjechał z Polski w wieku 5 lat, tak?
1: Mniej więcej, no nie pamiętam, czy, no ale powiedzmy, że...
0: No tak. Ale on mówi tak, jakby mieszkał na warszawskiej Pradze od zawsze. Po prostu mówi doskonałym polskim, w ogóle nie, bez żadnego problemu. Jest... No nie sprawia wrażenia, jakby całe życie spędził w różnych krajach świata. To fajne.
1: Fajne. I to jest naprawdę taki swój chłop. Już tutaj nie nawiązuję oczywiście do 1670, ale wiesz, jest takim gościem, z którym zawsze można pogadać, który ma niesamowicie bogatą karierę. Perfekt mówi oczywiście po angielsku, po francusku, po włosku, bo pracował w Ferrari. Ze wszystkimi w padoku się zna, ze wszystkimi ucina sobie pogawędkę, żarty. Miło się na to patrzy i teraz miło się patrzy, że będzie dowodzić ekipą. Też nie boimy się tego powiedzieć, no, zaczynającą swoją przygodę w Formule 1, raczkującą, mającą bardzo wiele do poprawy. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest w tym momencie albo będzie pewnie najsłabszy zespół obok Astona Martina, ale Aston Martin szybciutko odbije się od dna, bo tam już wiele zrobili. No więc ma dużo pracy przed sobą i będziemy się temu pilnie przyglądać.
0: Ale Michał, no z drugiej strony, no zbudować coś od podstaw, właściwie od podstaw, to jest chyba takie większe wyzwanie dla takiego człowieka, który był tu i tam, jak wymieniłeś, już też nie będę powtarzał, niż po prostu wejście na fotel po kimś, kto na przykład odszedł na emeryturę. Ja teraz mówię bardzo z osobistego punktu widzenia. Wydaje mi się i myślę, że też twoje ambicje są takie, że rozumiesz, wiesz, że to jest takie wyzwanie dla człowieka pełnego ambicji i dysponującego ogromną wiedzą.
1: Ja myślę, że wyzwaniem jest zostanie żywym zespołu dowolnego w Formule 1, bo no pamiętajmy, tak, że tych zespołów jest 11 i bez względu na to, czy to jest najlepszy zespół, czy najgorszy, to każdy ma ambicje, żeby być jak najlepszym. Więc nawet gdyby, jeśli się zostaje szefem najlepszej ekipy, no to wyzwaniem jest to, żeby utrzymać ją na pierwszym miejscu, a to wcale nie jest takie proste, więc tak naprawdę każdy zespół ma swoje wyzwanie 11 szefów ekip na świecie, w Formule 1 i wśród nich Marcin Budkowski. Tak się z tego cieszę i tak się nie mogę doczekać, kiedy spotkamy się w padoku i będziemy sobie mogli pogadać, bo to jest naprawdę przyjemność, obcowanie z nim, słuchanie o tym, co się dzieje w F1 z jego perspektywy, a dzieje się bardzo dużo, to już powiem tylko króciutko, że tak, ciągle nie wiemy, co będzie z kalendarzem do końca tego sezonu. Wrócił wyścig w Malezji, który będzie rozgrywany jako Grand Prix Bahrajnu. Bo Bahrajn zapłacił, ale to jest w Malezji ze względów bezpieczeństwa. To jest raz. Dwa, nie wiadomo, co tam się wydarzy w walce o mistrzostwo, bo sytuacja jest cały czas dosyć napięta. Grand Prix Holandii przed nami po raz ostatni w kalendarzu, bo wypada z tego kalendarza. I uwaga, z Grand Prix Holandii wypadł Isaac Adjar, czyli Francuz, który jeździ obok Maxa Verstappena w Red Bullu, bo się nabawił kontuzji nadgarstków na siłowni nadgarstka. Przypominają mi się takie kontuzje na siłowni.
0: Tak.
1: Wojciech Szczęsny kiedyś w Arsenalu, poważna kontuzja. Lance Stroll przecież też miał dwa nadgarstki złamane, operacja po jeździe na rowerze. Otrząsnął się i szybko pojawił się w Formule 1, więc takie rzeczy się zdarzają. No i też w ekipie tej samej, bo to było Alfa Tauri, właśnie na Zandvoort, Daniel Ricciardo, Australijczyk, połamał sobie bardzo poważnie rękę, wskoczył wtedy za niego Liam Lawson, który zadebiutował w Formule 1, więc jakoś ten Zandvoort pod kątem kontuzji rąk pechowy dla Red Bulla i Racing Bulls.
0: Uważajcie na siebie, chłopaki, a ja trzymam kciuki za Marcina Budkowskiego. Wierzę w jego powodzenie, w powodzenie jego misji. No i my Polacy, w tym ja i myślę, że i ty, Michał, po prostu lubimy sukcesy Polaków, takie międzynarodowe. Wiesz, Marcin Budkowski, behemot, te sprawy.
1: Jasna sprawa, Urszula Dudziak.
0: Tak jest.

0: The Tide is High, Blondie, to taki regałowy utwór dzisiaj w Resterakach. Ale powiem ci, że wiesz co? Ostatnio się złapałem. 25 albo 27 lat robię w tym biznesie. Mówię o motoryzacji i o w ogóle automotive, przemyśle. I cały czas jak sztubak się łapie na takich nagłówkach, zwłaszcza ostatnio. I na przykład czytałem ostatnio, że Porsche opuszcza grupę Volkswagen. No i ja w ogóle, wiesz, złapałem się za głowę. Mówię, jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? W ogóle kto na to pozwoli? Nie. Tutaj, wiesz, skarb w koronie, Porsche. No i okazuje się, że po prostu złapali się na to, żeby współpracować z Xpengiem chińskim, producentem aut elektrycznych. W latach 26-27 będą się rozliczać, jeśli chodzi o emisję spalin Porsche oddzielnie z Xpengiem. No i dopiero zobaczyłem, że to opuszcza grupę Volkswagen, to jest opuszczanie tylko jeżeli chodzi o łączne liczenie się w emisji spalin. To jest przedziwna historia, że można się nagle z kimś związać po to, żeby mieć inną emisję spalin. Nie dziwi cię to? Tesla na tym zarabia jakieś miliardy w ogóle, to jest chora
1: wiesz,
0: akcja.
1: Wiesz co, no to jest tak... Emisją dwutlenku węgla handlują też kraje. Mhm. Tylko, że się rzadziej o tym mówi. Jeżeli chodzi o same marki motoryzacyjne, no to trafia w bardziej czuły punkt, czy też czulszy punkt, no bo jak się słyszy o tym, że Porsche związuje się z Xpengiem, to niektórzy otwierają oczy, mówią, no halo, halo, ale jak to, o co chodzi? No chodzi o to, że jak oni by sobie podliczyli w grupie, jakie im grożą kary za ponad normatywną emisję dwutlenku węgla, to wychodzi 1,5 miliarda euro. No to trochę grosza jest dla udziałowców.
0: Zwłaszcza, dla że Volkswagen koncernu. Naprawdę potrzebuje oszczędzać. Bardzo potrzebuje.
1: Otóż to, a przypomnijmy, że te wpływy Porsche, zysk Porsche, no poleciał na łeb na szyję, więc szukają jakiegoś sposobu, żeby ratować biznes. Biznes miały ratować, bo takie przecież były wytyczne Unii Europejskiej,
0: Macan
1: Komisji
0: i Cayenne
1: Europejskiej.
0: Elektryczne, tak.
1: Otóż to, Macan, Taycan i Cayenne. Tyle tylko, że one się sprzedają dużo, dużo gorzej niż ktokolwiek by w Porsche chciał i nie są w stanie pociągnąć tej marki. W związku z tym szukają jakichś nowych sposobów. No i próbują wytyczyć nową drogę Porsche, taką jednak... bardziej luksusową, taką, nie wiem, jakby to nazwać.
0: Ale też bardziej spalinową. Tam ma być postawienie
1: tak.
0: na
1: to 900... Może tak. Trochę mniej masową i bardziej spalinową. Ale jak bardziej spalinową, no to się biznes nie zepnie, jak będą płacić karę za ponadnormatywną emisję dwutlenku węgla. No więc mówiąc w skrócie, związali się w tej sprawie z Xpengiem.
0: Tak sobie też czytam o tym, że naprawdę w koniec aut spalinowych branża motoryzacyjna nie wierzy i właściwie bardzo często o tym mówimy, że a to prezes BMW, a to prezes Renault, a to ktoś tam mówi, że ten 2035, czy nawet 2040 jest nierealny, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o samochody takie prestiżowe jak Porsche, no to po prostu ludzie jeszcze chcą sobie pojeździć tym, czym jeździli i chcą, żeby Porsche było Porsche, a nie takim troszeczkę lepiej zrobionym Volkswagenem ID. No tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale elektryczny Macan czy elektryczny Cayenne, fantastyczne samochody skądinąd, no nie przyciągają aż tak wielu klientów. I teraz przechodzę na chwilę, właściwie na minutkę do Jaguara. Czy ty widziałeś...
1: Poczekaj sekundkę. Jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć a propos Porsche, bo ostatnio miałem też okazję przejechać się no w sumie dosyć niezwykłym samochodem, bo chodzi o Porsche Panamera. I teraz tak. Zaraz powiem, na czym polega niezwykłość tego Porsche Panamery. Dlatego, że ceny Panamery startują tam od 570-580 tysięcy złotych. Ale ta Panamera była wyspecyfikowana na 1,4 mln.
0: Wow.
1: I tak sobie myślę, że one wyglądają dosyć podobnie. Panamera za 500 000 i Panamera za 1,5 miliona. I zastanawiam się, czy ci właściciele, którzy kupili Panamerę za 1,5 miliona, nie są źli, że wygląda tak samo jak ta za 500 000. Ona miała tam absolutnie wszystko, co może mieć. Oczywiście to było Panamera Turbo S i Hybrid.
0: Tak, tak,
1: ponad 700 koni mocy, pneumatyczne zawieszenie, które się podnosi. Na przykład jak wsiadasz do samochodu albo wysiadasz, żeby było wygodniej, a opuszcza jak jedziesz, żeby było efektywniej. Niesamowita moc. Taka jak jest półeczka z tyłu nad bagażami w bagażniku, to ona na przykład też była obita skórą. Rozumiesz, no już aha, takie rzeczy, że już naprawdę nie da się do tego samochodu dołożyć absolutnie nic więcej, plus jeszcze kolor z programu PTS, który jest podobny do Bentleya, już nie pamiętam jaka była nazwa tej zieleni, w każdym razie to kosztuje ponad 60 tysięcy złotych. No tak czy inaczej, no niesamowity dysonans. Nie wiem, czy wśród naszych słuchaczy są właściciele Panamer i czy ich by to denerwowało, czy też nie czekam.
0: Ale
1: na głosy
0: poczekaj,
1: w tej
0: to teraz ja muszę coś powiedzieć, bo no ja ostatnio jeździłem Taycanem 4S Black Edition i to tak. Black Edition mówiłem, że to jest po prostu wersja wyposażeniowa i tutaj akurat Porsche dokłada wyposażenia, dość dużo wyposażenia i wizualnego, ale przede wszystkim wizualnego, natomiast dokłada go w cenie i masz samochód w te, tam, nie wiem, między 500 a 600 tysięcy złotych, w zależności oczywiście od wersji, od mocy, i nagle dostajesz coś tak jakby za darmo. Tego się od Porsche nie spodziewałem, natomiast auto jeździ fantastycznie. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie, bo jeździliśmy już i Macanem elektrycznym, i Cayennem elektrycznym, i Taycanem, i dla mnie elektryki Porsche to jest...

0: Jaguar jest w tej sytuacji, że nie produkuje samochodów. Nie produkuje, więc nie sprzedaje. To znaczy sprzedaje to, co tam gdzieś zostało w magazynach, jeśli jeszcze gdziekolwiek coś zostało. O tym Type 01 mówimy już od dawna. Może skomentujemy, jak zobaczymy, no bo na razie pokazali wnętrze, a potem co? Pokażą zderzak, a potem pokażą dwa lusterka. Zobaczymy cały samochód, przejedziemy się, posłuchamy opinii innych, którzy pewnie pojeżdżą przed nami i wtedy się wypowiemy i zobaczymy też, czy się sprzedaje, czy się nie sprzedaje, czy uratują Jaguara, czy utopili Jaguara.
1: To w takim razie, jeżeli państwo z kolei mają Jaguara albo są wielbicielami marki Jaguar, no, która w tej chwili nie sprzedaje, bo nie produkuje, to też prosimy o wiadomości. Klimek albo gąs@radio357.pl

0: Radio 357.
1: No, powiem ci, że powiedzieliśmy o Ferrari, powiedzieliśmy o Formule 1, gadamy o rzeczach za miliardy, miliony i w ogóle o rynku. Ja bym chciał troszkę zejść na ziemię i porozmawiać o tym, co nas tutaj w Polsce interesuje, takich zwykłych nas, bo jest kilka rzeczy, które są. To może ja zacznę, dobra, Michał?
2: Śmiało.
1: Dacia się elektryfikuje i dodaje napęd hybrydowy do samochodu.

0: samochodów Sandero i Sandero Stepway. Ten napęd dodała najpierw do Joggera, tego rodzinnego, naprawdę sporego auta, później do Dustera, takiego flagowca, później do Bigstera, który, kurczę, jak on dobrze wygląda. No i teraz napęd o mocy, cały układ o mocy 155 koni schodzi do Sandero i tak sobie zerkam okiem na to Sandero, które będzie w 80% po mieście jeździło na prądzie, a to nie jest plug-in, tylko po prostu hybryda, że temu autu naprawdę nic nie brakuje. I tak sobie myślę o drodze, jaką pokonała Dacia i to fascynująca droga. Naprawdę. Auto kosztuje w tej hybrydowej wersji od 84 600 zł za taką podstawę Expression. Można już zamawiać, więc pewnie będzie duży popyt. Fajnie, że te nowe technologie schodzą do takich absolutnie podstawowych samochodów, bo takim samochodem jest Sandero.
1: Dobrze, to teraz, mój drogi, wybierz sobie, o czym mówimy dalej, o Hyundai'u Tucsonie, czy
0: no, o Tucsonie. No dobra, chciał, żebyś
1: powiedział. Hyundai pokazał nowego Tucsona, pokazał na razie, jak będzie wyglądał z zewnątrz, bo on w całej swojej okazałości ujawni się dopiero w przyszłym roku, natomiast jest szerszy, jest wyższy i przede wszystkim ma inne wnętrze, już takie zupełnie nowej generacji, dopasowane do potrzeb współczesności, czyli wielki, gigantyczny, centralny ekran.
0: No, ludzie to uwielbiają.
1: Właśnie się zastanawiam.
0: Żartuję.
1: Później taki mała deska rozdzielcza przed kierowcą, ale taka duża asceza w środku. Ja lubię coś takiego bardzo, czyli delikatne podświetlenie ambiente, minimalizm. Bardzo mi się to wnętrze podoba, muszę przyznać. Natomiast na szczegóły musimy jeszcze trochę poczekać, ale wygląda, uważam, że świetnie, z tą literą H w reflektorach, to już jest taki znak rozpoznawczy, H od Hyundai. No nie wiem, na razie mi się podoba, czekam na dalsze informacje w sprawie.
0: Zaczekaj, ale czy ja cię tu mogę zaczepić trochę, bo czy to ja zachwycaliśmy się wnętrzem Cupry Terramar i w ogóle, bo to nie są wnętrza takie minimalistyczne, one raczej tak wyglądają na bogato, to więc powiedz mi, przypomnij, to ty się zachwycałeś czy ja?
1: Ja się zachwycam generalnie zewnętrzem, jeśli mogę tak powiedzieć, wszystkich Cupr. Jak to brzmi dziwnie, Cupr.
0: No,
1: ale tak jest, Cupr. I bardzo mi się podoba, że one są spójne, wyróżniają się i zachowały te kolory. A jeżeli chodzi o wnętrze, no to okej, okay, no, lubię.
0: Okej, spoko, bo rzeczywiście tutaj jest minimalizm w tym Hyundai'u, chociaż na pewno będzie przyciągał głównie swoim wyglądem zewnętrznym, a zaś jeżeli chodzi teraz, odwołam się do tego, o czym mówisz o zewnętrzu, no to Toyota CHR w swojej nowej wersji też poszła w tę stronę, auto w wersji na 2027 rok, czyli model year to się nazywa. Kosztuje 123 800. No i dostało ten taki sportowy lakier, między innymi, bo tam oczywiście usprawnień jest więcej, z wersji GR Sport. No i tutaj chyba to jest właśnie takie zaczepianie Cupry, czyli takie, te wiesz, te matowe lakiery, takie ziemiste, barwy ziemi, niekrzykliwe, ale jednocześnie taki super classy. Patrzę sobie na ten samochód i bardzo mi się podoba. To kolejny budżetowy, normalny po prostu samochód, taki, który kupujemy w salonach. No i na koniec, no, królowa, chyba ze czterech dekad królowa.
1: Są jeszcze kluby Astry? Na pewno są.
0: W Niemczech są specjalne gazety dla posiadaczy Astry, magazyny, i one mają, no, połowę ogłoszeń, połowę merytoryki i to ma ze 300 stron.
1: Byłem ostatnio na prezentacji Opla Astry. Ciekawiło mnie, co tam powiedzą o samochodzie, który mam wrażenie, a może to nie jest wrażenie, tylko pewność, już nie jest tak popularny, jak był 20 lat temu, no nie, na przykład, nie, nie, nie, w Polsce. Zastrami jest tak, że one otrzymują, kolejne generacje otrzymują literki, chociaż niektóre literki zostały pominięte w związku z tym, to, że nowa generacja ma literkę L, nie oznacza, że to jest ten numer, jeżeli chodzi o generację. Co mogę powiedzieć ciekawego? Najbardziej charakterystyczna zmiana z zewnątrz to ten nowy, węższy Opel Visor, czyli taka linia stylistyczna, która trafiła też do Astry. To jest jedna rzecz. Nowością są reflektory Intellilux HD, mają ponad 50 tysięcy indywidualnych elementów świetlnych, więc po prostu są nowoczesne, tak jak w innych samochodach. Są IntelliSeats i to zwróciło moją uwagę, czyli specjalnie wyprofilowane fotele zmniejszające nacisk na kość ogonową. Przejechałem trochę tak z 200 kilometrów. Nie odczułem nacisku na kość ogonową, ale w innych samochodach chyba też nie odczuwam. Natomiast fajnie, że ktoś myśli o takich rzeczach i być może w dłuższych jakichś jazdach nasza kość ogonowa ucierpi mniej. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to jest naprawdę szeroka gama jednostek napędowych, bo ma tak. 1.2 turbo mocy 136 koni. Silnik współpracuje z elektrycznym, więc to jest hybryda, która ma w sumie 145 koni. Hybryda plug-in do tego jest również wersja elektryczna i uwaga, diesel o mocy 130 koni. Kurczę, naprawdę dawno nie jeździłem samochodem tej klasy w kombi z dieselkiem, a w Astrze to jest możliwe.
0: Teraz jak powiedziałeś o tym dieslu, to mi się przypomniało Audi Q9, czyli w momencie premiery największy w historii model Audi dostał właśnie na dzień dobry diesla V6, no ale troszkę w innej
1: technologii.
0: Na europejski
1: rynek.
0: Ja zawsze lubiłem Astrę. I dawno nie jeździłem kolejnymi generacjami, naprawdę dawno, i chciałbym zobaczyć, jak w którą stronę to poszło. No rynkowo oczywiście Astra gdzieś nie broni się tak, jak Opel się bronił jeszcze 20 pewnie 5 lat temu, no jakoś. Ale mam dla Państwa propozycję. 4 samochody nowe, czyli Dacia Sandero w hybrydzie, Hyundai Tucson, później ten Opel Astra i o czwartym samochodzie Toyota CHR w takim nowym malowaniu, w nowym wyposażeniu na rok modelowy. Z tych 4, które wam najbardziej się podoba i które jest takie najciekawsze w sumie, to myślę, że możecie do nas pisać. Klimek Gąs, małpa radio357.pl.

0: Man, man. To nazwa zespołu, a nie moje zawołanie do ciebie. Man, man. Czym ty jeździłeś ostatnio? Ale dobra, zanim powiesz, czym ty jeździłeś, ja powiem, czym ja jeździłem i może się pokłócimy, a może zgodzimy, to powiedzmy jeszcze o Spykerze. Jest taka marka z Holandii. Zawsze się zastanawiałem, czy to naprawdę, czy po prostu tam są ulokowane pieniądze. Jak to działa ten Spyker?
1: Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Dobra, jest Spyker z Holandii. Samochód, ja sobie zawsze myślałem o tym Spykerze, że gdybym miał bardzo dużo pieniędzy i chciałbym mieć taki samochód, który jest ekstra, ale który jest super rzadki, to Spyker jest bardzo dobrym wyborem i dobrą drogą. To jest raz. Dwa, pojawił się w Nagim Instynkcie. Tam była taka przejażdżka Spykerem. I ona była taka elektryzująca, ale nie chodzi o napęd, tylko chodzi oczywiście o to, co w tym Spykerze się działo. Ja myślałem, że Spyker to już jest marka zapomniana. Okazuje się, że no po takich długich problemach finansowych i przerwie wrócili z nowym modelem C8 Predator 25. Tak się nazywa ten samochód.
0: A ja mam do Państwa bardzo wielką prośbę teraz, bo już na pewno macie telefon przy sobie albo jakoś możecie skorzystać z internetu. Wpiszcie proszę Spyker C8 Predator i pojawi Wam się ten model i chciałbym, żebyście podczas tej rozmowy odnieśli się do tego wizualnie, bo ja jestem zszokowany, jak patrzę na ten samochód. On mi przypomina Mansory, przypomina mi najgorsze wersje takiego przeładowania.
1: Nie.
0: A ty uwielbiasz?
1: Jest pomalowany, ale może być inaczej pomalowany. Jest piękny, jest spektakularny, jest głośny, jest w ogóle...
0: Najgorzej. Najgorzej. Wygląda bogato, to na pewno. Powstanie 25 egzemplarzy. Marka wraca. Ja myślę, że jest kilka takich marek, no, które, nie wiem, Koenigsegg albo Pagani, tak, które robią samochody za pieniądze, o których nikt nie mówi, bo tak naprawdę kupują je ludzie, którzy o pieniądzach nie rozmawiają. One są spektakularne z wyglądu i tylko mam takie wrażenie, że czasami przeładowane gadżetami. No ale to moje wrażenie, tobie się podoba.
1: To jeszcze tylko powiem, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Spyker jeździł w Formule 1. Naprawdę, była ekipa Spyker. Mm-hmm. To była taka droga, że najpierw był Jordan, Ediego Jordana, później Midland został przejęty przez Spykera, Spyker przez Force India, Force India się zamieniła w Racing Point, a później wszystko zostało kupione przez Lorenza Strolla i zostało Astonem Martinem, taka jest droga, ale był Spyker w Formule 1.
0: A ja powiem jeszcze tylko tyle, że być może, to ważne, silnik jest za plecami, to już nie ma lepiej, to jest najlepiej, ale jest to V8 o pojemności 4 litrów, doładowane od Audi i to jest jednostka, która rozwija 800 koni mechanicznych i 1002 Nm maksymalnego momentu obrotowego i w tym momencie wszystko, co żartobliwego i ironicznego powiedziałem na temat tego samochodu, wycofuję. Po prostu chciałbym się nim przejechać z V8 od Audi za plecami. Tak? Chciałbym. A ty jeździłeś jakąś V8 czy czymś mniejszym ostatnio?
1: Jeździłem różnymi samochodami, ale teraz jeszcze dwa słowa o Mercedesie GLB. Mercedes ma z oznaczeniami tak, że G to są te wyższe, a nie niższe. GLB, czyli wyższy i trochę bardziej kanciasty i trochę inaczej wyglądający od GLC, ale technologia jest ta sama. To był elektryk, 354 konie, 515 Nm, 5,5 sekundy do setki. Architektura 800-woltowa, w związku z tym szybko się ładuje, bo tam dużo prądu przyjmuje i to jest wszystko super, od 10 do 80% w 22 minuty. Jeździłem wcześniej GLC i później pojechałem GLB tą samą trasą i się okazało, że ten GLB zużywał dużo więcej prądu, ale tak dużo. I się zastanawiałem, o co chodzi, czy to o te opory powietrza, bo jest większe, czy o coś innego. I proszę sobie wyobrazić, że chodziło o wiatr. Po prostu przy tej podróży GLB w tym samym kierunku wiał dużo silny. Pamiętacie Państwo pewnie, był taki moment, gdzie były silne wichury w Polsce i no niestety narobiły też dużo szkód, ale ja w tym czasie jechałem, nie było niebezpiecznie, ale tak wiało, że on po prostu zużył dużo, ale to dużo więcej prądów. W drugą stronę już wichury nie było i się okazało, że wszystko jest ok. Duży bagażnik 540 litrów, po złożeniu siedzeń 1715 litrów, MBUX Super Screen w środku i tak sobie pomyślałem, jakbyśmy Klimciu siedli, przynajmniej ja tak mam, nie wiem, w GLC, w GLB, w CLA i byśmy zasnęli. I to by była jakaś prezentacja i ktoś by mnie obudził i powiedział, Guns, jaki to samochód? To bym spojrzał w środku i bym nie wiedział.
0: Dokładnie.
1: Są identyczne w środku. Te super screeny, ten dodatkowy ekran przed pasażerem, który można zamówić i to wszystko wygląda tak samo i w ogóle motoryzacja poszła w tę stronę, że samochody, poszczególne modele danej marki bardzo się do siebie zbliżyły.
0: Hypetekiem nie jechałeś, to dopiero byś zobaczył, byś wszedł do środka i byś pomyślał, że to jest po prostu kawiarnia z komputerem, a nie samochód. Ale wracając do tego Mercedesa, rzeczywiście masz rację, ja jeździłem CLA ostatnio, 350 Formatic i to jest samochód, który jest po prostu identyczny jak ten, o którym ty mówisz i którym ty jeździłeś. Jeżeli chodzi o technikę, o MBUX, czyli ten system infotainment i bardzo się zdenerwowałem, jak opowiadałeś, bo chciałem coś dodać do swojego auta, a nie za bardzo mam co. Tak, wszystko się zgadza, fantastyczny ekstra. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr, to pamiętam jak kminiłem to lecąc do Bangkoku, nie wiem, 15 lat temu, jak to jest, że tam leci 11 godzin, a z powrotem 9, albo na odwrót, nie pamiętam jak to było. No i wtedy się okazało, że rzeczywiście wiatr i tam ziemia się obraca i coś tam, więc może to tak jest z użyciem paliwa, może też obrót ziemi jeszcze był ważny w tej twojej podróży, czy jechałeś na północ?
1: Na północ, a potem z północy na południe.
0: A okej, okay. Czyli w ogóle moja teoria się nie zgadza. Wrócimy do Państwa za chwilkę.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

0: Sting. Down, down, down. Down to jest też jak zmieniasz biegi na niższe, nie, Michał?
1: Tak.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, no to teraz mamy coś o zmianie biegów na niższe, że w ogóle można zmieniać biegi manualnie w aucie, no, wyjątkowym. Powiedz, bo naprawdę mamy minutkę.
1: Dobrze, to ja króciutko, dlatego że McLaren po 30 latach wrócił do manualnej skrzyni biegów w modelu MCL 6 GT. Ta manualna skrzynia biegów sama w sobie wygląda jak arcydzieło. To znaczy mógłbym ją wyjąć, postawić w domu i byłaby za piękną rzeźbę i samochód trafi w 2028 roku i będzie kosztował krocie. Wszystko, no naprawdę, top of the top. Jestem zachwycony. A druga sprawa, pojawiły się informacje o tym, że Ducati ma zostać kupione, przejęte za 2,5 miliarda dolarów, ale się okazuje, że była taka propozycja, ale nie zostanie przejęte. No to tyle.
0: No, jeżeli zrobimy, szanowni państwo, składkę, no to może to jest jakieś dodatkowe źródło dochodów, które pomoże, nie wiem, może radio się rozwijać. Zobaczymy, zobaczymy. Wciąż Ducati jest na stole. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Michał Gąsiorowski.
0: I Marcin Klimkowski. Do usłyszenia za tydzień w Resorakach.

0: Minęła ósma. Czy kawa już gotowa?
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Otwieram radiowe bistro. Ogromnie się cieszę, bo nie będę w tym bistro sama. Będę przede wszystkim z Państwem. Mam nadzieję, że są już Państwo z nami. Jeżeli nie, to naprawdę w każdej chwili można dołączyć. Do czego? Ogromnie zapraszam. A dołączy do mnie jeszcze, i z tego też jestem niezwykle uradowana, Michał Bonarowski. Spełni, wiem, że Państwa również, ale spełni też moje osobiste marzenie. Nie chipsy. Słyszeli Państwo o tych nie chipsach wielokrotnie, bo ja się nimi objadałam ostatnio też, ale objadam się. To jest wspaniały wynalazek Michała Bonarowskiego. Proszę przygotować sobie coś do notowania. Tak myślę, że Michał uraczy nas przepisem. Będzie też o festiwalach, wiele świąt kulinarnych się pojawi w naszej rozmowie i wydarzeń, które przypominam są w kalendarzu wydarzeń kulinarnych. Mamy taki kalendarz, Michał go tworzy. No i też przygotujemy się do sezonu grzybowego, który już trochę się rozpoczął. No kureczki przecież, mam nadzieję, Państwo już zbierają. A w drugiej godzinie pojawi się w studiu Marta Dymek. Kojarzą pewnie Państwo Martę z bloga Jadłonomia, z książek Jadłonomia. Marty nie było widać i słychać ostatnio długo, ale teraz będzie widać i słychać ją, ponieważ powołuje do życia Fundację Jadłonomia. O tym, czym ta fundacja będzie się zajmować, ja już troszkę wiem, to jest niezwykle wartościowa praca, która przed nią. O tym po 9 do 10 będziemy rozmawiać. Ja tylko przypomnę, że to już jest, właśnie rozpoczyna się przedostatni weekend wakacji. Tak, mnie jest trochę smutno, chociaż mój syn tęskni już za szkołą.

0: Bardzo energetycznie zaczęliśmy ten poranek. Fajnie, prawda?
1: No właśnie, bo tutaj jakie mgły się już ścielą momentami, no już mimo sierpnia. Jesień się do nas tutaj zbliża.
0: Jesień się zaczyna.
1: Tak. Jesień idzie, nie ma na to rady.
0: Ale fajnie.
1: Znaczy, górskie piosenki się śpiewa już trochę.
0: No trochę tak, ale wiesz co, ja wrzesień bardzo lubię, pogodowo, uwielbiam i te kolory jesieni. Oczywiście cały czas wyrzucam sobie z głowy, że już za chwilę będzie plucha, natomiast wrzesień jest obłędny.
1: Nie ma złej pogody, tylko zły strój.
0: Tak, wiem.
1: Prawda? I to też jak takie podejście nam pozwala, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że i Państwu trochę też, pozwala nam się oderwać od tego wiecznego wmawiania sobie, że ta Polska nasza taka szara, taka bura, taka brązowa, no troszeczkę czasem bywa, ale jakiż to jest odpoczynek dla oczu.
0: Że słońce nie razi.
1: Słońce nie razi przez 8 miesięcy w roku.
0: No,
1: więc od razu masz no, nawilżenie. Przecież te wszystkie deszcze, mgły, oby ich było wystarczająco, bo znaczy nie mówię o powodziach, ale rzeczywiście trochę mało wody w Polsce. Tak. Polska jest jednym z najbardziej suchych krajów w Europie.
0: No zmienia się i my chyba powinniśmy już zaakceptować i zacząć dostosowywać się
1: no,
0: do
1: wiesz,
0: tego.
1: No przez kilkadziesiąt lat nie zbudowaliśmy zbiorników
0: tak,
1: potencyjnych.
0: No właśnie tak, o tym mówię.
1: Drenów, no tak. Wszystkiego. Nie zbudowaliśmy i chyba tak. Nie wiem, czy zbudujemy. Liczymy na cud.
0: Może nie wiem.
1: Ja taki cud dzisiaj tutaj przynoszę, mały.
0: Cudownie.
1: Tak, bo już słyszałem, że zapowiadałaś.
0: Tak, bo ja mam tutaj, znaczy ja, drodzy słuchacze, ja dostaję od Michała takie króciutkie notatki, o czym on będzie mówił, tylko hasła, żebym troszkę mogła się jakoś do tego przygotować i widziałam to hasło, nie chipsy i że będziesz o tym mówił i przepis. I ja wiem, że ja czekam na to, nie tylko ja, nie tylko Katarzyna Pruchnicka, ale rzesze słuchaczy.
1: Całe tłumy.
0: Tak.
1: Ja czasem, proszę Państwa, na tych notateczkach tam wpisuję oczywiście różne rzeczy, ale takie kalambury trochę, że to nie jest do końca, że Kasia trochę chyba wie, trochę nie wie i z wielką radością słucham, jak kreatywnie szyje, po prostu zapowiadając audycję, kiedy no tam jest napisane dwa słowa, na przykład żółty kolor. O, i to z tego żółtego koloru trzeba się domyślić, że to będzie na przykład o pigwie.
0: Wiesz co, ja czasem udaję, że wiem, a czasem udaję, że nie wiem. Także to jest tak, ale Boże, nie chcę, żeby wybrzmiało, że ja to udaję.
1: Sprytnie, Kasiu, sprytnie. Proszę Państwa, złapaliśmy Katarzynę, że czasem udaje. A któż z nas nie udaje? Wszyscy gramy w teatrze życia.
0: Ale kreacje, ja bym tutaj, Michał, no my musimy te audycje tak trochę kreować. Jakbyśmy tak sobie siedzieli i tylko wymieniali się słowami, to...
1: Przepisami. Na przykład. No ale nasze życie też jest takim polem do kreacji, tak filozoficznie lekko mówiąc.
0: Żeby nie
1: na progu jesieni.
0: Żeby nie ściemniać może.
1: Już, no to też ważne i nie krzywdzić, ale na progu jesieni takie filozoficzne myśli tutaj nachodzą. Jeszcze dymy się zaczną ścielić niedługo na polach z ognisk, spalonych liści. Nie wolno palić liści, bo jest zagrożenie pożarowe.
0: Ale ziemniaki, wiesz, przy wykopkach, te ogniska, co?
1: Ostatnio słyszałem dyskusję o tym, jakie przedstawiciele naszych władz, wybieralni i nie tylko, prezydent, premier, ministrowie, jaką potrawę przypisać do każdego z nich. I wiesz, że w końcu tej dyskusji wniosek był taki, że chyba taką najbardziej polską i dodatkowo dostępną to jest właśnie pieczony ziemniak. To by było coś fajnego, gdyby można było zobaczyć tych wszystkich koryfeuszy władzy, zajadających właśnie takie polskie rzeczy. Ale
0: przy
1: to
0: ognisku,
1: przed nami.
0: Prawda?
1: 11 listopada, no przed nami, więc myślę, że wtedy można byłoby zrobić taką kwerendę.
0: Może?
1: Zapytać po prostu, co jedzą, ale oni odpowiedzą pewnie jakieś komunały, wiesz, to
0: tak.
1: Media, służby prasowe przygotowują dla mediów takie gładkie rzeczy, żeby się nie można było przyczepić. Jak bigos, to zły. Albo dobry. Ziemniak, nie wiem, czy ziemniak może być zły. No może, tuczy troszkę. A nie,
0: nie wiem. Muszę sobie pojeść ziemniaków trochę. Zapomniałam o nich ostatnio.
1: Mięso.
0: Niestety.
1: Zupa. Jaka zupa? Jaką zupę na przykład przypisałabyś do prezydenta? No jakąś sportową, tak? Czyli taką, która, nie wiem, nakręci jakoś. Niedawno było święto grochówki. Może grochówka jest właśnie taką zupą, która da energię, białko,
0: wiesz
1: napęd.
0: Co? Ja nie chciałabym tu z wojskiem kojarzyć.
1: Kasia,
0: on by chciał,
1: zauważ,
0: ale ja bym nie chciała. Ja wiem, on by chciał,
1: co
0: ale ja bym nie
1: działo,
0: chciała. Ja kocham żołnierzy, wiesz?
1: Albo do premiera na przykład, coś morskiego. Prawda? Tak, jakiś śledź, bo tam z tego Sopotu, Gdańska, Gdyni, prawda? On gdzieś tam w tych...
0: Byleby nie flądra.
1: Może flądra.
0: Flonderka, super.
1: Flądra taka przysmażona, taka chrupka, z maluteńką panierką właśnie, żeby ona nie była taka zapanierowana, natłuszczona. To było coś ciekawego. No i tak dalej, tak dalej. Minister rolnictwa. O, on to
0: ziemniaczek.
1: To, ale on to ma wybór. Wiesz, ja już kilka razy spotkałem tak ministra rolnictwa na różnych konkursach kulinarnych. Mm-hmm. I to i takich mięsnych, i bezmięsnych, i warzywnych, i serowych, i owocowych. No, po prostu tam się dzieje. Więc on miałby taki ten bukiet.
0: Śliwka.
1: Śliwka też. Śliwka bardzo dobra. Niedługo będą święta śliwkowe. Ale ponieważ Kasia już tak państwa tutaj podprowadzałaś troszeczkę i ja spełniam to oczekiwanie, to może nie jest tak, że aż gigantyczne tłumy żądają, ale od czasu do czasu przejawiają się takie maile, a państwo mogą do nas pisać maile. I co mogą jeszcze robić?
0: Pisać takie...
1: wiadomości w aplikacji.
0: No właśnie.
1: Tak, właśnie. A jak my teraz świętujemy okres? Chyba podkarpacki, mam wrażenie, tak?
0: Wiesz co? Sprawdzę.
1: Sprawdzamy.
0: Tak.
1: A ja w międzyczasie powiem, że już tę szalę próśb, tych wielu próśb przelała ostatnio pani Aleksandra, która w zeszłym tygodniu, kiedy sobie tutaj podgryzaliśmy naszą grochówkę na sucho, czyli takie chrupki, takie nie chipsy, są zrobione na przykład właśnie z grochu, żeby taki przepis dać. No i ja spełniam tę prośbę. I od razu państwa muszę tu uprzedzić i przeprosić. To nie jest łatwy przepis. To znaczy... to na pewno nie jest zupa nic. To nie jest taka sytuacja, w której strzelamy z palców, wrzucamy trzy składniki i już mamy. To trochę zajmuje. To ja się od razu tutaj przyznam, że przygotowanie nie ciasta, czyli takiej masy, z której później to zrobimy, i rozłożenie jej odpowiednio, żeby nadawała się później do dalszego przerobu, to jest godzina. Czyli od razu zakładamy, że to jest godzina.
0: Okej, okay, przepraszam, muszę o to zapytać. A masz jakieś chrupa... Przepraszam,
1: nie mam. Nie, wiedziałem, byłem gotowy na to pytanie. Nie mam.
0: Nie ma?
1: Dzisiaj będziemy sobie wyobrażać. O, właśnie ta kreatywność tutaj nas może spotkać, że możemy sobie powyobrażać to wszystko.
0: A ty będziesz sobie, to będą dla mnie.
1: W czasie, kiedy ja będę mówić, ty będziesz wyobrażała sobie, jaki składnik może się tam pojawić, a później
0: kto wie,
1: może to będzie dla mnie inspiracja. No więc, to jest godzina. A potem, żeby to ususzyć, bo to nie jest do końca pieczenie, dlatego że nie przekraczamy temperatury 95 stopni. To jest 5 godzin. I dlatego być może, Kasia, to jest taka rzadkość, bo po prostu trzeba mieć 6 godzin plus przyległości, czyli założyć kapcie, założyć fartuch, prawda, wszystko to przygotować. No to jest takie minimum 6 godzin. Oczywiście można to w nocy robić, czyli kiedy człowiek śpi i wtedy to samo się trochę odpieka. Odsusza. No to już państwa zniechęciłem, prawda?
0: Nie, właśnie nie. Wiesz co, ale ja pomyślałam, bo to ja trochę tak żartuję, że to są takie chrupacze, że im się więcej ich je, tym się bardziej chudnie, że one takie są, te chrupacze. Michał trochę kiwa.
1: Jest trochę prawdy w tym.
0: Jest
1: trochę prawdy w tym. One zawierają bardzo dużo błonnika. Mhm. W Polsce je się za mało błonnika. Według takich generalnych zaleceń około 30 gramów to byłoby ok. Czystego błonnika. I to zarówno tego rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego w obu frakcjach. W Polsce się szacuje, że jemy około 15 gramów błonnika, czyli równo połowę zalecanej ilości wagi. No i to może oznaczać różne problemy zdrowotne. Tymczasem okazuje się, i to i dietetycy, ale także i gastroenterolodzy, i kardiolodzy, i diabetolodzy mówią, że im więcej błonnika, który ma na przykład takie właściwości wiązania cholesterolu, wiązania żółci, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i jedynie powtarzam to, co zasłyszałem od specjalistów, że im więcej tego błonnika, oczywiście w pewnych ramach, takich nie możemy tego błonnika zjeść 3 kg, bo już wtedy nic w nas nie wejdzie, to jest po prostu prozdrowotne. Więc tak można byłoby apelować do nas wszystkich, my powinniśmy do siebie apelować, żeby tego błonnika było więcej, a tego błonnika jest mnóstwo w różnych rzeczach. I w strączkach, i w warzywach, i w owocach, i w zbożach, prawda? Tam, gdzie... No i w liściach na przykład. O, to jest coś genialnego. I ten błonnik dobrze przygotowany, on jest pyszny. Po prostu taki chrupiący.
0: Mogę coś powiedzieć? To ja teraz powiem, Michał. Bo, drodzy państwo, Michał tu się kryguje, mówi, że on tak... To nie jego wiedza, ale on słyszał. Ale jeżeli coś państwo słyszą od Michała Bonarowskiego, to jest naprawdę sprawdzone, potwierdzone. A poza tym... No Michał, twoja książka, która ukazała się właśnie niedawno, też świadczy o tym, że jak ty coś robisz, że jak ty coś piszesz, to naprawdę to jest kopalnia wiedzy, a w tematach kulinarnych i około kulinarnych, zdrowotnych, to ty już jesteś od dawna. Książka nosi tytuł Cięcie, ma 2 tomy. I jest o operacji bariatrycznej, o tym...
1: perspektywy pacjenta, bo znowu ja nie jestem fachowcem. Rzeczywiście, no tak mi się w życiu złożyło, że mogę się podzielić takim doświadczeniem z odbiorcami. I często pytają mnie, jak ty to robisz, że tu mówisz o jedzeniu, no a tutaj...
0: O smakach wyjątkowych,
1: no właśnie. Leczenie choroby otyłościowej. No tak, proszę państwa, świat jest złożony, skomplikowany. To nie ma tutaj prostych rzeczy. Oczywiście na Instagramie zobaczymy same proste rozwiązania i piękne obrazy. Prawda jest taka, że wielu z nas może przydarzyć się to różne choroby. Nie będziemy tutaj w sobotę państwa męczyć chorobami. W moim przypadku od wielu lat jest to choroba otyłościowa. No i to akurat na szczęście medycyna dzisiaj wie, że to nie jest po prostu lenistwo, jedzenie za dużo i nieruszanie się. To jest bardzo wiele skomplikowanych mechanizmów. No i są tacy, którzy to leczą. W sensie specjaliści, lekarze i inni. Więc można z tej wiedzy czerpać. Ja miałem taką możliwość, żeby w ramach leczenia tej choroby przejść przez bardzo różne etapy leczenia i tym właśnie podzieliłem się w tej książce. Co więcej, dzielę się w tej książce też no, takimi inspiracjami, podpowiedziami związanymi z jedzeniem, ponieważ jedzenie jest immanentną częścią, tak, ważną częścią naszego dobrostanu. My tym jedzeniem możemy sobie zapewnić dobry humor, no, sprawność fizyczną na przykład, czyli to, co ja uwielbiam powtarzać w wieku. Cały czas ta granica mi się przesuwa coraz bardziej, bo zacząłem kiedyś od 80, a teraz mówię, że w wieku 95 lat, żeby można było zawiązać sobie sznurówki i rzeźkim krokiem pójść na spacer ze znajomymi. Mhm. Tutaj taki czarny żart, którzy przeżyli. Więc to jest taki cel. Więc mam nadzieję, że to właśnie osobom, które zmagają się z otyłością albo myślą o tym, jak by tu sobie z tym poradzić, może pomóc. Także bardzo ciekawie, dziękuję za
0: Michał Banarowski, książka dwutomowe wydanie, aż cięcie. Dwutomowe. Aż dwutomowe. Ja jeszcze przypomnę, z perspektywy pacjenta, tam naprawdę, jak państwo słyszą teraz Michała, jak on o tym, jak on mówi tutaj o różnych rzeczach, to jakie to jest wartościowe? Przepraszam, możesz się rumienić.
1: Troszkę się zarumieniłem, ale też
0: to jest taka... I dobre, to po książce, jakby w książce państwo znajdą.
1: Czerwona lampka jest, to ja dlatego jestem taki zarumieniony. On dobrze. Air jest napisane.
0: Mamy taką.
1: Wracam do tematu nie chipsów, tak, czyli tego, co jest zrobione z różnych błonników i nie tylko. Pani Aleksandra przelała tę szalę tutaj, przepełniła taką szalę. Już była kolejna prośba, czyli napisała, żeby ten przepis podać i to była dla mnie właśnie inspiracja, żeby o tym pogadać. Proszę państwa, to jest w ogóle całe uniwersum takich nie chipsów. Dlaczego nie chipsy? Ponieważ wymyślałem to, żeby nie jeść chipsów. Żeby to zastępowało chipsy. Żeby chrupało, było cienkie, nadawało się może nawet do wymazania jakiegoś sosu. To dość proste. Kasia pewnie potwierdzi, że kiedyś robiłem to w takich trójkątnych kształtach, prawda? To takie było prawie jak z torebki ze sklepu. Ale chodzi o to, że wpadłem na pomysł, żeby zlepić ze sobą różne błonniki, uformować z nich jednolitą masę, tę masę rozłożyć bardzo cieniutko, no i takim jakimś niezbyt ostrym narzędziem zrobić wzory, to mogą być kółka, to mogą być rąby, właśnie kwadraty, trójkąty i później sobie to odsuszyć. Więc państwo już wiedzą mniej więcej, że to się godzinę przygotowuje, a następnie, i to podam to zakończenie tego przepisu, to trzeba bardzo sobie to zapisać, że te 5 godzin w temperaturze 95 stopni to jest właśnie ten nasz proces odpiekania, odsuszania właściwie, no bo to nie jest pieczenie. A teraz co w składzie?
0: No właśnie.
1: Podaję proporcje.
0: No ja notuję, ja już jestem przygotowana.
1: Zwykle robię to z jednego, dwóch lub trzech składników. Ważne jest, że te główne suche składniki muszą ważyć około 400 gramów. Okay. Co to znaczy? Że na przykład jest to 200 gramów suchego grochu i 200 gramów otrąb pszennych, żytnich, owsianych. Tak po prostu. Czyli mamy 400.
0: Okej.
1: Okay. Używam...
0: Ale proporcje jakieś, wiesz, trochę tych otrąb można...
1: To jest właśnie kwestia kreatywności. Tutaj można się dowolnie, trzeba się zmieścić w tych 400, a tam może być więcej składników, bo na przykład są takie doskonałe polskie rzeczy, jak wytłoki z siemienia lnianego, tak? Stłoczenia oleju. W ogóle stłoczenia różnych olejów są fajne rzeczy, na przykład z dyni.
0: Tak.
1: Jest mąka dyniowa odtłuszczona, tak się nazywa handlowo. I mamy właśnie takie coś. Są
0: różne... mam dyniowe, pamiętam te dyniowe, przepyszne.
1: Mąki odtłuszczone, można z tego korzystać. Ja akurat robię zakupy na ulubionej przeze mnie platformie handlowej, więc to jest bardzo proste. Jest tam są dziesiątki tych suchych właśnie produktów.
0: Okej.
1: Okay. No dobra, więc mamy te 400 gramów. Mamy. Prawda?
0: No ale poczekaj, to może być na przykład mąka grochowa?
1: Czy... Może być mąka grochowa, tylko pamiętajmy, że mąka grochowa może być pozbawiona niektórych elementów. To nie szkodzi. Może być mąka sojowa. Okay. Może być, ja używam też mąki ściecierzycy od czasu do czasu, mąki łubinowej, prawda? Używam też czasem glutenu, czyli okay. czystego białka zbożowego, głównie pszennego. No i niektórzy, którzy nie lubią albo nie mogą glutenu, no muszą zrezygnować wtedy. Ja lubię, mogę. Uważam też, że to jest bardzo fajne, żeby sobie zrobić takie białkowe, taką białkową przekąskę. No dobrze, pamiętamy, 400 gram. Do tego musimy dodać coś, co to sklei. Mhm. Co to może skleić? Otóż gdyby to była zwykła mąka, to by sama mąka pewnie się to wszystko sklejała.
0: Połączona z wodą. Jak się
1: Ale my nie chcemy tego sklejać mąką, no bo mąka ma wysoki indeks glikemiczny.
0: Tak.
1: I tam z tymi kaloriami, no to też tak nie za wesoło. Więc ja używam naturalnych błonników, takich jak guma ksantanowa albo guma guar. Mhm. To są rzeczy, które używane są w kulinariach, ba.
0: A siemię lniane nie wystarczy?
1: Za małe jest troszeczkę siemię lniane. Natomiast jeśli robi się nie chipsy z siemienia lnianego właśnie, na przykład odpuszczonego, czyli z tego zmielonego takiego po wytłoczeniu oleju, no to wtedy już nie trzeba dodawać żadnego lepiszcza. Ale to jest jedyny składnik, który powoduje, że można to zlepić.
0: Okej.
1: Dodaję gumę ksantanową, gumę guar, no to tak od 5 do 10 gramów, w zależności od tego, jakie są te składniki pierwotne. Tutaj Państwo słyszą tę nazwę, że to jest takie, oj, ksantan, coś. Nie, to są naprawdę naturalne zagęstniki, emulgatory, które no, po prostu muszą być, bo inaczej się to wszystko rozpadnie. I teraz uwaga, można dodawać różne smakowe dodatki, na przykład mielony czosnek. Mieloną czarnuszkę.
0: A żeby było ostro, tak chipsowo
1: żeby
0: trochę.
1: Było tak, żeby okay. tak pachniało. Można dodawać kurkumę, paprykę łagodną, ostrą, wędzoną, różne rodzaje, prawda? Ja dodaję suszone wasabi, żeby mieć takie ostre jeszcze tutaj wrażenia, więc to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli ktoś bardzo by chciał to barwić, no to właśnie papryka, to właśnie kurkuma spowodują zabarwienie na różne kolory, ale jest taka jedna fajna rzecz, potrafię zrobić zupełnie czarny jak węgiel i nie wsypuję tam węgla. Wsypuję tam taki barwnik produkowany z tego, co wypuszczają ośmiornice. Mhm. Takie czarne, że tam żadne światło już się nie wyrwie z tej czerni. Okay. No i to powoduje, że można mieć później pięknie czarne zęby przez jakiś czas.
0: Cudownie.
1: Takie dziecięce zabawy.
0: Tak.
1: Dodajemy tego, już powiedziałem, ile?
0: A przypraw to tak na smaczek.
1: Przypraw to tak po 5, po 10 gramów.
0: Okej.
1: Okay. Tak? No i to wszystko musi być bardzo dokładnie wymieszane na sucho. Mm. Dlatego, że kiedy dolejemy do tego wodę, no, może się okazać, że składniki nie są w pełni wymieszane.
0: Dobrze, żeby nie
1: najpierw ma być wymieszane suche. Ale tutaj gwiazdeczkę postawię. To, Kasia, co my ostatnio jedliśmy, czyli takie nie chipsy grochowe,
0: tak.
1: miały w sobie 200 gramów suchego grochu, 200 gramów otrąb owsianych, ale suchy groch był przeze mnie ugotowany w zważonej ilości wody, rozgotowany i następnie ostudzony, a później zmielony w mikserze. Czyli była to masa taka grochowa, wiesz, taka
0: lejąca. Okej, czyli to nie był suchy składnik.
1: Suchy składnik był na samym początku, był to suchy groch. Ale po to, żeby później nie mieć właśnie grudek tego grochu w tych niechipsach, no najpierw muszę to zmielić. Mogę zmielić suchy, ale to szkoda trochę miksera. No więc gotujemy, rozgotowujemy, przegotowujemy może tak. Nie gotujemy na pewno na sypko żadnych grochów, kasz. No kasza gryczana na przykład też mogłaby być.
0: Och, cudownie.
1: Fasole różne, to jest genialny składnik. I one muszą być ugotowane, no bo się nie zmielą na taki pył.
0: Chyba. No ale w tym już jest woda, prawda? I nie musimy jej dodawać.
1: Musimy dokładnie mierzyć, ile tej wody dodajemy. Matko. Ponieważ tutaj...
0: Ile wyparuje ratunku.
1: Tak, ile wyparuje podczas gotowania. To jest naprawdę bardzo ważne. Zmierzam teraz ku dalszemu krokowi. Jak już sobie zrobimy tę masę suchą, to wlewamy wodę. I na te proporcje, o których mówiłem teraz, wlewamy 770 ml wody. Czasem troszeczkę mniej, czasem troszeczkę więcej, w zależności od tego, jak to się lepi. I po prostu łyżką w misce wyrabiamy, żeby to było ciasto, Kasia, do czego to porównać? Wiesz, taki trochę humus...
0: Okej, nie takie kruche, bardziej takie...
1: Nie kruche. Nie gęste.
0: Okej.
1: No, to jest takie, żeby można to było łyżką rozprowadzić po talerzyku.
0: A,
1: tak
0: dobrze.
1: Po prostu. No, a teraz kolejne utrudnienie, proszę Państwa.
0: Ratunku.
1: Trzeba mieć maty silikonowe z rantem.
0: No dobra.
1: Mata silikonowa z rantem, czyli taka, no wiesz, taka brązowa, co się wkłada do piekarnika.
0: Tak.
1: Ale taki brzeżek ma tutaj zrobiony.
0: Okej.
1: No i to się kupuje też w internecie. Wymiary tego to są 33 cm na 28 mniej więcej. I to do tych proporcji, o których mówię, potrzeba 5 mat. Czyli potrzeba również 5 półek w piekarniku. Widzę, Kasia, że...
0: Nie, no chyba z 5 to mam tych półeczek wesoły, takich. Tak, wesoły, ale musiałabym dokupić te takie podkładki. Rany Julek.
1: To są maty, w których one... To nie są takie maty stolnice, aha, tylko takie maty grubsze trochę, takie, aha, na których możesz też piec inne rzeczy.
0: No dobrze, dobrze.
1: Prawda? Dobrze. No i kiedy już mamy to wszystko wymieszane i troszeczkę zagęstniałe, no bo tam te emulgatory działają w środku, po prostu bierzemy około 220-230 gramów na każdą z tych mat tego ciasta, aha, i taką szpatułką rozprowadzamy jak najbardziej płasko i równo.
0: I cienko. Tak,
1: ja po 7 latach czy 8 latach robienia tego powiem wam, że nie da się tego rozprowadzić równo i
0: o, nie. Ja w to na przykład tutaj w tym aspekcie tego przepisu, to ja w siebie wierzę bardzo.
1: Dobrze, dobrze. Pokażesz, Kasia, jak zrobisz, to ja będę bardzo chętnie...
0: Jak zrobię?
1: Testerem. No jest to trudne. Rozkładamy i mamy taką płaską powierzchnię. I tę powierzchnię możemy dowolnie kształtować, jeśli chodzi właśnie o te wycinki. Mhm. No mogą być tępym nożem albo trzonkiem od łyżki. To nie może być na pewno nic ostrego, bo inaczej przetniemy matę.
0: A coś takiego do krojenia pizzy? Tak
1: delikatne? Nie, absolutnie. To jest ostre. Bardzo ostre. Dobra. I to już będzie mata jednorazowa wtedy. A nawet się tego nie użyjemy, tego, bo się potnie. Wycinamy te kształty i uwaga, można posypać siemieniem lnianym całym. Złotym siemieniem lnianym. Sezamem. Makiem, ostrą papryczką w płatkach, płatkami soli. To po prostu może być umajone, upiększone na górze. Wkładamy do piekarnika, 95 stopni, 5 godzin i już gotowe. Cieszę się, że mogłem wszystko podzielić tym przepisem.
0: Wiesz co, Michał, mam taki
1: pokręcony.
0: Jeden komentarz, wiesz? Ty będziesz robił, a ja będę jadła.

0: Znowu ładna piosenka, prawda?
1: Co robić? Takie tylko mamy. Innych niestety nie mamy. Ja ci, Kasia, powiem, że jestem bardzo podekscytowany, dlatego że od wielu, wielu lat zawsze narzekam, że Warszawa ma trochę mało dużych festiwali, takich z kulinariami w tle. No i tak się akurat składa, że możesz pojechać do Poznania, do Wrocławia, do Lublina, właśnie, prawda? Nawet do Trójmiasta w tej chwili. Za chwilę zacznie się jeden z tych ważnych festiwali. A Warszawa jakoś tak słabiutko. Tym razem jest inaczej. I rozpoczyna się za dosłownie kilka dni taki festiwal o trochę trudnej nazwie. Nazywa się, ponieważ jest to w ramach cyklu festiwalowego Warszawa w budowie, festiwal o nazwie Suwerenna i Najedzona.
0: Ojoj,
1: trochę poważnie,
0: ale tak miło.
1: Ideologicznie nawet można powiedzieć i trochę politycznie, ale w sumie czasy takie, że trzeba o tej suwerenności żywieniowej rozmawiać, no i o tym najedzeniu, które dzisiaj jest dla nas oczywistością, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu wcale taką oczywistością mogło nie być, nie mówiąc już o tym, co było wcześniej. To jest festiwal miejski, taki wybitnie miejski, który będzie znajdował się, będziemy mogli w nim uczestniczyć zarówno w przestrzeniach budynkowych, na przykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, i to jest organizator tego festiwalu.
0: Cudownie.
1: Piękny
0: Kocham.
1: Budynek, rzeczywiście piękne też otoczenie. Mam nadzieję, że się rozwinie jeszcze bardziej. Mhm. Ale będzie można też uczestniczyć na farmie miejskiej, bo nie wiem, Kasia, czy wiesz, że my w Warszawie mamy i ogrody miejskie, no wiemy, i sady miejskie, czasem o tym opowiadamy, ale też i no właśnie taką farmę. No i już za kilka dni będziemy wspólnie z organizatorami, ale też wspólnie z uczestnikami, bo to jest festiwal, który zakłada takie współuczestnictwo. Takie, wiesz, no nie przychodzisz i nie oglądasz, tylko nie jesz, tylko jesteś współuczestnikiem i możesz po prostu brać udział w tym, co się dzieje.
0: Tworzyć.
1: W dyskusjach jeszcze dodatkowo. No wiesz, Warszawa to jest takie bardzo...
0: Oj, nie ironizuj, proszę.
1: Dobrze, dobrze. Chodzi o to organizatorom, że suwerenne i takie najedzone miasto, tak tutaj jest w opisie tego festiwalu, no to jest takie, w którym rolnictwo, właśnie nie ogródek malutki, nie jakiś tam sadzik z krzaczkami, tylko rolnictwo stanowi jeden z takich elementów urbanistyki, czyli my sobie jakby łączymy te strefy. Zobacz, i przez ile lat dokonaliśmy takiego umysłowego podziału, że miasto to miasto, wieś to wieś.
0: Na no to jest tak od zawsze, tak?
1: Uprawia różne rzeczy, tak. A w mieście się mieszka i fabryki są i biura, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie, chyba nie do końca to działa, no bo tak, musimy wozić te rzeczy na przykład do jedzenia ze wsi do miasta. Musimy, żeby mieć kontakt z naturą, no musimy się bardzo spiąć i pójść do jakiegoś lasu, pojechać. A tutaj okazuje się, że moglibyśmy mieć te rzeczy połączone. Ja jestem za, jak najbardziej, chociaż oczywiście...
0: Ja też, ale to jest niezwykle ciekawe, o czym
1: liczne uwarunkowania. Są grunty rolne, pamiętam jeszcze całkiem niedawno, tu gdzie stoją w tej chwili biurowce w jednej części Warszawy, no tam pięknie rosła kapusta i pasły się krowy, a tu gdzie jest tak zwany Mordor, czyli niedawno jeszcze taka bardzo zamknięta dzielnica biurowa, pasła się krowa, jest takie piękne zdjęcie na skrzyżowaniu dwóch najważniejszych ulic w Mordorze z lat chyba 60. i taka piękna łaciata krowa.
0: No cudownie, ale to było.
1: Skubię trawkę, właśnie tak było. No więc te grunty rolne, ogródki działkowe, sady, różne przydomowe ogrody i takie uprawy społeczne, to wszystko może z powrotem się znajdować w obrębie miasta. Kilka lat temu, no, było to ponad 10 lat temu, pod Pałacem Kultury zostały postawione takie wielkie materiałowe donice, takie worki z ziemią, i ja tam zasadziłem z wieloma osobami, bo to było takie wspólne, społeczne. Zasadziliśmy tam i pomidorki małe, takie koktajlowe, i jakieś zioła. Nieco wcześniej jeszcze dokładnie taka sama instalacja była w dawnej fabryce Norblina, jeszcze przed remontem. Tam też mieliśmy takie duże skrzynie z ziemią.

0: Wyobraź sobie, nikt tego nie podbierał.
1: Ale nikt nie zrywał tych
0: obozów. Nikt nie niszczył. No właśnie.
1: Ale wiesz co, a ja sobie wyobrażam zupełnie...
0: To było takie ciekawe doświadczenie.
1: Właśnie, zupełnie inaczej. Idę, pędzę do metra i chciałabym coś skubnąć i przechodzę koło takiego z pomidorkami koktajlowymi krzaka i przytulam ten krzaczek i pytam się, jak się czuję i zrywam ten owoc i...
0: Tak, chociaż tych krzaków musiałoby być dużo, żeby każdy się zaspokoił, bo trzeba pamiętać, że w Warszawie te parę milionów, no dwa blisko w całej aglomeracji mieszka, więc no dużo musiało być, ale we wtorek, w tym tygodniu, w audycji u Michała Rzekowskiego rano o 12 rozmawialiśmy właśnie o tym i ja no, zdawałem relację z moich zbiorów w Parku Pole Mokotowskie, prawda, bo tam i mirabelki, gruszki, wiesz, jak już gruszki dojrzewają, jakie są chrupiące, słodkie.
1: Cudownie, a to też jest bardzo ważne, że jakby pielęgnujemy te drzewa owocowe. Tam kiedyś były sady, ogródki działkowe w wielu miejscach w Warszawie i my nawet na podwórkach czasami, no mirabelki to są wszędzie.
0: Notabene jedną z atrakcji tego festiwalu w ciągu najbliższych kilku tygodni to będzie właśnie takie obejście, akurat tutaj w naszej, tej radiowej, żoliborskiej części Warszawy, obejście takich miejsc, w których te owoce rosną, spadają i często są po prostu marnowane. No, pora z tym skończyć. Ja chciałem trochę porozmawiać o tym szerzej i tak mniej spontanicznie, jak to w tej chwili robimy. Jest z nami doktor Joanna Erbel. Dzień dobry, Joanno.
2: Dzień dobry.
0: Która jest jedną z kuratorek tego festiwalu, ale też i z racji swoich doświadczeń, no właśnie w takim zaangażowaniu w miejskiej aktywności, no pewnie ma też bardzo dużo doświadczeń, które znacznie wykraczają poza samą tematykę. Joanna, ja mam takie pytanie, no trochę prowokacyjne, no bo dobrze, skoro my mamy tyle tej żywności dookoła, no to po co nam jeszcze taka produkcja żywności w mieście?
2: A może ja bym tu zaczęła od samego początku, że to nawet nie tylko chodzi o to, żeby produkować żywność w mieście i docenić ogródki działkowe, mirabelki, o których mówiliście, jabłonie, śliwy czy też morwy, ale też troszeczkę inaczej spojrzeć na miasto, cofnąć się do takiego czasu, powiedzmy średniowiecza, które miało i dobre, i złe strony, ale dobrym elementem było to, że miasto z jego otoczeniem było powiązane, można powiedzieć tak, metabolicznie, to znaczy pola okoliczne dostarczały żywności, miasto zwrotnie dostarczało nawozu i widać było, że interesy tego otoczenia i miasta są podobne. Teraz troszeczkę wracamy do takiego czasu, bo jeszcze pewnie 5 lat temu, czy który mamy rok 26, no to załóżmy 7 przed COVID-em, można by powiedzieć, no że po co nam to, prawda, lokalna żywność, przecież możemy wszystko sprowadzić o każdej porze roku z całego świata. To teraz widzimy, że po pierwsze te globalne łańcuchy dostaw się zrywają. Może być tak, że po prostu nie dojedzie do nas jakaś żywność albo żywność dobrej jakości. A druga rzecz jest taka, że kraje, które są suwerenne żywnościowo, są też mniej podatne na różnego rodzaju szantaże geopolityczne.
0: Czyli to jest taki element bezpieczeństwa, można powiedzieć, w tych trudnych takich czasach.
1: A to już się dzieje teraz.
0: Prawda? A ciekawi mnie też, no właśnie, bo moje drugie niezbyt mądre, prowokacyjne pytanie było takie, czy to jest fanaberia bardziej, czy moda, czy konieczność. Ja rozumiem z tego, co mówisz w tej chwili, że może nie tyle konieczność bieżąca, ale na pewno jest to element przygotowania się na tak zwane trudne czasy, czyli że mogą takie czasy nadejść i my nie możemy tego wszystkiego zrobić w ciągu jednego roku, nauczyć się tego i te wszystkie uprawy i te miejsca, w których ta żywność powstaje, przygotować w obrębie miasta, tylko musimy być do tego przygotowani przez znacznie dłuższy czas, prawda? To chyba o to chodzi, żeby być takimi miejskimi, jedzeniowymi prepersami.
1: Przepraszam, no, muszę się włączyć. To tak, kierunek zmian, prawda? Trochę sposób, zmienić sposób myślenia o tej naszej miejskiej rzeczywistości, prawda?
2: Tak, tak. W ogóle fajne pojęcie wprowadziła Katarzyna Wysocka, która jest koordynatorką polityki żywnościowej we Wrocławiu. Ona mówi o dochodzeniu do odporności. Czyli żeby nie patrzeć, czy jesteśmy zero-jedynkowo, czy tylko nastawić się na pewien kierunek. Czyli naszym celem powinno mieć to, żebyśmy znali rolników i rolniczki, żebyśmy wiedzieli, do kogo się udać, jeżeli by zabrakło żywności w supermarketach. Ja często, jak tak mówię o tym, o dwóch możliwych wizjach przyszłości, to porównuję takie dwa obrazki. Jeden obrazek to taki, gdzie zerwane są łańcuchy dostaw, ta żywność musi być reglamentowana i stoimy w kolejkach po racje żywnościowe wydawane przez wojsko, które ma z kolei z różnego rodzaju magazynów dużych sieci. A drugi scenariusz, taki można powiedzieć bliższy naszemu polskiemu genotypowi, to jest taki, że znamy naszych rolników, no i sobie ogarniamy to we własnym zakresie. Tylko żebyśmy mogli sobie ogarnąć dostęp do żywności we własnym zakresie, no to musimy mieć wokół naszych miast te takie gospodarstwa, które produkują warzywa, owoce i też inne produkty. W tle jest jeszcze taki inny poważny temat, bo pewnie tak jak wy i tutaj państwo zauważyli, przez ostatnie lata te były protesty rolnicze i te protesty rolnicze były atakowane przez osoby, które siały taką propagandę proputinowską, też karmiąc media takimi obrazami, gdzie jeden traktor z napisem, z banerem proputinowskim tak naprawdę odwracał uwagę od tego, że musimy dbać o swoje rolnictwo. I to, na co nam zależy, to to, żeby pokazać, że ludziom w miastach i w interesie ludzi w miastach jest to, żeby znać rolników, wiedzieć, w jakiej oni są sytuacji, bo prawda jest taka, że wieś się wyżywi, a z miastami to różnie będzie bywać.
0: No tak.
2: I też jak będziemy ze sobą rozmawiać, mieć ze sobą kontakt, rozumieć swoje uwarunkowania, no też trudniej nas będzie podzielić, a jeżeli będziemy wspólnie mierzyć się z tymi trudami rzeczywistości, czy to jest susza, czy jakieś sytuacje geopolityczne, no to znacznie łatwiej damy sobie radę, niż jak będziemy trwać w jej takiej nagonce na siebie nawzajem, którą widzimy w social mediach.
0: Mówisz tutaj, że powinniśmy znać swoich rolników, to my czasem tych rolników znamy, ale powiedzmy, że to się dzieje trochę w bańkach. W Warszawie to mamy gospodarstwo Majlertów, jest pan Ziółko, który dowozi w różne miejsca swoje fajne rzeczy. Jest jeszcze kilkanaście takich nazwisk, chyba tak. Można byłoby wymienić właśnie w takim dużym mieście. W innych miastach pewnie też. Ale to jest kropla w morzu, prawda? To nie jest stan, gdzie my naprawdę wiemy, kto przygotowuje nam tę paprykę, na przykład z południowego Mazowsza, albo arbuzy, albo ziemniaki z Wielkopolski. No my nie znamy tak naprawdę tych rolników. Jak my mamy ich poznawać? Czy my wszyscy musimy być w kooperatywach? Czy jak
2: no
0: to ma się odbyć?
2: Nie musimy być w kooperatywach, chociaż w kooperatywach najłatwiej jest znać swoich rolników, bo jak się pójdzie do kooperatywy dobrze, no to tam każda skrzynka jest podpisana z informacją, skąd te produkty pochodzą. Też zaraz otwiera się właśnie na początku września sklep zbiory, który też będzie można odwiedzić w ramach naszego festiwalu. Ale tutaj bardzo ważnym pośredniczkiem jest niedoceniany rynek hurtowy Bronisze. Często mówi się, że to dobre to od rolnika, a niedobre to od Broniszu, z Broniszu, bo to taka hurtownia, prawda?
0: Tak.
2: Podczas gdy Bronisze w sezonie, czyli wtedy, kiedy te warzywa, owoce są dostępne, chyba 80% produktów jest z najbliższej okolicy. Też w ogóle będzie można pojechać z nami na Bronisze, będą dwie wycieczki, porozmawiać tam z osobami.
0: O 7 rano trzeba będzie wstać, znaczy nie, nawet
1: tak,
0: zjawić się.
1: O 4.
0: No bo ten rynek właśnie, to, 7, tak. Czego my nie wiemy, to jest tak, że to jest rynek ciężkiej pracy i bardzo często okazuje się, że ci ludzie pracują no, prawie że na okrągła, w każdym razie w takich porach, że my sobie wtedy smacznie śpimy. I docenienie tego to też jest pewien element takiej edukacji, skąd się właściwie to bierze i jaką pracą jest to
2: no
0: wszystko
2: tak,
0: okupione.
2: No tak, w końcu. Bronisze wstają o świcie po to, żeby Warszawa miała co jeść, żebyśmy mieli te świeże warzywa w warzywniakach.
0: Właśnie tak to wygląda. Bronisze zresztą to jest takie miejsce, którego my trochę nie doceniamy, a każdy z nas może tam wejść i się zaopatrzyć. Zdarza mi się czasem kupić tam, nie wiem, skrzynkę kalarepki, albo skrzynkę jabłek, albo skrzynkę gruszek na jakiś przetwór, jeżeli coś takiego jest w planach. Więc to jest na pewno bardzo fajne i za chwilę ja jeszcze o tym powiem, jakie inne atrakcje będą w trakcie tego festiwalu, ale ciebie, Joanna, jeszcze poproszę o taką wizję trochę. Czy są takie miasta, które twoim zdaniem w Europie na przykład, do których, które moglibyśmy brać za wzór i do których rozwiązań moglibyśmy dążyć właśnie w tym takim uznaniu produkcji żywności za ważny element, ale też urbanistyczny?
2: No, takim miastem, które można powiedzieć jest liderem stawiania polityki żywnościowej jako taki rdzeń rozwoju jest Mediolan. Zresztą powstało coś takiego jak Pakt Mediolański. Ponad 10 lat temu podpisały już setki miast, w tym w 2015 roku Warszawa. I to jest właśnie szereg różnego rodzaju wytycznych obejmujących i targowiska, i skracanie łańcuchów dostaw, i wprowadzanie żywności do szkół, wprowadzanie jadalnych elementów do naszego krajobrazu właśnie. Takich na przykład, nie wiem, może w Warszawie jeszcze spotkać aronie, czasami gdzieś są łóżeczki. I tutaj bym chciała wam powiedzieć nawet nie tyle o tych europejskich miastach, ale o tym, co się dzieje już w polskich miastach. I tu takim liderem jest między innymi Kraków, który ideę jadalnego miasta wdraża już od kilku lat. Prowadzą też szkoły miejskich ogrodników, zrobili ogród parcelowy, czyli takie miejsce, gdzie można mieć swoją parcelę na wspólnym terenie, uczyć się od siebie nawzajem. Z kolei Wrocław ma wrocławską farmę miejską. O niej zresztą będzie jeden z filmów, które będą pokazywane na festiwalu. Też takim prototypem jest nasza spółdzielcza farma Most. To jest 3,6 hektara przy moście Siekierkowskim.
0: Tuż nad Wisłą. To jest bardzo fajne miejsce, bo
2: tak,
0: to jest w środku miasta, ale cicho.
1: I też dobra ziemia.
2: Tak, dobra ziemia, bo to są gleby madowe, takie, które są żyzne dzięki temu, że Wisła wylewała, i my operujemy na terenie, które jest zdziczałymi ogródkami działkowymi, które tam zostały usunięte pod budowę trasy mostu Siekierkowskiego, więc to jest taki leśny ogród, który my nazywamy też agriparkiem, czyli takim parkiem rolniczym, i pokazujemy, że to nie trzeba wybierać między tym, żeby mieć, nie wiem, taki wypasiony, świetny park, jaki w Warszawie powstaje coraz więcej, albo po prostu nieużytki porośnięte nawłocią, ale można znaleźć coś pomiędzy, co będzie wspólną przestrzenią, gdzie będziemy dbać o bioróżnorodność, wprowadzać różnego rodzaju gatunki, które będzie pełniło też taką funkcję budowania społeczności, wspierało nasze zdrowie psychiczne, bo praca z ziemią i w ogóle przebywanie na terenach zieleni po prostu dobrze nam robi. Też promujemy takie podejście do aktywności fizycznej, które nazywamy agro-bodybuildingiem, gdzie pokazujemy, że nie trzeba zawsze iść na siłownię, zwłaszcza jak ktoś nie lubi siedzieć w miejscu, gdzie mu światło świeci w oczy i jest głośna muzyka, że można wpaść do nas z łopatą albo w jakieś inne miejsce z łopatą, powozić taczkę, popielić.
0: Konewkę też można nosić.
1: Można, ale to jest też soul building, ponieważ to bardzo dobrze, takie zmęczenie fizyczne i praca w ogrodzie, to bardzo dobrze działa na tę część naszego jestestwa.
2: Tak, zmęczenie i kontakt po prostu
1: z ziemią.
2: Z niesowanym zielonym też krajobrazem, prawda? No bo to już wiemy. Wiedzą to wszystkie progresywne biura, które wprowadzą rośliny, odpowiednie światło dzienne. A może nie trzeba wprowadzać tylko światła dziennego do budynków, tylko części z nich po prostu wychodzić.
0: Tym bardziej, że dzisiaj już nawet sobie powtarzaliśmy po raz kolejny, że nie ma złej pogody, tylko czasem strojów brak. A więc wystarczy dobry strój i właśnie w takie zielone miejsce można dotrzeć. Bardzo dziękuję.
2: Tak. Jeżeli mogę jedno słowo, jeżeli zaczynacie się zajmować rolnictwem, to widać po wszystkich osobach, które są u nas na farmie, no to dobra pogoda to jest taka, jak przez tydzień pada.
0: Tak jest.
2: To zupełnie zmienia podejście.
0: Tak jest, dokładnie tak. Joanna Erbel, doktor Joanna Erbel, bardzo dziękujemy ci za tę taką super inspiracyjną, ożywczą. Widziałem, Kasia wielokrotnie otwierała usta trochę ze zdziwienia i ja też kręciłem głową, bo na przykład nie spodziewałem się, że Kraków jest takim
1: liderem. No więc właśnie.
0: Oni tam kroją ten dym, ten smok u siebie.
1: Nie wyzłośliwiajmy się.
0: I go pakują. Nie, oczywiście żart. Więc to jest super ciekawa wiadomość. Bardzo się cieszę, że ten festiwal za chwilę się zacznie. Dziękuję ci, Joanno.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, a ja przechodzę w tej chwili do szybciutkiego, Kasia, szybciuteńkiego.
1: Ale ponieważ, czy ja mogę, Michał, jedno słowo tylko komentarza?
0: Tak.
1: Kocham MSN i rozpalają mnie totalnie takie inicjatywy, Michał, bo to nie jest tylko inicjatywa pod tytułem zmieńmy sobie, zróbmy sobie taki sąsiedzki ogródek i będzie miło. Nie.
0: A tak też będzie miło
1: będzie
0: przy sąsiedzkim
1: ogródku. Ale słuchaj, to jest zmiana myślenia i podejścia. To jest gigantycznie potrzebne, ważne działanie.
0: To ja tylko powiem tak. 30 sierpnia będą dożynki na tej wspomnianej przed chwili przez dr Joannę Erbel farmie. farmie tutaj niedaleko Wisły. Będą warsztaty chlebowe na początku września. Z Łukaszem Radziszewskim będzie można sobie zakwasy zrobić. No, dużo się będzie działo. Będą dyskusje, to oczywiście one są ważne. Państwo sobie zobaczą, bo one wszystkie te wydarzenia pojedyncze są wpisane już do kalendarza wydarzeń kulinarnych, czyli wydarzeniakulinarne.pl. Będą wycieczki rowerowe, spływy także, takie też z wzięciem pod uwagę tego, skąd się bierze żywność. Ta wycieczka na warszawski rynek rolno-spożywczy, oj, to jest wyzwanie, bo trzeba wcześniej wstać, ale będą też wycieczki na inne targowiska, więc zachęcam Państwa do tego, żebyście sobie zerknęli, jak zaplanować fajnie początek września, nie tylko początek, a jeszcze będziemy do tego tematu wracać.
1: Strona Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tam są wszelkie informacje. Dobrze, wszystko się zgadza.

0: Turnus górski.
1: Taki my w tym turnusie też jesteśmy troszkę.
2: Jakie to góry są?
1: Nasze, polskie.
2: Ale które?
1: Ale które sobie wybierzesz, wiesz?
2: Góra Kalwaria? Jasna Góra. Zielona Góra?
1: Też, Zielona Góra.
2: O, Zielona Góra, tak.
1: Tak. I my, drodzy Państwo, w tym turnusie górskim będziemy oczywiście mówić i już jutro się ten turnus kończy, bo my tak właśnie takim ostatnim rzutem na taśmę. Mateusz Kuźniewski jest gospodarzem tego turnusu, ale my w trakcie tego turnusu dbamy też o to, żeby mieć co jeść i pić na szlakach. Proszę zajrzeć do naszego sklepiku. Jest taki kubek z karabinczykiem.
2: Wiesz, to jest boska rzecz.
1: Prawda? Przypiąć
2: do pasa. Sobie, to w mieście też można nosić.
1: Można?
2: No
1: ale
2: tak.
1: Nie. Ale poczekaj, w górach masz ten kubeczek i nagle przechodzisz, a tu takie źródełko
2: strumyk.
1: Albo strumyk i sobie pijesz z tego strumyka. Tak, proszę zajrzeć do naszego sklepiku.
2: To wszystko w okularach
1: sklepiku.
2: Możesz robić eleganckich.
1: Tak, też naszych. Michał, a czy w górach można zbierać grzyby?
2: Różne rzeczy można zbierać, byle nie w parkach narodowych. To pamiętamy, że trzeba tak przestrzegać różnych przepisów. Ponieważ miałem w planie rozpoczęcie omawiania tematu grzybowego, to ja, Kasia, ci tylko tutaj zachęcę do następnej audycji, żeby tam właśnie można było o tym opowiedzieć. Wyobraź sobie...
1: Masz jeszcze 3 minuty.
2: Że są takie rzeczy, na przykład, które można znaleźć w lesie i te rzeczy nazywają się tak.
1: Butelki, torebki foliowe, puszki przeróżne.
2: Butelek już prawie nie ma, bo wszystkie są oddane
1: do skupu. A, to prawda, to zadziałało.
2: Zaczniemy skupować pralki, to też nie będzie pralek i lodówek.
1: Ale wiesz co, jak widzę czasem w suchym lesie szklaną butelkę, Michał, to przecież jest zarzewie pożaru natychmiast.
2: Twardzioszek przydrożny.
1: Ojoj. Mhm.
2: Krzyżówka, świerkówka.
1: Pięknie.
2: No bo tam borowika to my sobie znamy, prawda? Ale mleczajowiec smaczny, on od razu w swojej nazwie ma to, że ty musisz się nim zachwycić, no bo on musi być na pewno smaczny. Albo czubaj kakania. Czubaj kakania to znany, prawda?
1: Wiesz, że one
2: ale
1: rosną
2: ja myślałem,
1: pod
2: że
1: moim?
2: Tak jest.
1: Naprawdę? Ja czubajki już w tym roku miałam.
2: Alejkowiec dęty?
1: A dlaczego dęty?
2: No tak się nazywa, alejkowiec dęty. To jest nazwa grzyba z książki, o której mam nadzieję powiedzieć w przyszłym tygodniu. Dania z grzybów, ale to tak naprawdę to nie są dania. To są... To jest cała sztuka chodzenia po lesie, nie zbierania tych, co nie trzeba zbierać i zbierania tych, co trzeba, ale też jest tutaj, to jest, wiesz, to taka systematyka grzybów występujących w środkowo-zachodniej Europie, o tak bym powiedział, bo autorzy to Niemcy, ale dotyczy to też naszych terenów. Taka sztuka tego, jak sobie te grzyby wpisać we własne dobre smaki.
1: No nie tylko borowiki, jest, prawda?
2: No właśnie, i to jest genialne absolutnie. Także ja jestem zaczytany w tej książce, ja grzybów w ogóle nie widzę. To znaczy wchodzę do lasu i tam może być wszystko w grzybach.
1: Trzeba przestawić.
2: Ja sobie idę dalej, no widzę te butelki, co i ty.
1: Okay.
2: Ale może się kiedyś przestawię. Także to zapowiadam na przyszłą audycję.
1: Ja już nie mogę się doczekać. Na pewno cię zapytam, czy jadłeś już lajkowca, tego dętego. No dobrze, Michał, to czas na twoje tradycyjne, przemiłe pożegnanie.
2: Ja dzisiaj je zmodyfikuję leciutko. Bo
3: no
2: tak,
3: co ty?
2: Tak, owszem, no wiesz, postęp.
1: Okay.
2: Już 4 lata, Kasia, w bistro tutaj państwa zabawiamy, to i trzeba trochę się rozwinąć. Mianowicie ja państwu na ten tydzień, ale nie tylko, tak w ogóle życiowo życzę wszystkiego smacznego i zdrowego.

0: Minęła dziewiąta, przede mną stoi już druga kawa.
1: Bistro.
0: Ja oczywiście tej drugiej kawy nie będę piła sama. Michał Bonarowski mówił nam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak, dał przepis na te swoje chipsy, nie chipsy. Myślę, że ta osoba, która za chwilę wejdzie do studia, będzie zadowolona z takich chipsów, których się więcej, im się ich więcej je, tym się bardziej chudnie. To ja o tym trochę opowiem. Tak, tak. Ja już trochę zwracam się do gościni, która siedzi przede mną. Mam taki obyczaj, że przed piosenką jeszcze nie przedstawiam, ale chyba go złamię. Wiesz, cześć Marta.
2: Cześć.

0: No, ja to bym potańczyła. Ty tańczyłaś, Marta?
1: No, kiedyś tańczyłam.
0: Okej, dobrze. Marta Dymek, to ja do ciebie się zwracałam tuż przed piosenką, teraz możesz się pełnoprawnie odezwać do mikrofonu.
1: No dobrze, to w takim razie witam ciebie raz jeszcze, Kasiu, witam państwa przed odbiornikami. Z tej strony Marta Dymek, znana pewnie bardziej jako osoba, która stoi za jadłonomią.
0: No, jadłonomię znamy od bardzo dawna. Jadłonomia pojawiła się jako blog. Ja pamiętam wtedy jeszcze w innym radiu, ale też kulinarnie działałam nieco i towarzyszyłam ci w tym rozwoju od samego początku.
1: To prawda.
0: To pamiętasz? Dobrze.
1: Oczywiście.
0: Pamiętam nastolatkę wtedy, nastolatkę, która przyszła do mnie do tamtego radia i opowiadała o tym, jak na blogu wtedy, no jesteś wegetarianką, weganką. Tak, i wtedy jeszcze podejście do wegetarianizmu, weganizmu było zupełnie inne. Byłaś taką nowością. Walczyłaś trochę.
1: Na pewno wtedy to były inne czasy. Mam nadzieję, że nigdy nie walczyłam za bardzo, że bardziej opowiadałam, zachęcałam, podpowiadałam, bo takie podejście zawsze było mi bliższe i to akurat się nie zmieniło, chociaż dużo rzeczy się zmieniło. I faktycznie jadłonomię zaczęłam, kiedy miałam 19 lat. Teraz państwa... No, zdradzę, już nie mam 19 lat, mam lat ponad 35, więc faktycznie jest to inny etap dla mnie, ale też bardzo dużo zmieniło się dookoła, w tym jak jemy, w tym jak wytwarzamy żywność, w tym czego oczekujemy i czego szukamy w jedzeniu.
0: No więc, żeby tak cię jeszcze przedstawić jeszcze bardziej tym wszystkim, którym nie zaświeciła się lampka w głowie i nie wiedzą już o tobie wszystkiego, no więc zaczęło się wszystko od bloga, potem były książki, w których opowiadałaś o kuchni wegańskiej, wegetariańskiej, ale też w odsłonie na przykład polskich, regionalnych dań, prawda? To nie były tylko na przykład humusy z daleka, jak to kiedyś. Był też program telewizyjny. No, a teraz doszłaś do takiego momentu, kiedy to... Założyłaś już ją wcześniej, to wiem, ale teraz nabiera tempa Fundacja Jadłonomia.
1: To prawda, po tych latach, tak jak powiedziałaś, najpierw bloga, potem książek, potem programów, poczułam, że ten temat weganizmu, wegetarianizmu już sam się jakoś niesie i sam działa w Polsce i że dla mnie on się jakoś dopełnił. I skorzystałam z takiego prawa do zmiany po tych wielu latach zajmowania się wyłącznie tym, jak możemy w domach bardziej roślinnie gotować. I postanowiłam na 5 lat wyłączyć się z takiego życia, powiedzmy, w przestrzeni publicznej, po to, żeby zrobić...
0: A to był, przepraszam, spektakl, prawda?
1: Ach, tak, no tak, faktycznie spektakl w Teatrze Studio, który dalej jest grany i no jest taką chyba jedną z moich ulubionych jakichś elementów tej działalności mojej, czy dookoła jadłonomii. Bo chociaż programy też były dla mnie ważne, to jednak przyznaję, że spektakl przez to, że zrobił coś nieoczekiwanego, czyli zaadaptował książki kulinarne na przedstawienie, na spektakl teatralny i to kierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Podkreślam to, bo na tym spektaklu na pewno nie będą się nudzić dorośli, ale jednocześnie jest on przystępny dla takiej właśnie starszych dzieci, młodszej młodzieży i on również, mam wrażenie, nie wojuje z nikim, tylko pokazuje różne perspektywy po to, żeby można było dokonać własnego dobrego wyboru, co to znaczy dobre jedzenie i jak chcemy jeść.
0: Tak, to jest też tak, że jeżeli chodzi o weganizm i wegetarianizm, ja absolutnie z tego korzystam. Jestem osobą jedzącą mięso dość rzadko, ale traktuję i też twoje książki jako coś, co absolutnie totalnie wzbogaca mój jadłospis. I to nie jest tak, że jak to się mięso ma nie sięgać do takich książek i do takich twoich porad. Marta, my w bistro zazwyczaj zaczynamy od śniadania, bo to jest taka pora śniadaniowa. I ja bym chciała cię zapytać o takie śniadanie. Może być jedno, mogą być cztery na przykład. I to może być opowieść o śniadaniu, które jadłaś raz w życiu i nigdy go już nie zapomnisz. Bo stali słuchacze już wiedzą, ja to powtarzam zawsze, to na przykład była kromka chleba z masłem, którą jadłaś pod drzewem i to było najpiękniejsze śniadanie w życiu. Ale to może być też śniadanie, które zjadłaś dzisiaj i akurat świetnie wpasowuje się w to, że powinniśmy jeść sezonowo. Mam nadzieję, że cię trochę zainspirowałam. To może być babcijne śniadanie.
1: No, zainspirowałaś mnie bardzo, bo teraz czuję, że różne, wiesz, talerze mi tutaj się kręcą przed oczami. Chyba prościej będzie mi sięgnąć do tych ostatnich śniadań, bo jakoś dużo mi ich się pojawiło w głowie. Może dlatego właśnie, że jest lato i tak dużo jest różnych pysznych rzeczy. Ja bardzo lubię śniadania wytrawne, jeżeli mam na to czas. I akurat w ostatnich dniach dość często jem coś podobnego, czyli powiedzmy taką szakszukę, to znaczy podduszam na patelni czerwone papryki, cukinie, to co jest teraz w sezonie i do tego dorzucam dużą ugotowaną fasolę. Taką jak największe ziarna białej fasoli.
0: A, czyli jaś na przykład?
1: Jaś, ale jak największy, bo są jasie karłowate, są jasie drobne. No właśnie, i tutaj też uspokajam, to nie jest tak, że ja wstaję rano o 5 i tą fasolę moczę i gotuję i cofam czas, żeby wcześniej ją namoczyć, tylko najczęściej jest tak, że albo korzystam z fasoli ze słoika, która jest dość pyszna, albo często gotuję, no tak raz na 2 tygodnie latem, jak jest gorąco, bardzo dużą ilość białej fasoli, tej o dużych ziarnach i sobie mrożę małe porcje. No bo dzięki temu mogę sobie taki mały woreczek wrzucić do tej mojej szakszuki. No i wtedy, kiedy już ta fasola siedzi w tych paprykach i cukiniach, zalewam to wszystko pomidorami. Albo świeżymi, albo krojonymi z puszki. No i tutaj znowu w niektóre dni doprawiam to bardziej kuminem i papryką, odrobiną cynamonu. W inne dni po prostu wrzucam tam świeże zioła w stylu pietruszka czy koperek.
0: Szałwia?
1: Nie mam szałwi na parapecie, dlatego nie.
0: A ja mam w ogrodku, tak, wiesz, wiem, tak, jeszcze smażona na maśle albo na oliwie.
1: Ja na oliwie, no.
0: No, tak.
1: To by było pyszne.
0: Rozmażyłyśmy się.
1: Tak. Mhm.
0: No dobrze, i w to wbijasz jajka, jak to się trochę tam poddusi.
1: Ja nie dodaję jajek,
0: okay,
1: ponieważ ich nie jem na co dzień, ale właśnie ta fasola u mnie jest źródłem białka, dlatego ona tam jest, bo osoby, które jedzą jajka, na pewno chętnie tam wbiją kilka sztuk, a dla mnie alternatywą są te duże ziarna fasoli, dlatego też tak lubię wybrać sobie pyszną fasolę, no bo ona jest dla mnie, tutaj gra główne skrzypca.
0: Mm-hmm, no tak jak my lubimy wybrać dobre jajka, prawda? Znaczy, czy my? Nie chcę już tu nas tak dzielić. Dobrze, to jest to codzienne śniadanie, a jeszcze jakieś przychodzi ci do głowy, takie z dzieciństwa?
1: Tak, znaczy z dzieciństwa, to jest na pewno, czy to jest codzienne? Uczciwie to nie, to jest bardziej moje weekendowe, jak mam czas. Bo gdybym miała w tygodniu przed ubraniem dzieci do przedszkola, odbyciem tych wszystkich negocjacji na temat kroksów i sandałów jeszcze, prawda, dusić fasolę, to by się nie zmieściło w czasie. Dlatego, szczerze mówiąc, moim takim codziennym śniadaniem, to zabrzmi monotonnie, ale jest owsianka, którą zawsze wieczorem sobie namaczam. I po prostu rano albo ją chwilę krótko gotuję, albo czasem nawet nie. Jestem też wielką, muszę przyznać, wyznawczynią od lat maszyny do gotowania ryżu. To jest właściwie sprzęt mojego męża.
0: Gotujesz tam wiele rzeczy.
1: I tam codziennie wstawiamy owsiankę. Jak zapomnimy, to wtedy właśnie po prostu ją robimy rano. Ale więc rano zawsze bazą jest ta owsianka. No i znowu, teraz latem po prostu wrzucam tam jagody, siemię lniane, dowolne jakieś orzechy. No a zimą sięgam najczęściej po owoce mrożone. Mhm.
0: Ale też na przykład uduszone jabłka, teraz takie co? Trochę za...
1: Teraz jeszcze jestem w fazie jagodowo-jeżynowej, bo jeżyny się pojawiły.
0: Dobrze, Marta, to piękne opowieści, a powiedz mi, co teraz jest najczęściej u ciebie na talerzu? Myślę o, no wiesz, szparagi już za nami. U mnie jeszcze korzystam i kupuję bób, bo go bardzo lubię. A ty? Co? Najczęściej?
1: Właśnie
0: teraz?
1: Wyobraziłam sobie teraz lodówkę swoją, którą sprzątałam rano dzisiaj, więc jakoś tak ten widok do mnie wrócił. Wiesz co, teraz najwięcej jest u mnie cukinii i bakłażanów. No i papryk. Ja mam też ogromną słabość do białej papryki, to papryki igołomskiej. To jest taka papryka, nie wiem, czy to wypada powiedzieć, która dla mnie jest odpowiednikiem Rieslinga, bo ona ma taki wodny, mineralny, bardzo delikatny smak i aromat, więc nie jest taka słodka i chropowata jak te czerwone, no ale jakoś bardzo lubię w niej tą delikatność. Ona jest pyszna na surowo, nie sprawdza się aż tak dobrze w leczach czy daniach duszonych. Bakłażany, które bardzo lubię, najczęściej chyba po prostu je krótko opiekam, czyli wiadomo, klasyka, trochę oliwy, oleju, soli i buchna, trochę do piekarnika i potem w sumie patrzę, co z tym bakłażanem zrobić.
0: Na przykład rozsmarować go na kanapce, bo tak też jest.
1: No okazji. Właśnie.
0: Dobrze, powiedziałaś jeszcze o jednej rzeczy, o mrożonej fasoli. To mnie zadziwiło, nie sądziłam, że fasolę ugotowaną można mrozić, ale o takim mrożeniu małych porcyjek to ja bym z tobą już za moment bardzo chętnie porozmawiała.

0: Marta, bo to mnie zaciekawiło bardzo. Ja powiem ci, jak jest u mnie w zamrażalniku, w lodówce. Ja mam od jakiegoś już czasu, od bardzo dawna, pomrożony rosół. Mhm. Bulion. U mnie to jest taki, wiesz, czasami jak mi się uda ugotować, taki porządny, z kilku rodzajów mięs i dużo warzyw i tak, i to w ogóle jest super. I to jest świetne, bo ten bulion jest do wszystkiego i on jest dobry i świeży. No ale ja nic innego nie mrożę, poza borówkami. Borówki też mrożę i uwielbiam jeść mrożone borówki, jak w ogóle, wiesz, lody. Naprawdę, tak. Zamrożone, wyjęte z zamrażalnika. Ale nie sądziłam, że można zamrozić fasolę, a to też chcę, wiesz, chcę to robić, naprawdę.
1: Cieszę się. Wiesz co, ja jestem faktycznie wielką entuzjastką mrożenia, ponieważ jest to jeden z takich sposobów przechowywania żywności, który może mieć duże korzyści dla wszystkich. To znaczy zwiększa nam różnorodność tego, co jemy, ale jednocześnie nie skazuje nas na kupowanie produktów, które przyjeżdżają z bardzo dalekich miejsc i są produkowane w sposób często, z którym na pewno się nie zgadzamy jakoś intuicyjnie, czyli gdzieś przez osoby, które są źle opłacane, te warzywa są średniej jakości i owoce i potem muszą odbyć długą drogę. Więc mrożenie jest, powiedzmy, takim świetnym kompromisem pomiędzy tym szeroką paletą smaków i produktów. No właśnie, jak powiem, czymś poza sezonem. I co do mrożenia strączków w ogóle, to faktycznie może niektórych czasami zaskakuje. Wiesz co, ja nawet częściej niż mrożę fasolę, to mrożę coś, co jest taką u mnie podstawą, czyli gotuję dość dużo czerwonej soczewicy, tak żeby się rozgotowała. A ona się rozgotowuje nawet bez naszej chęci.
0: Tak, to moment, no szybko właśnie. Czasem.
1: Tak. Mhm. I potem ją mrożę w takich pojemnikach jak na kostki do lodu.
0: Okay.
1: I tak można wykliknąć sobie porcję. No i dlaczego? Dlaczego ja tak mrożę? Bo potem można taką kostkę, czy łyżkę, czy dwie łyżki ugotowanej, rozgotowanej soczewicy dorzucić do wszystkiego, zwiększając trochę sytość tych posiłków, smak, konsystencję.
0: Zagęści? No właśnie.
1: Ale też często niektórzy chcieliby wprowadzić strączki do codziennej diety po to, żeby właśnie wzbogacić, powiedzmy, wartość odżywczą tego posiłku. No ale znowu fasolę się wyczuwa, fasola jest duża, trzeba ją gotować i na przykład ja bardzo często dorzucam taką jedną porcyjkę soczewicy do sosu do pizzy, bo dzięki temu on nie jest tam wyczuwalny, to znaczy nie jest ta soczewica wyczuwalna. Okay. Ten sos jest równie pyszny, a jednak jest bardziej sycący, na dłużej się nim najadamy.
0: Białeczko z tych strąków.
1: O, właśnie, też. Właśnie, właśnie.
0: To jest bardzo ważne, ale wiesz co, to jest wyjątkowe i tak jak powiedziałaś, użyłaś słowa kompromis, ja bardziej myślę, że to jest takie idealne połączenie wszystkiego tego, co my chcemy od jedzenia tego najlepszego. Można w ten sposób zachować produkty, które są w szczycie sezonu, prawda? Mhm. To wtedy je mrozimy, to jest super. Ale też, no tak jak powiedziałaś, ugotować sobie samemu fasolę, namoczyć ją, zrobić jej więcej i ona już będzie taka nasza domowa, po domowemu robiona.
1: No tak, i też jest to mniej czasochłonne, tak. Bo jednak gotowanie fasoli może nawet nie tyle wymaga czasu, bo przecież nie musimy stać koło tego garnka, ale wymaga pewnej pamięci o tym. A myślę, że w dzisiejszych czasach mamy dużo na głowie i czasami namoczenie fasoli na wczoraj po prostu gdzieś nam umyka, a to rozwiązuje ten problem.
0: Ja ostatnio bardzo długo przekładałam zrobienie domowego humusu, bo robię go bardzo dobrze i naprawdę wychodzi mi świetny. Natomiast zawsze poprzedniego dnia zapominałam na noc namoczyć ciecierzycy właśnie. Marta, jedzenie... Ja tak o tym myślę, trochę oczywiście z perspektywy bistro, z tych naszych rozmów tutaj, że jedzenie tak naprawdę ma wpływ na wszystko. Trochę to mówię w kontekście tego, czym będzie i zajmuje się Fundacja Jadłonomia. Bardzo dużo siebie tam odnalazłam, mojego podejścia do jedzenia, że jedzenie to jest oczywiście zdrowie i to, co dla nas, ale jedzenie to też są relacje, ale społeczne, docenianie rolników, to jest to wszystko, co wy tam mieścicie i o czym chcecie bardzo, bardzo głośno mówić, ale jeszcze do tego absolutnie od tego nie uciekniemy. Nasze wybory żywieniowe mają wpływ na środowisko teraz już.
1: Tak, myślę, że gdybyśmy chciały wymienić teraz, na co to jedzenie wpływa, tak jak ty zaczęłaś, to byśmy prawdopodobnie się nie zmieściły w czasie tej audycji, bo jednak jedzenie to nie tylko to, co my mamy już gotowe na talerzu, ale to też są produkty. A to też oznacza, że to są miejsca i sposoby tworzenia tych produktów, czyli właśnie rolnictwo, ale też to jest często to, że niektóre produkty przyjeżdżają z miejsc odległych. I tutaj moglibyśmy cofać się zarówno w bok i do przodu i w różne strony. Natomiast tak, no, takim osią fundacji, ona wyrasta z tego, czym ja się zajmowałam przez te 15 lat, z tego, co jest mi bliskie, tylko przenosi to w trochę inne miejsce, no bo przez 15 lat zajmowałam się tym, jak można bardziej roślinnie jeść w domu, wierząc w to, że bardziej roślinne jedzenie nie musi być w całości wegańskie, nie musi być w całości wegetariańskie.
0: Że to nie jest ograniczenie.
1: Nie, że
0: to jest wręcz przeciwnie.
1: To jest coś, co dostajemy. To tak. Nie jest, to nie zabiera, to daje.
0: Tak.
1: I podobnie myślę sobie o tej przestrzeni posiłków publicznych tak zwanych, czyli wszystkich tych przestrzeni, gdzie nie zawsze mamy pełen wybór i wpływ na to, jak jemy, a za to te posiłki bardzo kształtują rzeczywistość. To są posiłki oczywiście w przedszkolach, w szkołach, ale też na różnych stołówkach. I to właśnie to jedzenie publiczne, a zwłaszcza to, jak jedzą dzieci i młodzież, to jest kilka milionów osób w Polsce, jest dla nas szczególnie ważne. Oczywiście, że ma na to bardzo duży wpływ też fakt, że sama zostałam mamą, mam trójkę dzieci. Więc połączenie, myślę, moich doświadczeń zawodowych z taką osobistą motywacją no jest takim silnym napędem.
0: I też przez te 5 lat, o których mówiłaś, że trochę się wycofałaś, to ty też, tu cudzysłów, ładowałaś akumulatory pod względem wiedzy, studiów różnych. Ty jakby czerpałaś i przygotowywałaś się do tego. To jakoś tak naturalnie szło bardzo.
1: No
0: to,
1: tak.
0: To nie jest tak, że Marta Dymek zdecydowała sobie, nie, ja już w tym blogu zrobiłam wszystko, ja już tu napisałam wszystkie książki, to teraz wymyślę coś innego. Nie, to po prostu tak się wydarzyło.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest tak, jak mówisz. To znaczy, wiesz co, ja zawsze na tej niwie zawodowej bardzo dużo od siebie wymagam i nie, i jednocześnie czułam chęć i potrzebę założenia fundacji po to, żeby móc robić rzeczy systemowo, ale z drugiej strony miałam poczucie, że źle bym się czuła ze sobą, nie mając absolutnej pewności, że nie tylko moje doświadczenia na to pozwalają, ale też pewna wiedza. Dlatego faktycznie przez ostatnie 5 lat dałam sobie luksusowe prawo do wycofania się gdzieś na zaplecze i w tym czasie skończyłam studia w Londynie, gdzie studiowałam polityki żywnościowe. Miałam też wielki przywilej skończenia rocznej Leadership Academy. No i zbierając te wszystkie różne punkty, jest sierpień. Fundacja działa i mam nadzieję, że już w jakimś stopniu zaczyna wspierać intendentki, intendentów, dyrektorki, rodziców i wszystkie osoby zaangażowane w zmianę żywienia dzieci od września.
0: Dopiero zaczęłaś o tym mówić, a ja mam do ciebie jeszcze kilka konkretnych pytań, ale to za moment.

0: powiedz więcej o tym, bo to mnie zaciekawiło, a to jest, dotyczy każdego z nas tak naprawdę. Tam ładnie jest na stronie fundacji, bo ja przeglądałam, przygotowując się do audycji, że nie zawsze mamy wpływ na to, co jemy. I to jest to jedzenie w przedszkolach, ale też w szpitalach, prawda?
1: Wszędzie. Nawet to, kiedy jesteśmy w podróży na dworcu i czy jest tam poidełko z wodą, czy musimy kupić wodę w kiosku za 7,50, to też są... To jest też tak zwana polityka żywnościowa, czyli to, jakie zasady dotyczące jedzenia nas otaczają. Ale idąc dalej, nawet kiedy jesteśmy, nie wiem, w biurze i to, co jest w automacie takim, prawda, z jedzeniem, to też jest przecież coś, na co my nie mamy wpływu. I kiedy przed nim stajemy, to wydaje nam się, że to my wybieramy, czy zjemy te orzeszki, czy tego batona. Ale gdyby w tym automacie były zdrowsze produkty, lepsze produkty, puśćmy wodze fantazji, jabłka od lokalnych rolników spod Warszawy, to mielibyśmy jednak inny wybór, większy, szerszy.
0: No ale poczekaj, wierzysz w to, że to się da zmieniać?
1: Oczywiście,
0: no systemowo,
1: że tak.
0: Polityka żywieniowa, wiesz, to...
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli
0: a, dobrze, mów, tak? Ja już też zaczynam się podpalać.
1: Cieszę się, że to się może udzielić tutaj w tym pomieszczeniu. Zobaczymy, jak będzie dla państwa, którzy nas słuchają. Wiesz co, jeżeli w cokolwiek wierzę, to w sens właśnie mądrych, dobrych regulacji. I wiem, że od razu słysząc słowo regulacja, dużo osób ma skojarzenie, że to jest narzucanie czegoś, że to jest zabieranie nam czegoś, ale zachęcam właśnie do tego eksperymentu żywnościowego. Chciałam powiedzieć myślowego, ale eksperyment żywnościowy też może być, że kiedy wchodzimy do sklepu, to tak naprawdę to, co włożymy do koszyka, to jest trochę nasz wybór, ale on zależy od tego, co w tym sklepie ktoś inny pozwolił, żeby było, jakie na to są podatki, ale też co jest reklamowane, co leży na której półce, co łatwo nam zobaczyć, czego nam jest niełatwo zobaczyć.
0: Ale to jest totalna dowolność, ja mam wrażenie, nie wiem, nie znam się, wiesz, no... Dużo roboty.
1: Dużo, ale właśnie chyba to jest w tym dla mnie najświetniejsze, że jest dużo roboty, że jest dużo do zmiany, ale że ta zmiana, te liczne zmiany są możliwe. To tylko wydaje mi się wymaga systemowego, przemyślanego działania. No i wydaje mi się, że właśnie to możemy zaproponować i w tym jesteśmy. I będziemy dobrze.
0: No tak, polityka żywieniowa, prawda? To chcecie zmieniać? To naprawdę tu w tą stronę trochę iść? Nie wiem, organizować jakieś...
1: Wiesz co, każda fundacja ma swoją niszę. Tak. I mamy takie fundacje jak na przykład chociażby, nie wiem, świetny Prowecz albo różne kampanie WWF-u, które wspierają szkoły, czy też lobbują, rozmawiają na stopniu krajowym. Naszą specjalnością nie jest wpływanie na polityków na stopniu krajowym. My oferujemy wsparcie samorządom i placówkom. To znaczy my pomagamy

0: mamy wdrażać to, co zostało już ustalone. Kiedy pojawiają się nowe zasady i placówki w całej Polsce mają karmić dzieci inaczej.
1: No bo to się właśnie wydarzy, bo to się wydarza. 1 września.
0: Tak. Mhm. Lepiej, zdrowiej, to pozostaje jeszcze pytanie, jak wdrożyć te dobre
1: zasady.
0: Jak to
1: zrobić?
0: Dokładnie. A z wszystkich dostępnych badań wiemy, że regulacja to jest jedno, ale tak naprawdę jej sukces zależy od tego, czy jest wdrażalna i jakie jest wsparcie przy tym wdrażaniu. Więc na tę chwilę obecną oferujemy i przygotowaliśmy już liczne materiały, które nie chcę mówić, że są edukacyjne, bo ja czuję, że panie w szkołach i przedszkolach wiedzą naprawdę dużo, ale te materiały raczej tłumaczą sens tych zmian i dlaczego akurat te zmiany mogą przynieść coś dobrego. Tłumaczą też, jak je wdrażać, ale przede wszystkim podpowiadają, jak włączyć jak najwięcej osób, bo tak duże, jak sama powiedziałaś, przemiany, nie można ich spychać tylko na barki poszczególnych osób, tylko właśnie najlepsze efekty dzieją się wtedy, kiedy łączymy siły, kiedy razem pracują dyrektorzy, nauczyciele, intendentki, kucharki, rodzice, a także starsze dzieci. I to robimy my, ale też łączymy siły z innymi fundacjami. To znaczy, no właśnie, wspomniany na przykład WWF organizuje już 2 rok chyba, albo 4 rok z rzędu, świetne, darmowe szkolenia dla pań gotujących w szkołach i przedszkolach. A teraz też planują uruchomić szkolenia dla pań, które podają w przedszkolach jedzenie dzieciom, które są często niezauważane, kiedy myślimy o takiej zmianie, a jednak to one są w tym bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, to one podają obiad.
1: I to one mogą zachęcić, to one mogą właśnie powiedzieć spróbuj, to jest dobre i pyszne. I
0: albo mogą powiedzieć coś, albo mogą właśnie czasami nic nie powiedzieć, żeby zostawić trochę przestrzeni dziecku. Tutaj podejść jest dużo, ale chyba najważniejsze właśnie jest to, żeby te wszystkie osoby z tych różnych stron zauważać i dawać im dostęp do wiedzy, wspierać je, kiedy czują, że czegoś im brakuje, słuchać uważnie i monitorować. Wtedy jestem przekonana, że te i inne zmiany są możliwe.
1: Marta, to jest tak, że można się do was zgłaszać?
0: Nie Oczywiście.
1: Wiem. No,
0: na naszej stronie, czyli fundacja.jadłonomia.com są już dostępne darmowe materiały, które, podkreślam, są darmowe, ogólnodostępne, po prostu można sobie wejść i je wszystkie wziąć. Jest też część na stronie, którą szczególnie lubię i która wydaje mi się być szczególnie pomocna, czyli taka interaktywna część strony, która pomaga sprawdzić, czy nowy jadłospis w szkole lub przedszkolu odpowiada zasadom, więc wystarczy
1: tym, które teraz wchodzą od 1 września.
0: Mhm. Tak. Więc tam można po prostu wpisać sobie tygodniowy jadłospis i zobaczyć. Strona sama nam podpowie, co jeszcze zmienić, co się zgadza i też wyjaśni sens tego. Więc to nie jest prosty test, dobrze, niedobrze, tylko to tłumaczy, co te zmiany mogą przynieść dobrego dzieciom. Ale oczywiście jest też mail do nas. Można do nas napisać i na pewno na każdą wiadomość odpowiemy.
1: Mail na pewno jest jadłonomia.
0: Mail jest fundacja@jadłonomia.com.
1: fundacja@jadłonomia.com i na stronę, jak wrzucą państwo w wyszukiwarkę słowo jadłonomia, jak jeszcze dopiszą fundacja, to już na pewno wyskoczy to miejsce, do którego należy zajrzeć. No dobrze, Marta, mamy jeszcze chwilę. Ja na pewno coś smacznego jeszcze od ciebie wydobędę.

0: Nie mogę nie skorzystać. I teraz będę korzystać. I słuchacze na pewno, ale ja trochę w bistro zadaję też takich pytań, które mnie osobiście, wiesz, pomagają, rozjaśniają świat. Dziecko i warzywa. Dziecko i warzywa. Śmiejesz się, tak? Dziecko no. i warzywa. Znasz ten aspekt życia osobiście również, nie tylko
1: oczywiście.
0: Jako specjalista. No właśnie.
1: Oczywiście, tak jak powiedziałam, wiesz, mam trójkę dzieci, więc znam ten aspekt codziennie, kilka razy dziennie, od nowa go poznaję. No to pytaj, Kasiu, bo to taki duży temat.
0: No dobrze, to ja zapytam cię, jakie warzywo lubią twoje dzieci? Wiesz co, trochę chcę zapytać tak, żeby może wiedzieć, jak ty to zrobiłaś. Nie wiem, paprykę lubią? Okej.
1: Okay. Lubią, ale wiesz co, moje dzieci chyba najbardziej lubią ogórki kiszone, tak teraz myślę. To też się oczywiście zmienia.
0: Bosko.
1: Nieźle. Wiesz co, z tymi dziećmi i warzywami to jest bardzo długi i złożony temat, ponieważ myślę, że czasami, kiedy my jako dorośli chcemy zachęcić dzieci do jedzenia warzyw, to zdarza się, że myślimy głównie smakiem, czyli czy jakieś warzywo jest słodkie, no to może im będzie bardziej smakować i tak dalej. Tymczasem dla dzieci, zwłaszcza tych mniejszych, często duże znaczenie mają struktury, tekstury, faktury, to wszystko, co tam w tym warzywie lub owocu się dzieje.
0: Mówimy o takich dwulatkach na przykład, prawda?
1: Wiesz, to, też o przedszkolakach generalnie powiedzmy, czyli tak do siódmego roku życia. No bo dlatego wybrałam najpierw tą grupę, bo z kolei trochę dzieci w podstawówce już bazują na swoich przyzwyczajeniach. No więc to... wiesz co, bardzo lubię taki program, który jest takim programem zachęcającym dzieci właśnie do poznawania, rozszerzania smaków, oswajania się z warzywami i owocami, który jest programem wpisanym do programu żywnościowego w Wielkiej Brytanii. Nazywa się on Taste Ed. Mamy tą przyjemność, że jedna z założycielek pomaga nam współtworzyć nasze materiały dla rodziców. I taką podstawową zasadą w tym programie do pracy z małymi dziećmi, tutaj powtórzmy, nie z licealistami, jest to, żeby najpierw w ogóle pozwolić im się oswoić na przykład z pomidorem, tak, że można przed nim położyć różne pomidorki w różnych kształtach, kolorach, wielkościach i po prostu z nimi pozwolić dotykać je, wąchać, kroić, rozcierać, ale zacząć od tego, że powiedzieć im, że nie muszą niczego próbować.
0: To jest coś, przepraszam, to jest coś wręcz przeciwnego, co ja robię do tej pory czasem z moim synem. Nawet, no nie, no teraz to już nie, ale jak był młodszy, to nawet dawałam mu serwetkę w łapkę i powiedziałam: Jurek, ale spróbuj, proszę, możesz tu wypluć, jak ci nie posmakuje, ale proszę, proszę, spróbuj. Tak, ale widzisz, mówisz coś zupełnie przeciwnego.
1: Wiesz, to na pewno też jest tak, że podejścia się zmieniają i jako rodzice mamy wyłącznie dobre chęci, ale faktycznie wyniki tych lekcji, czy pokazów, czy po prostu, no powiedzmy, spotkań dzieci z warzywami, które wyglądają w ten sposób, są często szokująco świetne, bo czasem dla dzieci tak małych to poczucie presji, że leży przed nimi coś, co wygląda dziwnie, czego wcześniej nie jadły i nie wiadomo, jak to smakuje, jak będzie na języku się układać, i że muszą tego spróbować. Sama ta presja już jest paraliżująca i często one wtedy może nie z przekory, ale z takiego po prostu obawy przed tym, co to będzie, nie próbują. A kiedy im damy trochę przestrzeni i powiemy: nie musicie próbować, będziemy to chwilę jeszcze powtarzać, to się okaże, że można tego pomidora, zanim spróbujemy, powąchać, polizać, dotknąć, porozcierać i wtedy już on jest na tyle jakoś rozpoznany, zmapowany, że dziecko zdecyduje się na pierwszy kęs.
0: No to jest tak, ale też wykluczymy to, o czym wspomniałaś, że z przekory dziecko, jak, no spróbuj proszę, a tak, tak nie musisz próbować tu, ale możesz, one tu są, leżą, czekają, no widzisz, to już mamunia, czekają na ciebie te pomidorki.
1: No właśnie.
0: No tak. Marta, a u takich starszych można korygować trochę te przyzwyczajenia, że jakby surówka, sałata, papryka, to nie wiem, jak to im podawać. Ja ostatnio znalazłam sposób trochę, że paprykę, którą ja z kolei uwielbiam, kroję w słupki i podrzucam jako przekąskę, jak chipsy, wiesz, żeby to trochę tak było, no bo to też chrupie, jest cudownie.
1: Tak.
0: Też słodkie.
1: Ja mam nawet w torbie taki woreczek z papryką dla siebie. Wiesz co, nasi eksperci i ekspertki często podkreślają, że jasne, że wszystkie nawyki żywnościowe da się zmieniać czy modelować, bo mamy jakąś elastyczność, ale ona jest różna u każdego. Natomiast to, co często jako takie pomocne sposoby słyszymy, to to, że można do warzyw, które są pocięte właśnie w jakieś tam słupki, jak mówisz, czy paseczki, dodać coś do zamoczenia tych warzyw, że czasami to jest kuszące, że kiedy tam obok wyląduje humus, jak ktoś lubi. No ale może nie każde dziecko.
0: Ketchup.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, jest fanem humusu. No to może być nawet jakiś sos taki majonezowo-musztardowy, prawda? Czy chyba też często starsza młodzież lubi sosy na bazie kimchi, czegoś ostrego, koreańskiego. No to w tym momencie to trochę zachęca, że to warzywko może być nośnikiem tego sosu, który znamy jego smak, bezpieczną konsystencję, i to warzywo gdzieś tam się chowa i po kilku albo kilkunastu takich spotkaniach, bo warto też o tym pamiętać, że dzieci potrzebują więcej niż jednej ekspozycji, jak to się mówi, może trochę zbyt fachowo na jakieś jedzenie, że po prostu to wymaga więcej spotkań niż jednego.
0: Z tym produktem, tak. Z tym warzywem.
1: No to okaże się właśnie może nie za pierwszym, ale za trzecim, czwartym czy piątym razem, że nagle cała miseczka papryki zniknęła, a sos jeszcze został na dnie drugiej miseczki.
0: Okej. No dobrze. To niech tak będzie. Dobrze, że dobrze robię z tą papryką. Marta, a coś słodkiego? Powiedz mi, co tak sobie zrobić? Co ty byś sobie zrobiła? Wyobraź sobie, że masz wolny weekend, że dzieciaki są zaopiekowane gdzieś, albo nie. Tata zabrał je na wycieczkę i ty masz przedpołudnie i chcesz coś zrobić, jakiego dobrego, słodkiego. Nie wiem, czy to jakieś ciasto. Ja mogę ci się odwdzięczyć przepisem na moją tartę. Tak, z migdałami.
1: Czy teraz tyle tutaj jakichś kuszących rzeczy. Bardzo lubię migdały.
0: Tak.
1: Wiesz co, chyba, bo znowu tak myślę teraz latem, co by było, bo no zimą tak. Bym coś innego pewnie wybrała.
0: Pomyśl też trochę o naszym słuchaczu, który ma czas teraz, jest sobota rano.
1: No właśnie.
0: Może jeszcze iść do sklepu, coś kupić, składniki, no i potem może sobie trochę w kuchni spędzić czasu.
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, ja najczęściej robię coś takiego, co też wydaje mi się pyszne i nie aż tak czasochłonne, więc tym się podzielę. Czyli w sierpniu są to wszystkie owoce różnych rodzajów, te sezonowe, czyli jeżyny, znowu wspomniane, jagody już się kończą, no ale jeszcze są śliwki, morele, ale właśnie coś takiego cierpkiego, jeżynowo-porzeczkowo-agrestowego, żeby to sobie zapiec pod dowolną kruszonką. Mhm. Bardzo, bardzo to lubię, bo to jest też deser, który po pierwsze smakuje pysznie od razu po zrobieniu, ale też smakuje dobrze następnego dnia, a nawet jak państwo by go zabrali w poniedziałek do pracy resztki, to wciąż będzie bardzo dobry. I on podlega takiej zasadzie grupowego jedzenia, że można sobie go trochę na talerzach po prostu robić po swojemu. Mhm. To znaczy, że ktoś może tam sobie go posypać cynamonem, ktoś kardamonem, takim świeżo utłuczonym. On jest pyszny. Jak ktoś lubi, może go sobie polać syropem klonowym. Osoby bardziej odważne mogą jeszcze polać taką zapiekankę, te owoce pod kruszonką, na przykład oliwą z odrobiną soli. To też jest świetne.
0: Wow, to zależy na przykład. Ja już sobie zaczęłam to wyobrażać przy takich owocach jak jeżyny na przykład.
1: No właśnie.
0: Porzeczek trochę tam. Nawet, wiesz, są maliny, może mniej. No dobra, jeszcze gałka lodów.
1: Tak, właśnie. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwości. I też ta kruszonka, co ważne, ona nie musi być po prostu z mąki i masła.
0: No właśnie, o to miałam zapytać.
1: Tak, ja robię kruszonki, ja bardzo lubię takie wyraziste, chrupiące struktury w jedzeniu, więc najczęściej łączę w jakimś blendero, malakserze, innym wariacie krojącym, płatki owsiane, bo znowu mają strukturę, z odrobiną siemienia lnianego, pestki dyni, bo też dają taką wyraźną goryczkę, no i można trochę mąki, żeby to wszystko jakoś wygładzić. Do tego dowolny tłuszcz, może być masło, może być znowu oliwa z oliwek, może być połączenie dwóch, trzech różnych tłuszczy, sporo soli, żeby to podkręcić, no i cukier brązowy na przykład, którego nie musi być bardzo dużo, jeżeli owoce są słodkie. No i to wszystko chwilę po prostu mielimy, więc jest to moment, wyrzucamy na te owoce, no i do piekarnika.
0: Cudownie, ja już to zrobię, poszaleję z kruszonkami. Wiesz, ja kruszonki uwielbiam, ale taką tradycyjną robię ją na oko i ona mi wychodzi zawsze świetnie, ale tak, żeby pododawać różne rzeczy do nich, żeby to było bardziej aromatyczne i struktura była troszkę inna, bardziej chrupiąca, to bardzo chętnie. Marta, bardzo popularna ostatnio jest kuchnia wietnamska. Bardzo, my szalejemy na punkcie tych rzeczy. Była, no to już kilka lat temu, bardzo modna kuchnia indyjska. Cały czas kochamy kuchnię włoską. A gdzie ty sięgasz najczęściej smakami, aromatami?
1: Myślę, wiesz co, chyba każdego dnia... Każdego dnia, w zależności od zawartości lodówki, jestem gdzieś indziej. I chyba nie mam takiego jednego ulubionego kierunku, a też czuję, że u mnie często w kuchni jest taki miszmasz, czyli trochę biorę przypraw z jednego zakątka, łączę z drugim kierunkiem. Natomiast no na pewno przez to, że faktycznie u mnie w domu jakąś podstawą są różnego rodzaju fasole i ciecierzyce, to bardzo często sięgam, czy to do kuchni meksykańskiej, czy palestyńskiej. Tak.
0: Mhm. Kumin jest królową przypraw?
1: No, na pewno lubię kumin. I to i w ziarnach, i ten mielony, bo one dają kompletnie inny aromat.
0: Tak.
1: Ale też no, kolendra, której mam faktycznie cały po prostu warzywniczek, czy te doniczki na parapety.
0: Ale też ziarna kolendry,
1: oj, tak.
0: Prawda? Ona też i zmielone, ale też niekoniecznie inaczej smakują te na przykład utarte w moździerzu i delikatnie podgrzane, tak. Podprażone. No już tak się tutaj nakręcamy i rozmarzamy. No dobrze, Marta, to proszę przypomnij jeszcze adres strony fundacji, bo ja Państwa gorąco zachęcam, proszę tam zaglądać, bo znajdą Państwo dużo dobrego, dużo pomocy.
1: Adres jest bardzo prosty, tak jak adres jadłonomii to jadłonomia.com, tak adres fundacji to jest po prostu fundacja.jadłonomia.com, ale można też wejść po przepis na stronę główną jadłonomii i tam już dalej też strona nam podpowie, żeby zajrzeć na stronę fundacji, zobaczyć jakieś materiały.
0: Tak, materiały są do pobrania, nie płacimy za nie i też ten jadłospis, to jest niezwykle ważne. Czy ja mogę swój domowy jadłospis też tam sprawdzić?
1: Możesz, chociaż nie byłoby to dla ciebie pewnie zbyt jakoś pouczające.
0: Okazałoby się, że jem po prostu nie tak, jak trzeba.
1: Wiesz co, nie, tylko dlatego, że strona sprawdza to, czy jadłospis jest zgodny pod kątem wymagań określonych dla żywienia dzieci w placówkach. Okay. A to jest inny świat niż to, co my dorośli jemy, a nawet inny świat niż to, co my jemy w domu. Aczkolwiek mając syna czy córkę w przedszkolu czy w szkole, możemy sobie ten jadłospis tam obejrzeć. I to tylko powiem, nie po to, żeby sprawdzać panie, czy kogoś chcieć postraszyć tutaj kontrolą, tylko po to, żeby na przykład zrozumieć, jaki sens ma ten jadłospis, jak jest zbudowany i dlaczego. Myślę, że to może być dla rodziców wielka, wielka pomoc i też taki właśnie w zrozumieniu tym, przed jak ważnym zadaniem stają placówki.
0: Marta, jedno zdanie, bo mamy półtorej minuty tak naprawdę. Powiedz mi, ty dobrze oceniasz te zmiany, to co zaczyna się dziać właśnie w...
1: Tak, uważam, że zmiany, które od września się zaczną i one będą obejmowały stołówki, automaty, co jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś ma dziecko w nastoletnim wieku, to wie, jak ważnym tematem jest to, co jest w automacie i sklepiki szkolne, że jest to świetny kierunek, który zawdzięczamy koalicji różnych organizacji pozarządowych, takich jak PROWE, czy jak WWF, jak GreenRef, które pomogły ministerstwu zobaczyć sens tych zmian. No i teraz od września w szkołach co się zmieni? Będzie obowiązkowe warzywo lub owoc do każdego posiłku, chyba wymarzona zmiana przez większość osób, które mają dzieci lub żywieniem dzieci się zajmują. Będzie jeden obowiązkowy posiłek z warzyw strączkowych, również bardzo ważny ze względu na, powiedzmy, profil odżywczy takich potraw, ale też zmienione limity cukru.
0: Tak, to jest bardzo ważne i mnie to też ogromnie cieszy. Marta, a cieszy mnie również to, że jesteś w bistro i ta rozmowa z tobą, ale też twoje działania ogromnie kibicuję. Jadłonomia, to hasło niech towarzyszy nam długo. Życzę sukcesów, bo z tych sukcesów będziemy korzystać my wszyscy, bo będziecie robić dużo dobrego. Marta Dymek była dzisiaj gościnią w Bistro w Radiu 357. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Marta już idzie, ja też już pójdę. Drodzy Państwo, spotykamy się w Bistro za tydzień. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia.

0: Jak ten czas płynie. Gdyby słyszeli Państwo co jakiś czas takie iu, to znaczy, że straż pożarna jedzie do następnego drzewa, które się powaliło. Dzień dobry, minęła godzina 10.
1: Radio 357.

Ciekawe, czy pisząc tę piosenkę Donald Fagen w 1982 roku myślał, że w 2026 będzie tak jak jest. What a Beautiful World napisał IGY Donald Fagen na początek naszego spotkania. Już jeszcze raz dzień dobry w imieniu Oli Budki, Adama Szuraja i własnym. No i chciałem powiedzieć, że rozbawił mnie pierwszy mail. Pan Robert napisał, ciekawe czy redaktora przywiało dzisiaj do studia, czy zakamarki będą zdalne. Zakamarki zdalne nas nie interesują. Gdyby mnie nie przywiało, to zawsze ktoś się znajdzie, kto może redaktora zastąpić. Jeśli ktoś nie wierzy w zmiany klimatu, to powinien sobie to dzisiaj wszystko prześledzić. Rano przed 5 21 stopni, zaraz potem zerwał się wiatr i zrobiło się 17, odczuwalna 12. Tak jak u mnie przynajmniej. A obaliła mi się dzisiaj na balkonie Juka. Obaliło nam się drzewo tutaj, Adaś słyszał. Gdybym przed 10 minut wcześniej, kto wie, może trzeba byłoby redaktora zastąpić. No to właśnie tak sobie sami załatwiliśmy to, co się dzieje na świecie. No i co? No ale pchamy się do przodu. Piosenka dnia, potem Radio Kalifornia, w drugiej godzinie różne różności z sałatką oraz kancikiem. No i w trzeciej głównie Smooth Jazz Cafe i mam nadzieję, że będzie to wszystko pięknie grało. Zdjęcie pojawiło się, tak, zdjęcie z górami, które mają kolor włosów Tori Amos. To o tym opowiem, jak już będzie okazja przy okazji. Marek Małparady357.pl. Na razie 11 nieprzeczytanych, ale pewnie będzie lepiej. Życzymy wraz z Adasiem dobrego odbioru.

Trochę mu się chyba marzyła piosenka King of Hollywood, Eagles, bo to troszkę podobne, ale to Don Felder, Hollywood Victim, bardzo, bardzo ładna piosenka. Wczoraj układając ten program, pomyślałem, że może to za wcześnie jeszcze ta Ameryka, a dzisiaj proszę bardzo.

angielsku Indian Summer, a po naszemu Babie Lato. No niestety tak się to mówi. America. A kiedy Casey Kasem zapowiadał tę następną piosenkę na liście American Top 40, to mówił He just loves to dream.

Kenny Nolan właściwie miał tylko dwa przeboje, I Like Dreaming i Love's Grown Deep, i tak sobie wymiennie sięgam raz na jakiś czas. No i masz, bo placek miał być brzydko, a tu słońce w Warszawie wyszło. To jeszcze pajda dobrego chleba.

Gdybym kiedyś ukazał taki zestaw Toto nie przeboje, no to to się znajduje, zdecydowanie. These Chains z płyty Seventh One. Pan Tomasz napisał z Amsterdam też, że jeżeli Juka się przewraca na balkonie, to dobry znak, widocznie trzeba ją przenieść do innego pomieszczenia. No, kolaps tuż przed moim wyjściem, więc już nie bawiłem się w te rzeczy. Jeśli przetrwa, pomyślę o tym, co dalej. A kiedyś Juki, takie pałki przywoziło się z Amsterdamu. Znaczy ja przywoziłem z Amsterdamu. Jako prezent dla wszystkich tam znajomych, ciotek i tak dalej. I to bardzo pięknie się rozwijało.

Niedaleko pada Toto od Jabłoni. Steve Porcaro w takim nagraniu, o którym troszkę zapomnieliśmy, Miss Jane Sinclair. A pani, napisała pani Jola, że dzisiaj mają 37. rocznicę ślubu z Wiesławem. No to wszystkiego najlepszego życzymy. Call it love, jak nic. Właśnie, słuchacz napisał, że dawno nie było grupy Poco. I po co ten komentarz?

Pan Rafał napisał, panie Marku, jest pan z nami na wakacjach pod Rzymem. No tak coś czułem. A czy druga kawa zawsze jest lepsza od pierwszej, jak państwo mają? A będzie jeszcze trzecia za godzinę.

To niemożliwe, ale tak się stało. Dwa razy Starbuck, najpierw Bongo Bay i to jest nowa piosenka, która pojawiła się wczoraj. Nie będę się zastanawiał, czy tam nie było działania tej sztucznej. No i Moonlight Inside to oczywiście fantastyczny utwór, największy przebój zespołu. No sprzed lat ponad też 50 jakoś tak. Co to ja chciałem powiedzieć? Chyba ostatnia szansa, żeby przypomnieć jeszcze tę piosenkę. Diesel to grupa z Holandii, ale największy sukces odniosła w Ameryce wtedy So Solito Summer Night.

No tak, to troszkę w stylu Sweet Home Alabama, mówi Adam. No rzeczywiście, So Solid, Summer Night, to jest zespół Diesel. No i jeszcze jeden list napisał pan Marcin, że z żoną Katarzyną z okazji urodzin dzisiejszych spędzają weekend w deszczowym pecu pod Śnieżką. Byłem, ale wszystkiego najlepszego życzę oczywiście, byłem. Proszę pamiętać, że tam jednak zdecydowanie taniej, więc zmienialiśmy restaurację z jednej na drugą, a potem wjechaliśmy na Śnieżkę i następnego dnia 8 godzin w deszczu i w słońcu. Był taki moment, kiedy powiedziałem do kolegi Genia, wiesz co, Genio, ja dalej nie idę, zamów taksówkę. No ale to było między Śnieżką a Śnieżnymi Kotłami. Nie dało się. No a teraz wspomnienia zostały bardzo piękne. To jeszcze jedna piosenka w Radiu Kalifornia. Nie za wesoły tytuł, ale utwór piękny. Michael McDonald.

0: Tears to Come, Michael McDonald. Pani Iwona napisała, dojechałem do deszczowych Piechowic. Pani Iwono, sprawdziłem pogodę, tylko dzisiaj jeszcze brzydko, ale od jutra cudo. Proszę korzystać. 11 minęła.
1: Radio 357.

Dzisiaj Warszawa rano jak Chicago, tam się mówi Windy City, a to Windy Town w wykonaniu Chrisa Ria. 4,5 minuty po godzinie 11. Sałatka francusko-włoska i tak jak mówiłem, w wakacje nie ścigamy się z nowościami, sięgamy po klasykę Jacques Dutronc i Farida.

Florida we dry, a wcześniej Jacques Dutronc o tym, że Paryż budzi się o 4 rano, ja tak mniej więcej przed 5. Też jestem rannym ptakiem. Jeśli chodzi o kancik country, to dwie nowości z wczoraj, to znaczy ta nowość Bob Seger, tym razem w duecie z Patti Loveless, to jest odrzut z tej płyty, która ukazuje się jesienią, ale jest tam kilka nagrań wcześniej niepublikowanych, między innymi to i zaraz potem Reba McEntire.

No ładne te nowości. To Reba McEntire, piosenka Tourist, a wcześniej Bob Seger z Patti Loveless, The Answers in the Question. To dzisiejszy kancik country. No, będzie jeszcze coś na bis, bo nie tylko ja zwróciłem uwagę na fakt, że ten pan Garon ma taki dobry głos.

Widget Alignment to oczywiście Garon Noon, nowa wersja tego klasyka w kanciku country, to tak przy okazji. Piękne zdjęcia od pana Adama, bo wczoraj był na liście, no widzę, że kolega to prawie jak latający reporter Marcel, to z nim pogadam sobie we wtorek, może na przejściu, jakoś tak. Co chciałem powiedzieć, napisałem we wstępniaku, że prawie dokładnie 25 lat temu poleciałem do Londynu, żeby porozmawiać z Tori Amos. Właśnie ukazywała się płyta Strange Little Girls. No i z tej okazji miałem możliwość zrobienia wywiadu i radiowego, i telewizyjnego. Od razu powiem, że telewizyjny nigdy się nie ukazał na antenie, ale już nie pamiętam dlaczego. Tori fantastyczna. Czekałem na ten wywiad chyba 2 godziny dłużej niż miałem, ale warto było, a zabrałem dla niej bukiet niarzębiny. No, bo to tak, wtedy można było, to były inne czasy. 2001 rok. Tori Amos ma urodziny dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

0: Tori Amos, Strange Little Girl z repertuaru grupy The Stranglers, ale to ładna wersja. 2001 rok. Dzisiaj ma urodziny Roland Orzabal, Tears for Fears. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.
1: Well, the streets have started burning. There's trouble in the towns. Guess the devil loves his playground, that's for sure.

Trochę z dalekim cieniem Woman in Chains, prawda? Rivers of Mercy, Tears for Fears. Roland Orzabal ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. No a teraz dwie piosenki, które napisał Simon Telson Clark. Najpierw Mac Lebowska, a potem Redbox.

Mac Lebowska i Red Box. Tę drugą piosenkę zgłosiłem do listy piosenek 357. Historia następnej piosenki jest taka, że Katie Long 10 lat temu napisała maile do Nico Casey, Lori Weirs, że powinny nagrać coś razem. Powstała płyta, a po 10 latach ujawniono nagranie, które wtedy się nie zmieściło.

No tak, to Katie Lang, Nico Casey, Laura Veirs. Takie odkryte nagranie z nieodkrytych. Gilbert O'Sullivan szykuje nową płytę i z tego ogromnie się cieszę, bo ta piosenka bardzo dobrze brzmi.

Gilbert O'Sullivan, mogę powiedzieć, że już się cieszy na jesień. Ubiegłoroczna płyta Sary McLachlan, którą się zachwycaliśmy, ukazała się ponownie z dodatkowymi utworami, taki pocałunek między innymi.

Kiedy śpiewa Sarah McLachlan, to już zaraz chyba się pojawią święta. Diane Warren nie rezygnuje. Napisała kolejną piosenkę do filmu. Śpiewać będzie David Kushner, młody człowiek 25 ze starszymi kolegami The Isley Brothers.

0: Piosenki z różnych lat, nie wydane wcześniej na jednej płycie dla fanów Leo Sayera. Bardzo proszę. Pani Ania ma śliwkowe zakamarki. No tak, na Węgierki jeszcze chyba trzeba zaczekać takie dobre, ale mieszaniec wyborny. 12 minęła.
1: Radio 357.

Zawsze się dziwię, jak pięknie do tego podszedł kolega Mark Jordan, Take a Walk on the Wild Side, Lou Reeda, w takiej właśnie wersji. Słuchacz napisał, że jest szczęśliwy, bo trafiła mu się druga muzyka ciszy, już niezdobywalna, więc proszę się nie pozbywać tej kolekcji, bo już jej nie będzie. Chyba parę szóstek jeszcze mamy, jakby ktoś chciał.

Monkey House, Welcome to the Rest of the World. Ostatnio coś mówiłem, że nie sięgnąłem po piosenkę George'a Bensona Dead Sunday, Dead Summer, ale to może być ostatnia taka okazja w tym sezonie. If I had to choose just

Taka trochę muzyka końca lata. Wesley Stace. Zapytałem Diane Krall, jak jest. Powiedziała, a nawet zaśpiewała, it's wonderful.

Diana Krall's Wonderful. No i pięknie. Dwa dni temu minęła rocznica wydania płyty Stevie'ego Winwooda, Roll With It. W czwartek się nie zmieściło, to może dziś.

Steve Winwood, Shining Songs, płyty Roll With It, rok 1988. Michel Degeo Czele szukuje nową płytę i to będą covery i duety.

0: Michel DeGeocello i Cat Power, Don't You Want Me z repertuaru Human League, a w studiu redaktor Strzelba, czyli Piotr Strzelmach.
1: Dawnośmy się tak nie zmieniali.
0: Nie.
1: Prawda?
0: Tak. Już ponad tydzień temu miesiące. Z Antonim, który cię zastępował. A powiedz, będzie ten koncert dzisiaj, czy to nie możesz mówić?
1: Wydaje mi się, że będzie, że wszystko się dobrze skończy, chociaż oczywiście trzeba śledzić wszystkie komunikaty oficjalne, bo one są punktem wyjścia i punktem odniesienia. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, chociaż rano, że tak powiem.
0: Bo ten wiatr.
1: Grat. A jeszcze mamy jedną dykteryjkę w związku z tym, z tą anomalią atmosferyczną. Zobaczymy, czy tam w górze.
0: A tak.
1: Wieje.
0: Wieje. To
1: no więc wiało.
0: Misie Golszański.
1: Tak.
0: No a co po redaktorze po godzinie 13?
1: Słuchaj, Steely Dan.
0: Między niemożliwe.
1: Tak. Dlatego, że
0: to tak pod pana Mirka trochę.
1: Alina Dragan mi najpierw poleciła, ty podbiłeś, jak byłem ostatnio w Amsterdamster.
0: A, i kupiłeś sobie płytę.
1: Uzupełniłem dyskografię. Zresztą nie tylko ich. I powiem ci, że i państwu, że ten sklep, który się nazywa Concerto, no to rzeczywiście, no tam trzeba
0: jeden
1: dwa dni
0: z ostatnich
1: poświęcić.
0: Takich.
1: Prawda?
0: Tak, cudownie.
1: Ostatni chociaż. Mohikanie i co więcej, ta obsługa jest taka jakoś tak,
0: kumata.
1: Mam wrażenie, że jedząca nożem i widelcem, tak bym to powiedział.
0: Jest kumata. A śledzia jadł?
1: Nie, dziękuję, prowadzę.
0: Haring.
1: Nie. Śledzie nie. Ja, to jest jedna z tych potraw, do których się nigdy nie przyzwyczaję w życiu.
0: To rośnie, chłopcze, wszystko będzie dobrze. Dziękujemy bardzo. Ola Budka, Adam Szura i Marek Niedźwiecki, a po 13 Piotr Strzelmach. To Wonderem zaczęliśmy tę godzinę i zakończymy.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Ale to jest piękna kompozycja. Conversation Piece Stevie Wonder od pana Mirka na koniec zakamarków, zakamirków. Ha, właściwie. Jejku, jak ja się stęskniłem za tymi sobotami.
2: Zielone Żoliborz.
1: I za państwem też się stęskniłem, bo państwo są tacy, to takie określenie z dawnych czasów, popitaśni. Milena Krupińska i Piotr Stelmach, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Sobotnia muzyczna, prawie popołudniówka. Radia 357 otwiera swoje podwoje do 15:00.

0: The Royals Come. To jest właśnie ta płyta duetu zespołu Steely Dan z 1976 roku. Everything You Did na początek.
1: Zielony Żoliborz.
0: Ponieważ dzisiaj nie ma weekendu z wyjazdem na męskie granie gdzieś, tylko wszystko się odbywa miejscowo, no to jestem. I powoli się trzeba znowu zainstalować w audycjach Radia 357, w tym i w Zielonym Żoliborzu. Planuję trochę zmian, planuję delikatny lifting tych naszych spotkań, no ale o ile się nic nie zmieni, nie wiem czy się zmieni czy nie, ale jeżeli się nic nie zmieni, to będziemy w dalszym ciągu się spotykali w soboty między 13 a 15 po niedźwiedziu. Myślę, że lepszej zmiany radiowej tak naprawdę nie ma, bo wchodzić na audycję po panu Mirku, no to jest absolutna nobilitacja i pewnego rodzaju takie radiowe baczność. Zrób to co najmniej dobrze, chłopcze. No więc staram się. Sprawy porządkowe, one się nie zmieniają, czyli piotr.stelmach@radio357.pl mail. Oczywiście profil facebookowy, tam wirtualna lista obecności ze stosowną grafiką i czapką Stelmiego. Zapraszam bardzo serdecznie. No i oczywiście przede wszystkim nasze profile oficjalne, profile Radia 357 w mediach społecznościowych. Tam proszę nas przede wszystkim szukać. No co możemy zrobić piosenką dnia w poniedziałek? Oczywiście, że Marianne.

Jak to można mieć różne spojrzenia na muzykę, jak to różnie można ją odbierać. W sieci przeczytałem kilka, jeśli nie kilkanaście porównań Marianne, nowego singla Fontaines D.C. do klimatu płyty Songs of Faith and Devotion i tak sobie myślę, no ale gdzie, którędy i serio? Bo ja kompletnie, ale to tak kompletnie takich nawiązań nie słyszę. No ale jeżeli komuś się to skojarzyło, okej. I to będzie nasza piosenka dnia w poniedziałek.

0: Dirty Looks. No, oczywiście, antidepressants. Cały czas umiem, potrafię, chcę cieszyć się tą płytą zespołu Suede, ale cieszę się też reedycjami, to znaczy inaczej, wydaniami poszerzonymi. Expanded to właśnie z tego wydania ten utwór, który na płycie zasadniczej w jej repertuarze się nie znalazł. Znalazł się jako dodatek właśnie na wersji Expanded. Polecam bardzo gorąco. Ogrywamy w Zielonym Żoliborzu bardzo często to, co w Radiu 357 w kolejnym nowym tygodniu jako piosenki dnia, ależ bardzo proszę, w poniedziałek jako słowo się rzekło Fontaine's DC Marianne, a we wtorek?
1: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

tak sobie myślę, że ten kawałek ma w sobie piękną naiwność, no ale też niesie świetną radiową melodię. Fida, Kafejka na Ochocie, i to będzie nasza piosenka dnia we wtorek najbliższy. A w czwartek

0: sobie sprawdzam tę listę, dotychczasową jej płyt, Fake It Flowers, później Bicopia, później This Is How Tomorrow Moves. To było jeszcze w 2024 roku jej trzeci album. No a ten czwarty, Pylon, tak będzie zatytułowany, ukaże się 18 września. Bibadubi, to jest dopiero pseudonim artystyczny. Bibadubi, czyli Beatrice Memories, nasza piosenka dnia w najbliższy czwartek.
1: Radio 357.
0: To my jesteśmy 20 minut po 13. Wczoraj serducho miałem rozdarte, no bo z jednej strony najpiękniejsze na świecie obowiązki koncertowe, finał męskiego grania, pierwszy dzień w Warszawie, a z drugiej strony o 21:00 początek Premier League nowego sezonu 26-27. No i mecz na Emirates Stadium. Arsenal, Coventry. Wygraliśmy 3-0, z czego się bardzo ucieszyłem. No i tak jak pisałem na swoich mediach społecznościowych, większość meczów domowych Arsenalu będę starał się dla was, dla państwa relacjonować stamtąd właśnie z Emirates Stadium. Najbliższa wizyta w Londynie już w najbliższy wtorek, to będzie takich kilkanaście godzin tylko. Bach, bach, fly, fly. Fly, landing, fly, landing. Jack White. No sprawdzimy. Wydaje mi się, że formę mistrza solową w wersji live należy po prostu sprawdzić. Mój niezbywalny dziennikarski i fanowski obowiązek. Jako fana muzyki Jacka White'a również. Zatem Londyn we wtorek, ale muzycznie, a później już Londyn. Londyny, cytując Monty Pythona, piłkarsko. No ale też muzycznie będę się odzywał. Piosenka dnia na dziś. Piosenka dnia na dziś. Czy to nie jest masło maślane trochę? Phoebe Bridges.

0: Lost Weekends. To jest jej najnowsza płyta, ona się ukazała ile to? 8 dni temu, 14 sierpnia, no i mamy z tej płyty wykrojone I Can't Wait. Nasza piosenka dnia, bardzo gorąco polecam to sprawdzić. Phoebe Bridgers.
1: Zielony Żoliborz.
0: Tak, polecam sprawdzić cały album, to zdecydowanie. Dziękuję za korespondencję. piotr.stelmach@radio357.pl i dziękuję też za wypełnianie, tworzenie właściwie wirtualnej listy obecności. Jesteśmy tam na moim profilu facebookowym i w mediach społecznościowych oficjalnych, na oficjalnych profilach radiowych też. Tam przede wszystkim Państwa zapraszam. Uwaga, uwaga, chciałbym teraz mrugnąć oczkiem. Tak, o właśnie tak.

Naprawdę nie wiem, czy oni się trochę zgrywali, czy zrobili to całkiem serio. Hidden by Ivy. No i ich przeróbka utworu Don't Cry Tonight. Savage ją wykonywał w oryginale. I co jeszcze? Edwards. To jest ich najnowsza epka z rarytasami. Takie pieśni, które się nie zmieściły na regularnych płytach tego duetu. Tam między innymi Someone Somewhere in Summertime zespołu Simple Minds. No i właśnie Don't Cry Tonight Savage'a. I jeszcze jedna z pieśni, która po prostu nie weszła na płytę. Wciąż Hidden by Ivy. Before the Night Falls.

Before the Night Falls, Hidden by Ivy, Epka Edward. No jestem ciekawy, czy ktoś z Państwa doszedłby metodą dedukcji, dlaczego Edward, skąd to się wzięło. Wiem, ale na razie nie powiem. Jeżeli są jakieś pomysły, bardzo proszę, piotr.stelmach@radio357.pl. Jeżeli chodzi o Premier League, dziękuję, że tak konkretnie odzywają się fani tej ligi piłkarskiej. Podobno najlepszej ligi na świecie. Ja w to wierzę, na przykład. No w tej chwili pierwsza kolejka, debiutancka, otwierająca sezon kolejka wczoraj. Arsenal Coventry 3-0, a teraz trwa mecz Beniaminka Hull City z Manchesterem United. Tak mi się wydaje, że Czerwone Diabły to jest jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego w tym sezonie. No i będą głównymi rywalami. Tak, oni właśnie będą głównymi rywalami kanonierów, jeżeli chodzi o to właśnie trofeum. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Na razie Hull City, Manchester United 0-0. Płyta tygodnia, jedna z dwóch na naszej antenie od poniedziałku wzwyż w Radiu 357. Love Spells.

0: Love is the Law, czyli Love Spells. I to jest jedna z naszych płyt tygodnia, dwa utwory. Crutch wcześniej, Until We Get It Right. Od poniedziałku będą Państwo słyszeć ten album częściej na naszej antenie.
1: Radio 357.
0: To już rok.

Bardzo dobrze pamiętam tamten wieczór. To był bardzo późny wieczór. Jechałem do domu długą taką trasą w Warszawie i przyszła wiadomość, że oto z nim pożegnanie. Stanisław Sojka i Janina, to przed chwilą, kiedy jesteś taka bliska. Jeden z najpiękniejszych jego utworów. No to jeszcze niech pogra i pośpiewa.

tak sobie słucham jego muzyki i myślę o tym hołdzie tegorocznym na męskim graniu. Ten hołd się wydarzył i to wydarzył się niejednokrotnie, bo zespół Natalii Przybysz, oczywiście z Natalią, jeszcze z gośćmi specjalnymi, między innymi Grażyną Łobaszewską i Anną Marią Jopek, no złożyli mistrzowie złożyli mistrzowi hołd niezwykły. Cudnie pamięci Stanisław Sojka. I te koncerty kończyły się polską wersją tego utworu.

0: wprost w ramiona me. No tak, teraz tego ze studia radiowego nie mogę zrobić. To znaczy mogę to zrobić, ale to nikt nie zobaczy. Takie uniesienie mikrofonu i komunikat. Panie Stanisławie, to dla pana uniesienie ku niebu. Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Za 2 minuty będzie 14:00.
1: Zielony Żoliborz.
0: Czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357, Milena Krupińska, Piotr Stelmach i Donald Fagen na początku tej godziny.

0: In the Nightfly, 82 rok, to z tej płyty. Tak, Donald Fagen, skoro Steely Dan na początku, po godzinie 13, na początku naszego spotkania, to pomyślałem sobie też o solowym, wielkim Donaldzie Fagenie. Żeby nie było wątpliwości. Jak to się biega między kroplami deszczu? Walk, a właściwie chodzi, walk between the raindrops. Przed chwilą.
1: Zielony Żoliborz.
0: Temat ważny, gorący, wciąż aktualny. Afghan Whigs, ich nowa płyta, ale zanim ta nowa płyta, to...

Greg Dulli Dulli Dulli Dulli. Afghan Weeks 1965, płyta z 1998 roku. Jakoś tak mi się poprzestawiało w moim mikroświecie, że uważam utwór Crazy za swój ukochany Afghan Weeks. No ale zobaczymy, może nowa płyta coś zmieni. Zanim, tak cały czas powtarzam, zanim ta nowa płyta na naszej antenie, to...

0: Do to the Beast. To z kolei był rok 2014, Afghan Weeks i Matamoros. Ten utwór. Jeśli chodzi o nowy album Soft Control, czyli to będzie jedna z dwóch płyt tygodnia od poniedziałku wzwyż na antenie Radia 357. No i oczywiście dzisiaj jeszcze do godziny 15 w Zielonym Żoliborzu do tego bardzo wdzięcznego tematu wrócę.
1: Radio 357.
0: Jakby głos skargi, jakby głos jakiegoś tam jednak cierpienia, ale głos przepiękny i przepiękne piosenki. Beth Hudson, jej nowa płyta.

Love Your Rights. To nie tyle, że ja się nie spodziewałem jakiegoś nie wiadomo czego po jej nowej muzyce, bo zawsze, kiedy ukazywał się jej nowy album i jej nowe nuty, tak sobie myślałem, okej, to jest takie moje i obojętnie właściwie, co by nie zrobiła, to i tak takim będzie. Ale ta płyta, no trochę mi przewróciła rzeczywistość, przyznam szczerze. Przepiękne pieśni, pięknie wykonane. Jest w tym jakaś... niezwykła melodia, przykuwająca uwagę, to zdecydowanie emocje też. The Ground Above, czyli Beth Orton, Love You Right, jej fragment. No a jeśli Beth Orton, no to takie ważne głosy, ważne artystki jak na przykład Georgia Smith dla Radia 357, mam nadzieję też, że dla Państwa, dla naszych odbiorców, też pięknie gra przez radio. Thank you.

Georgia Smith, I Light, You Light przed chwilą. Nie mogę uwierzyć w to, co widzę na ekranie. No, mam taki podgląd na różne rzeczy, no bo każdy z nas je ma. Tego typu podglądy. 2-0 dla Hull City po pierwszej połowie z Manchesterem United. Grają w pierwszej kolejce Premier League sezonu 26-27. 2-0. Okej, gramy dalej, znaczy oni grają dalej, my też.

0: Nic się nam nie zepsuło. Tak jest na płycie. Po prostu Temples. Ja nie jestem do końca przekonany, że to jest brytyjskie granie, mimo że zespół brytyjski jak najbardziej. No i nowa ich płyta zatytułowana Bliss, Blue Flame i Jetstream Hot. Przed chwilą.
1: Zielony Żoliborz.
0: A my jesteśmy do godziny 15. Za kilka minut powinniśmy sprawdzić, co tam słychać na polu festiwalowym, jeżeli chodzi o trasę festiwalową Męskie Granie 2026.

No oczywiście, że z Londynu grają tak, no to gdzieś tam te okolice muszą być w ich biografii i są. Trochę disco, trochę punk, trochę disco. Mad, mad, mad. Tak się nazywają z najnowszej swojej epki zatytułowanej Overload. Przytaszczyłem tu niedawno z miasta pełnego muzyki. Utwór tytułowy to było wcześniej To Le Mans. Przed chwilą. 14.32.

0: No, umawialiśmy się zawsze, że na zakończenie trasy będziemy sobie podsumowywać i myślałem, że to będzie radosne podsumowanie. Natomiast no, dzisiejsza sytuacja jest bardzo trudna i bardzo ciężka. Mamy najgorsze za sobą, bo jesteśmy tu na placu od wczesnych godzin porannych, kiedy się pojawiły te wichury. Tylko dzięki naprawdę determinacji i najlepszym ekipom, bo tu chciałbym z całego serca wszystkim mega podziękować, bo to, że dzisiejsza impreza dojdzie do skutku, to naprawdę to jest bardzo duża zasługa całych ekip, które tutaj czuwały, żeby nam nie porwało tej sceny i na bieżąco reagowały. W tej chwili trwa uzbrajanie wszystkich scen. Wydaje mi się, że wszystko powinno się udać i pójść zgodnie z planem. Prognozy są optymistyczne, bo myślę, że z każdą kolejną godziną wiatr będzie słabnął, więc myślę, że finał trasy będzie przynajmniej w odbiorze takim dla ludzi, którzy tutaj nie pracują, czymś fantastycznym, ale naprawdę chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to tylko dzięki potwornej, potężnej determinacji ludzi, którzy przy tym pracują.
1: Ja wiem, co wy potraficie zrobić w sytuacjach kryzysowych, bo przecież nie raz i nie osiem już takie sytuacje przeżywaliśmy na męskim graniu.
0: No niestety, tak. Te warunki pogodowe są coraz ekstremalniejsze. Ja przed chwileczką przeczytałem kilka informacji takich z głównych stron. To widzę, że nad morzem odwoływane są kolejne imprezy. Wiatr tam czyni spustoszenia, więc naprawdę się dzieje i to też jakaś przyjdzie refleksja nad tym, jak w ogóle do tego podchodzić, jak się na to zabezpieczać i jak to organizować, żeby spać spokojnie. No.
1: Arku, ale słuchaj, podziękowania zawsze były elementem, właściwie taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kolejne trasy męskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dzisiaj mieliśmy to trochę robić, ale jeżeli jeszcze nam brakuje tego finału, a wy tam zasuwacie po prostu jak mróweczki, no to drzwi są dla was do tego radia otwarte zawsze. W związku z tym jedna z najbliższych audycji Żoliborz, Zielony Żoliborz, między 13 a 15 w sobotę. Niech to będzie takie podsumowanie i wtedy sobie na spokojnie o tym porozmawiamy.
0: Super, na pewno, a teraz idziemy do pracy. Myślę, że dla wielu i dla tysięcy ludzi, którzy dzisiaj będą na finale, czy bezpośrednio, czy też będą go oglądać za pośrednictwem streamingów, czy też w telewizji Dwójce, bo przypominam, że o 22.45 Męskie Granie Orkiestra będzie można zobaczyć właśnie w TVP2. To będzie dobra po prostu zabawa. Także zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Tak jest, bo wszyscy muzycy to wojownicy, ba, wszystkie dziewczyny i chłopaki z Agencji Live to też wojownicy. Arek Storalski, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Czyli dzisiaj, do zobaczenia. Dzisiaj, proszę państwa,
0: czekamy
1: się widzimy.
0: Na ciebie, Piotr.
1: Tak jest. Ja zaraz po audycji zasuwam, także odprawa gdzieś tam w mojej głowie cały czas dźwięczy i wiem, że ona się odbędzie, zdążę, będzie wszystko okej. Okay. Proszę państwa, zapraszamy, a jeżeli już ten tytuł padł, to niech teraz to zagra.

wszyscy muzycy to wojownicy, 2010 rok. Przyznam, że już trochę nie słyszałem tego utworu. Dobrze było sobie tych łobuzów przypomnieć. Maciej Marańczuk, Abradab, WW, 2010 rok, pierwsza trasa Żywiec Męskie Granie. Dzisiaj lotnisko Bemowo w Warszawie, grande finale i mam nadzieję, że się uda i będzie naprawdę przednio do późnych, późnych, bardzo późnych godzin. No i z finałem w postaci koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra 2026. Za 20 minut jest 15. Mówiłem o tym, że Afghan Weeks, że jeszcze wrócę do tematu, bo Soft Control, to tak jest zatytułowana ich nowa płyta i to będzie jedna z tych płyt w Radiu 357 od poniedziałku wzwyż.

Jungle Roo i House of Eye, czyli Afghan Weeks, nowa płyta Soft Control, jedna z płyt tygodnia w Radiu 3, 5, 7 od poniedziałku wzwyż. Co tu Państwo napisali na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym przez ostatnie prawie 2 godziny? Sprawdźmy. Mysłowice Ewa stamtąd, Gillingham Damian, Hanover Piotr, Londyn Agnieszka, Brusy Marta, jeszcze mamy Przasnysz Przemysława, Międzychód Krzysztof, Bydgoszcz Monika, Ostrawa Tomas, nasz stały słuchacz, bardzo serdecznie pozdrawiamy, również słuchaczy w Ostrawie, Robercin Aleksandra, Jastarnia Andrzej, Janikowo Krzysztof, Kłodzko Grzegorz, Nakło nad Notecią Rafał. I jeszcze jesteśmy w Moguncji z obywatelem LM, Narita Damian, Kuźnica Stara Mirek, Zduńska Wola Milena, Bielsko-Biała Dorota. I jeszcze na przykład Dublin Mariusz. Bardzo dziękujemy za już. Prosimy o w przyszłych kolejnych tygodniach o więcej. No i teraz tak, powinniśmy już się spotykać w Zielonym Żoliborzu regularnie w sobotę między 13 a 15, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. A tak zakłada plan, kłada plan, kłada plan. A w głośnych również w piątki między 22 a północą, no i w czwartki w wierności w stereo między 19 a 21. Jeszcze w związku z moim zastępstwem za Mariusza Dudę w minioną środę, tak sobie pomyślałem, Grendel zespół Merillion zabrzmiał. When I Meet God z zespołu Merillion zabrzmiało. No to jeszcze ta pieśń, która dzisiaj wszystko nam pięknie zakończy, tak sobie myślę. Milena Krupińska, Piotr Stelmach, dziękujemy już za wszystko, za popołudnie, część tego popołudnia. I This is the 21st Century Marillion. Teraz, na koniec. Do zobaczenia, do usłyszenia dzisiaj na męskim graniu. Pa!

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Tu nie będziemy epatować hasłem Witaj Szkoło. Nie będziemy epatować informacjami o promocjach na zeszyty w kratkę. Trwają wakacje, więc zajmiemy się wypoczynkiem.
4: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
3: Gdzieś między wierszami zauważymy, że jednak jest 22 sierpnia. Minęła 15. Witają Państwa serdecznie. Halina Wachowicz, Tomasz Martlinkiewicz, Artur Andrus. Dzień dobry, Arturze.
5: Dzień dobry.
3: I ja, gospodarz domu Filip Jaślar. Jakoś tak odczuwasz jakąś nostalgię związaną czy z 22 sierpnia, czy raczej radość?
5: U siebie odczuwam jeszcze radość, ale w twoim głosie już czuję taką nostalgię, bo tak zaczynasz mówić, 22 sierpnia, już zaczyna się narzekanie na to, że to już jest 22 sierpnia, prawda? Że to już tak jakoś szybko zleciało.
3: Ja staram się to wypierać i teraz zacząłem się zastanawiać, jakie mam plany na wakacje. I nie wiem, czy pojadę w góry, czy pojadę na kajaki na przykład.
5: A, że dopiero teraz zaczynasz sobie planować wakacje.
3: Dlaczego dopiero? Są wakacje, więc je planuję. Mhm. Tak wypieram ten 22 sierpnia właśnie.
5: No, ty jako człowiek, który już dawno skończył swoją edukację, możesz coś takiego robić, ale ci, którym zaczynają już pachnieć zeszyty i gumki do ścierania ołówków, to już troszkę muszą myśleć w innych kategoriach. Dlatego będziemy jednak starali się coś poradzić na takich właśnie marudzących i na takich narzekających, że to już, że to za chwilę, że jak to zleciało.
6: Pytacie, dlaczego smutna? Tak, żal me serce pali, bo ja szukam Mariana Goździka. Może jest tu na sali? Nie ma. To wielka strata jest, jedna z największych strat. Oj, to nic, będę go szukała. Tak, będę go szukała. Przeszukam cały świat. Pytacie, dlaczego Goździka? Pytacie, dlaczego Mariana? Dlatego, moi złoci, bo jestem zakochana. Retrospekcja jest. Spotkałam go przelotnie, gdy kwitnął pierwszy bez. Gdzież ten Marian? Gdzież ten Marian? No gdzież ten Marian jest? Podeszedł do mnie wtedy. O, chwilo, chwilo jedyna. I z najpiękniejszym uśmiechem się spytał. I oczów swoich błękitem zawisnął na moich wargach. A ja, o nieszczęsna, a ja nieszczęśliwa, nie miałam wtedy zegarka. Więc poszedł zawiedziony, a muszę wam wyjaśnić, że w sercu mym znienacka miłość zakwitła jak jaśmin. Ileż się przez to musiałam natrudzić ja i nabiedzić, że wtedy nie mogłam, po prostu nie mogłam wszystkiego, co chciałam powiedzieć. Przebiegnę wszystkie lądy, przepędzę je co do jednego, a może gdzieś natrafię na ślad ukochanego, a kiedy go do... padnę w najdalszych świata kątach. Wyszepczę, Marianie, posłuchaj, kochany, jest za 15 10.

0: Proszę nie regulować zegarków. 5 minut po 15. To Ewa Cichocka. No właśnie, i Ewa Cichocka powiedziała bardzo ważną i taką kluczową rzecz. Jest za 15:10.
1: Taki hejnał rozlega się w Olsztynie za 15:10, zdaje się, ten, który zakończył wystąpienie Ewy Cichockiej. No tak, ale popatrz, ile czasu minęło od tej chwili, kiedy ona powinna zareagować na to pytanie, która godzina. Ona nie powiedziała wtedy tego, co miała powiedzieć. Dużo czasu minęło, zanim znalazła tę osobę, do której to miało być kierowane. My dzisiaj, proszę państwa, chcemy się zająć taką ripostą. Hasło riposta będzie nam towarzyszyło w domu wypoczynkowym Czarna Helena. Jak zareagować na to narzekanie, że to już, że to 22 sierpnia, że to już jak to zleciało. Bo trzeba być przygotowanym, bo teraz w tym tygodniu najbliższym będzie się coraz częściej coś takiego zdarzało. Coraz więcej takich maruderów będzie się pojawiało, którzy przecież dopiero był lipiec, a to już. No i trzeba sobie przygotować jakąś ripostę, jakąś odpowiedź.
0: I tę ripostę dobrze mieć przygotowaną i od razu wypowiedzieć ją natychmiast, chyba że ta riposta jest bardzo dobra, choć przychodzi do nas trochę później, to wtedy tak jak Ewa Cichocka, poczekać i tę ripostę przekazać osobie, z którą rozmawiamy nieco wcześniej. No to ja mam taką ripostę, którą, no jeżeli ktoś będzie mówił, o, już się wakacje kończą, to mogę powiedzieć, chyba ty.
1: O, to jest bardzo dobra riposta. To jest chociaż, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że trzeba uważać na te riposty ad personam. To znaczy takie właśnie zaczynające się od orzesz ty, na przykład, albo ty coś
0: taki
1: tam,
0: owaki.
1: No mogą wywołać kolejną ripostę, ripostę riposty tak zwaną. Tutaj może się to źle skończyć. Zresztą mamy taki przykład w literaturze. Andrzej Waligórski pisał listy Wołodyjowskiego i taki jeden list przeczytał kiedyś Leszek Niedzielski. Tam jest taki fragment, który może być instruktażem, jak jakich ripost używać albo nie używać. Ten moment taki, kiedy Leszek Niedzielski czyta fragment listu, w którym książę ogłosił konkurs na lżenie. To znaczy, że trzeba lżyć przeciwnika i tak to wyglądało.
2: Orzesz ty, stary opoju, oszuście, impotencie, ślepowronie, obojboku, gonokoku, erotomanie, bisurmanie, troglodycie, deficycie, turecki śpiegu, co srywa w biegu, komunisto, onanisto, moralna glisto, ma upo łysa, bez penisa, zramolały głupcu, wale gołodupcu, smierdzący niemyjcu, wyjcu i psistryjcu. Co? Zapytał Zagłoba.
0: Można mieć trafną ripostę?
1: I to jest genialna riposta. To znaczy na wszystkie takie zaczepki typu o, już wakacje się kończą. Co? I już.
0: Oczywiście.
1: I załatwione. No bo przecież drugi raz tego nie będzie powtarzał. A nawet jeżeli powtórzy, to przy trzecim co zrezygnuje.
0: Za chwilę trzeba wrócić do szkoły. Moja riposta? Zacznij od siebie.
1: Co?
0: Też dobrze. Jest jeszcze jedna riposta, która przeszła do historii polskiego życia estradowego. Czy mógłbyś przywołać tę anegdotę o Zenonie Laskowiku?
1: A tak, ja się parę razy posłużyłem tym klasykiem riposty. Zenon Laskowik, jak każdy zresztą artysta, spotykał się czasami z takimi sytuacjami, że po jakimś programie przychodził tak zwany życzliwy, który mówił, no tak, no ten program w porządku, ale no tamten to był dużo lepszy, albo a tutaj bym zrobił inaczej, a coś. I Zenon Laskowik wymyślił genialną ripostę na takie sytuacje. Jak widział, że ta życzliwość spowodowana jest tylko chęcią przyłożenia, tak no, najnormalniej w świecie, to odpowiadał na takie marudzenie w taki sposób. Ty, a inteligencja chwali.
0: Dlatego wiemy, że piosenka, a potem rozmowa Zenona Laskowika będą się państwu bardzo podobały.
3: Zakochałem się w góralce, która mieszka pod chmurami, a kocham tak, że chciałbym być z nią dniami i nocami. A gdy serce bardzo kocha, bardzo się raduje, więc od rana tam wysoko ku miłej wędruje. wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje. Jeszcze kawałek. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Ukochana góralko. Dobry. Chodź w ramiona, bo moje serce wyskoczy albo skona, bo to... A ona?
4: Jak to dobrze, że jesteś, bo ja już czekałam, bo tam na ziemi jest teraz zabawa, jak dobrze pójdzie, to sobie możemy potańcować, nieprawdaż?
3: Prawdaż, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I radość tryska jak ten pod czoła, aż nagle ukochana, ukochana woła.
4: Wiesz, przypomniałam sobie, że tam w domu została zapalona świeczka i ja, jak się jej nie zgasi, to może być pożar, a ty mnie kochasz i masz ambicje, to skocz.
3: Ja ciebie kocham i mam ambicje, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. Jestem na szczycie, na świeczkę wydołem swe płuca i wtedy zobaczyłem, że moja najdroższa nie daje mi klucza. Biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. Biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. Jesteś bardzo rozkoszna, wiesz. Nie dałaś mi klucza, tam deski są w oknach.
4: Co ty powiesz, przecież klucz jest pod wycieraczką.
3: I skacze me serce z sumieniem już w zgodzie, że gdy jedno ma w nogach, to drugie ma w głowie. I skacze me serce ku miłej chałupie, bo gdy jedno ma w sercu... Pali się, pali się pożar. Dobry, pani Zdzisławo, witam panią bardzo serdecznie.
5: Do pana.
3: Tak, sekundę, ja tylko... Ten sprzęt, bo mam tyle sprzętu, ani talentu, wie pani dlaczego? To kamery może, prawda? Skadrują nas. Tak, serdecznie witamy w Poznaniu i tak od razu pierwsze pytanie, bo ja jestem właśnie redaktorem dyżurnym, to tak może brzmi, do spraw wywiadu. Tak. Karol, sygnału nie mam, Karol. Bo ja z wozem rozmawiam, jesteśmy tam, koledzy w wozie siedzą. Karol! Za chwileczkę. Ludzie tutaj przyszli, posiedzi, my postoimy i tak jakoś to będzie. Wróciła pani z Berlina, czy skąd?
5: Tak, z Berlina, z Friedrichstadt Palast.
3: Jeszcze raz?
5: Friedrichstadt Palast.
3: Jeszcze raz?
5: Friedrichstadt Palast.
3: Przepraszam, to dla tłumacza, prawda? Tak, proszę pani, sprawdzimy, czy się nagrało. No, nagrało się Folie Bergère Paris. No, przecież mówiłem, że to jest nie ten magnetofon, ale to nic. Co ja chciałem
5: pan
3: się zapytać?
5: Pan chyba pierwszy raz, prawda?
3: Proszę, nie, bo chciałem się zapytać takie pytanie jedno z takiej branży. Ponieważ ile razy pani się pojawi na ekranie telewizyjnym, to zawsze w domach dyskusja, aha, prawda? Świetnie. Jaką pani stosuje dietę, że taki cud stworzyła?
5: To chodzi o dietę cud, tak?
3: Tak, tak, tak.
5: Pan nie ma żadnej diety. Po prostu pracuje, a to potem samo spada.
3: To pracą? Tak? To ja nigdy nie próbowałem. Muszę spróbować. To dobrze, widzicie państwo? Dobrze, dobrze, dziękuję. Co teraz, pani Zdzisławo? Słyszałem, że pani, no, taka fama krąży, że pani będzie występuje pani w programie premierowym. Ich będą premierowe utwory. Czy to prawda?
5: Niech pan zatrzyma.
3: Wustop! Zatrzymajcie się!
5: Już tak? Nie, musi pan to inaczej sformułować, bo utwory będą znane, nieznane, a jedna będzie tylko premiera. A kto się kocha w tobie?
3: Proszę.
5: A kto się kocha w tobie?
6: Stop, nie nagrywamy tego. No, po prostu, no jak
5: a
6: to...
5: A kto się kocha w tobie?
6: No zaraz powiem. po prostu...
5: To jest jak... tytuł piosenki, kochanie.
6: Ach, tytuł piosenki to jest, tak? Wóz, nagrywamy! Myślałem, że zmieniliśmy klimat rozmowy. Szkoda. To dobrze. Więc słuchamy, kto się kocha w tobie. Pani Sławo,

0: śpiewała Zdzisława Sośnicka, a wcześniej pani Zdzisława rozmawiała z Zenonem Laskowikiem. Jak sobie ktoś zobaczy to archiwalne nagranie rozmowy Zdzisławy Sośnickiej z Zenonem Laskowikiem, to też zobaczy, że riposta może się ograniczać do spojrzenia na przykład tylko.
1: Oj tak.
0: Mistrz riposty na pewno.
1: Skoro jesteśmy przy mistrzach riposty, wynotowałem sobie ripostę, którą usłyszała Lady Astor od Winstona Churchilla. Winston Churchill, jesteś też, wiem, miłośnikiem, podobnie jak ja, cytatów Winstona Churchilla.
0: Więcej, nawet parę z nich ja stworzyłem.
1: To tutaj znalazłem ripostę. Otóż państwo Lady Astor i pan Winston nie lubili się specjalnie. Podczas jednego z bankietów Lady Astor powiedziała Churchillowi: gdybyś był moim mężem, dodałabym ci do kawy trutkę. A Churchill zripostował: a ja, gdyby pani była moją żoną, wypiłbym ją. Mhm. Z kolei Mark Twain po przeczytaniu w gazecie własnego nekrologu napisał krótko: wiadomość o mojej śmierci jest mocno przesadzona.
0: Właśnie, jeszcze nie podaliśmy słownikowej definicji riposty, a trzeba zwrócić na to uwagę. Riposta według słownika języka polskiego to cięta, trafna i szybka odpowiedź. I zastanawiam się, czy te wszystkie trzy elementy muszą się pojawić w ripoście. No bo na przykład, jeżeli riposta czy odpowiedź jest cięta i trafna, ale nie szybka. Na przykład ktoś po miesiącu przychodzi.
1: To się nazywa tak zwana puenta schodowa. Zdaje się, jak już po sytuacji wychodzisz, jesteś na schodach klatki schodowej i przychodzi ci ta puenta czy ta riposta, którą miałeś wygłosić.
0: A orzesz ty.
1: Co?
0: Albo na przykład, jeżeli to jest trafna i szybka odpowiedź, ale nie cięta. Czy to jeszcze jest riposta? To trzeba by było zapytać jakichś fachowców, nie tylko od języka, bo to może być tylko językowe takie rozważanie. Natomiast zastanawiam się, kto może się zajmować ciętymi ripostami. No, jest paru kibiców na przykład, którzy znają się na ciętych...
1: Ale nie dosłownie cięta riposta kończy się potem na urazówce, tak? O tym mówisz?
0: No więc właśnie, no więc trzeba by było zapytać, czy to na pewno zawsze te trzy elementy muszą być tutaj spełnione.
1: Na pewno te trzy elementy spełniała riposta, którą często od taty słyszałem. Tato, ty wiesz, że Mateusz z rodzicami na wakacje pojadą do Bułgarii? 7 razy 8? To była ta riposta.
0: Ale zawsze podawał to mnożenie? 7 razy 8? Czy chyba były też inne jakieś zadania?
1: Co, ja byłem tak zestresowany tym, że Mateusz jedzie do Bułgarii z rodzicami, że nie pamiętam. 7 razy 8? 56. Dobrze myślę? Tak.
0: No to jeżeli ty tego nie opanowałeś przy tylu ripostach twojego ojca, to znaczy, że ona nie była do końca skuteczna, ta riposta. Jeszcze wracając do tego spojrzenia, które może być ripostą, może być też riposta bez słowa, ale przy wydaniu pewnych dźwięków, na przykład takie
1: no,
0: to jest już jakaś riposta. No, wiadomo, co tam jest w domyśle. I to jest też cięta, szybka odpowiedź, no i trafna, moim zdaniem.
1: Rzutka i...
0: Niemiałka.
1: Niemiałka. Fenomenalna, rzeczywiście. Jeszcze rodzinną jedną chciałbym bardzo ripostę, której się nasłuchałem w dzieciństwie. Bardzo gorąca zupa, bardzo gorąca zupa, dziadku, babciu. To było u rodziców mojego taty. Masz wiatr pod nosem. Tak słyszałem od dziadka.
0: Ale to jest poetyckie.
1: To jest poetyckie. I ja tę zupę wtedy, parząc się, troszkę dmuchałem. Ona nadal była gorąca, ale mam wiatr pod nosem. I tak się parząc jadłem. Dlaczego o takich puentach rodzinnych mówimy? Ponieważ za chwilę usłyszymy sketch przysłany nam przez rodzinę Państwa Błądów, z czego bardzo się cieszymy. Absolutna premiera. A z miejscem, w którym ten sketch się odbywa, niech oswoi nas wszystkich z radością i uśmiechem Maryla Rodowicz.

0: Pociąg do stacji Przemyśl Główny. Przez stację.
1: Siadajcie, to jest nasz przedział.
2: Tatuś, a czemu nie sypialny jak w tę stronę?
1: Adaś, przestań. Może nie chcę znów być wyproszony i jechać w przejściu.
3: Ale naprawdę strasznie chrapałeś. Nawet z korytarza było słychać.
1: Małe to okno. Maciek, tutaj, dawaj homara. No dawaj no, pchaj go tu.
2: Tylko nie przebijcie, bo na czym będę pływał?
1: Dobra, przeszedł, wsiadaj. No wsiadaj no, bo zaraz odjedziemy bez ciebie.
2: Tatuś, czemu Maciek pokazuje kciuka i nam macha?
3: Dziwisz mu się? Widzisz tu jakieś inne dorosłe dziecko, któremu ojciec kazał nieść do pociągu dwumetrowego dmuchańca kraba?
2: To jest homar, mamo.
3: Wsiadaj, Maciek! Nie denerwuj ojca!
1: Zamiast mi tu strzelać focha, mógł wziąć pompkę, jak prosiłem.
2: O, jest Maciek.
4: Nie mów, pajacu, na głos mojego imienia, bo jeszcze ktoś mnie rozpozna.
3: Chłopcy, siadajcie pod oknem, krajobrazy podziwiajcie.
4: To już wolę siedzieć naprzeciwko kraba.
2: To jest homar!
1: Uspokójcie się, to droga nam zleci normalnie migusiem.
0: Pociąg ekspresowy Strzyczkowski ze Świnoujścia do Przemyśla rozpoczyna bieg na torze pierwszym przy peronie drugim.
4: To za ile będziemy w Rzeszowie?
3: Prosiłam, nie denerwuj ojca.
2: Hej Google, za ile będziemy w Rzeszowie?
1: Adaś, odłóż tego smartfona. Umówiliśmy się, że na wyjeździe nie siedzimy w telefonach, a to ciągle jeszcze jest nasz coroczny, rodzinny, wakacyjny, cudowny do jasnej cholery wyjazd.
4: Jeszcze 10 godzin i 45 minut. Jakoś przetrwamy, Adaś.
3: Tylko rodzina nam się powiększyła. Odmuchanego kraba.
2: To jest homar.
1: Jakby wziął pompkę, jak prosiłem, to bym nie musiał 2 dni dmuchać tego gębą. A nie będę spuszczał powietrza, skoro jedziemy na weekend do Soliny.
4: No, ja na pewno nie jadę.
1: No nie jedziesz, bo twoje miejsce zajmie krab.
2: To jest homar.
3: Ale zaraz. Przecież mogłeś wypuścić powietrze, zabrać pompkę z domu i napompować go ponownie nad Soliną.
4: Ze 3 razy mówiłem to tacie.
2: Ale przecież fajnie, że krab z nami jedzie.
5: To jest homar!
2: No wreszcie się nauczyliście.
1: Pomyślałem, że skoro już ma bilet, to może z nami jechać.
3: Zaraz, zaraz. Jak to ma bilet? Dmuchany homar ma bilet?
1: Tak, ma bilet. Wagon 6, miejsce 24. Nie było już biletów na powrót w wagonie sypialnym, więc dla waszego komfortu wykupiłem wszystkie 6 miejsc w naszym przedziale.
4: Przypomnę, mamo, że zrezygnowaliśmy z auta, żeby było taniej i bardziej komfortowo.
2: A ja słyszałem, jak mama mówiła, że jedziemy pociągiem, bo ty zrobiłeś prawo jazdy i będziesz sępił, żeby kierować.
4: Że co?
3: Synku, to długa trasa. Trzeba najpierw nauczyć się jeździć na krótszych.
4: Takich jak ta do Soliny? Najwyżej ty, mamo, nie pojedziesz. Albo homar.
2: Homar musi pojechać.
1: Przestańcie już. Fajnie jest, rozumiecie? Jest fajnie. Cieszymy się z udanych wakacji nad polskim morzem. Z tego żelało tylko przez tydzień, że sinice zniknęły, że szczęśliwie matka spakowała polary. No i w ogóle cieszymy się z powrotu do domku i wspaniałego wspólnego czasu.
4: No, jeszcze tylko 10,5 godziny.
2: Szkoda tylko, że Flaming się wczoraj przebił.
3: No tak, to już wiemy, dla kogo był 6 komfortowy bilet.
1: To jest 1 bilet, bo przy 6 osobach wziąłem rodzinny.
4: Adaś, chyba mamy brata. Zresztą podobnego do ciebie dmuchanego kraba.
2: To jest homar.
3: Mam nadzieję, mężu, że homar ma podbitą legitymację szkolną.

0: panowie Przybora i Wasowski, kabaret starszych panów, a wcześniej premierowy sketch od Łukasza Błonda i jego rodziny. Miał garaż i auto, że każdy, kto nie ma, zaraz by mieć chciał to, zaśpiewali starsi panowie. I przypomniało mi się kilka ripost, które usłyszałem u mechanika samochodowego. Nie wiem, czy masz też takie doświadczenia, że wyjeżdżam, coś pan mechanik był łaskaw naprawić, to coś, co pan naprawił, piszczy, wracam, informuję, że piszczy i wtedy riposta pana mechanika, to się ułoży. Jeździć i obserwować.
1: To nie jest cięte.
0: To nie jest cięte?
1: Nie, to jest łagodna riposta taka, czyli to nie spełnia warunku ciętości takiej.
0: Ale to ja mam ciętą. Na przykład ta sama sytuacja, jestem w warsztacie samochodowym, naprawa, wymiana i tak dalej i pan mi mówi, że mam zapłacić za to 500 zł. I moja riposta? Ile?
1: To się ułoży.
0: Ale dobra riposta, czy nie, myślisz?
1: Dobra, w miarę. No ja właśnie też bym proponował, żeby jednak iść w łagodne riposty. No,
0: Czyli to było za mocne, nie?
1: Nie eskalować tego, no tylko łagodnie się jakoś w takich sytuacjach zachować.
0: Czyli to co? To najlepsze jest chyba, prawda? Tak. Tego nie przeskoczymy?
1: Tak. To krótko, treściwie i można w ten sposób odpowiedzieć na każdą zaczepkę. Ale powiedz mi teraz, bo wróćmy do tego zasadniczego tematu naszej rozmowy, czyli tego marudzenia, że to już, że to tak to lato zleciało prawie, że już za chwilę koniec, to zaprezentuję ci taką ogólno stosowaną ripostę, tylko ty mi tak powiedz, właśnie pomarudź mi. No i już prawie po lecie, na przykład tak mi powiedz.
0: No już prawie po lecie.
1: Żebyś się nie skichał. I to jest...
0: Dobre.
1: No bo to jest też... właściwie życzliwa taka riposta, no bo to chodzi o to, że zbliża się sezon katarów, prawda? Czyli to skichanie nie jest tylko jakąś złośliwością, ciętą odpowiedzią na twoje marudzenie, ale też życzeniem zdrowia tak naprawdę.
0: Ja to sobie zapiszę i będę miał taki napis na biurku, nawet sobie zrobię, żebym się nie skichał. Będę z taką życzliwością się będę spotykał.
1: Właśnie, bo to też trzeba taką autoripostę sobie opracować, bo człowieka może samego najść to, że zacznie marudzić, że zacznie już narzekać, a zacznie mu się coś nie podobać, to żeby mieć dla siebie samego taką ripostę. No i rzeczywiście, żebym się nie skichał, bardzo dobra autoriposta.
0: Bardzo dobra. Tak, myślę, że ona nie dotyczy jedynie pory roku, przemijających wakacje, ale też jak się człowiek przejmie rolą San Pan Vi,

No, proszę Państwa, dzień dobry. Były obchody Dnia Wojska Polskiego. No i co, to nie ma co oszukiwać, jesteśmy mocarstwem. Naprawdę, to aż się nie mogłem nadziwić. No troszkę wstydu przy okazji też było, ale nie, zresztą nie mówmy o wstydzie, proszę Państwa, bo ze wstydem to jest różnie. Jedni się wstydzą na przykład z tego, że są za niscy, a drudzy odwrotnie, że za niscy są, prawda? Ja w dzieciństwie mało się nie utopiłem, bo się wstydziłem przyznać kolegom, że nie umiem pływać. Oni mnie wzięli nad basen, mówią, umiesz pływać? Umiem, to skacz. Skoczyłem i zacząłem się topić. Oni mnie wyciągnęli, mówię, człowieku, przecież ty pływać nie umiesz. Ja nie umiem? Drugi raz, chlub do basenu. Sytuacja podobna. To ja się wtedy mało co nie utopiłem z powodu wstydu, że nie umiem pływać, a wczoraj mi żona powiedziała, że ja się teraz powinienem wstydzić, żeś wtedy nie utopiłem. Także różnie bywa z tym wstydem. No, na przykład przychodzi się do znajomych. Państwo na pewno takich znajomych macie, bo wszyscy mają takich znajomych. No i tak wchodzi się. O, sałatka. Nie, ona za bardzo słona mi wyszła. O, paluszki. Nie, one nawet nie są słone. O, barsz. Nie, on nawet nie jest czerwony. Czemu ty nic nie jesz? No czekam, aż coś dobrego podacie. Już mnie tam nie zapraszają. No nie, naprawdę w stosunku do Zachodu to my się nie mamy czego wstydzić. Oni się tam puszą, to umiem, tamto umiem, a u nas my powoli sobie adaptujemy ich sposoby funkcjonowania do naszego życia. I na przykład takie teraz powstało, otwierają bary sałatkowe. No i otworzyli taki bar w Warszawie, ponieważ ja z prowincji, to mnie

0: tam kolega zaprosił, mówi, idź za mną pół kroku, żeby wstydu nie było. No i oprowadza mnie po tym barze, mówi, to jest serwetka, tego się nie je, widocznie on wcześniej to jadał, mówi, to z zębami to jest widelec, to bez zębów, przepraszam pana. No i tak posuwamy się i tam patent w tym barze polega na tym, że płaci się określoną kwotę przy wejściu i można zjeść tych sałatek, ile się zmieści do tej malutkiej miseczki, co oni tam dają. Wiecie państwo, co się robi? Ładuje się tak tych sałatek równo z brzegami tej miseczki, i dookoła ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, taki płot z ogórków i fru, drugie tyle. Proszę państwa, na zachodzie nikt na to nie wpadł. Naprawdę. Ja nawet się tak pytałem tego człowieka, który mnie tam zaprosił, mówi, słuchaj, a to nie wstyd tak? On mówi, co wstyd? Wstyd to kraść, a ty za to płacisz. No i jeszcze jest jeden taki rodzaj wstydu, który mnie dopadł niedawno. Z racji wieku mam jeden powód do wstydu. No mianowicie, no co tu kryć, wstydzę się swojego wieku. Spotkałem kolegę kiedyś w moim wieku i mówię mu, jakie mam problemy z tym właśnie kryzysem wieku średniego. A on mi na to, jest proste rozwiązanie. Musisz sobie znaleźć przyjaciółkę. Ale czy żona się zgodzi? To się żonie nie mówi. Ja mówię, ale przecież kłamstwo to jest grzech. Ja się nawet z tego spowiadałem. Mówię księdzu, proszę księdza, skłamałem. On mówi, o, to grzech. Ksiądz na to i dalej pyta, a komu skłamałeś? Ja mówię, żonie. O, to poważny grzech. Ja bym sobie nigdy na to nie mógł pozwolić. A co skłamałeś? No, że ładnie wygląda. Nie, to nie grzech. To samoobrona. No to tyle na razie. Dziękuję państwu.
1: Moja żona ma na imię Desdemona. Z moją żoną mi się życie nie układa. A gdy nazbyt bywa na mnie rozżalona, to uciekam wtedy przed nią do sąsiada. Sąsiad mój nie znalazł jeszcze swojej pani. Słowem cierpi na problemów moich brak. Oprócz tego ślicznie gra na fortepianie.

Staję przy nim i nucimy razem tak. Daj des demonom, kłótniom tym spokój. Destrukcji uczuć my, nie prowokuj. Daj as, as tamtym panem, zdrady nie planuj. Daj ges, gestykulację zbytnią opanuj. Nie rękoczyń, lecz pogawędź na rozpaczy, nie pchaj krawędź. Bądź mi żoną, czułą żoną, desdemoną, desdemoną. I stereo teraz daj des. Daj desdemoną, kres, poniewierce daj zdes. Zdesperowane, błaga cię serce, daj as. As tamtym panem, nie gadaj, błagam, daj w ges. W gestii to mojej zostaw. Już ja go, już przekonam, kogo wartaś, desdemono, kto ci pragnie wiersze mówić. Szczęścia gniazdko z tobą uwić. Kto posprząta po sobie od jabłek ogryzki? Kto nie będzie ci błocił mieszkania?

0: Desdemona, cel dwóm istotom, desygnowanym ku wspólnym zlotom. Daj as, daj aspiracje szersze w czyn wcielić. Daj gest, gestem swym jednym zechciej rozbielić ciemnej troski noc złowrogą i pokochaj wreszcie kogoś, kto już walczyć nie ma siły. Nie ma siły, nie ma siły. Daj S. Skończyłem.
1: Skończył Wojciech Młynarski. Tak sobie pomyślałem i tyle w temacie. Taka riposta po ripoście. Tyle w temacie.
2: Skoro nam się zaczęło, no jednak lirycznie jakoś, bo tutaj mimo różnych kłopotów w tych kontaktach małżeńskich, to jednak liryka się tutaj jakaś pojawiła, to ja sobie pozwolę teraz na odczytanie lirycznego wiersza wakacyjnego, a przede wszystkim dlatego sobie pozwolę, bo on mi się za chwilę zdezaktualizuje i nie będę miał z nim co zrobić. Byliśmy wtedy tacy dzicy. Ja zobaczyłem cię w Krynicy, ty byłaś moja, a ja twój, bo to Krynica Zdrój. Byliśmy tak nieobliczalni. Ty zobaczyłaś mnie w pijalni i tak zaczęło się kochanie. Ja po Słotwince, ty po Janie. Niektórzy się taplają w morzu dla złagodzenia serca cierpień. Ja ci w Krynicy kupię kożuch, taki w sam raz na sierpień. Lirycznie?
1: Co? Wzruszyłem się. Bardzo, bardzo dziękujemy, Arturze. Bardzo lirycznie. Kolejna przepiękna okoliczność przed nami. Dziś przypada rocznica urodzin pani Ireny Tuwim. Pani Irena Tuwim przetłumaczyła dla nas, dzięki temu rozmawiamy i myślimy Kubusiem Puchatkiem. Widziałem dziś słonia, prosiaczku. Ja też widziałem słonia, tylko nie wiem, czy to był słoń. Fajna riposta?
2: Bardzo fajna. I to jest właściwie coś, co nie wiem, czy można ripostą nazwać w związku z tą słownikową definicją, którą jakiś czas temu przywołaliśmy, no bo to nie jest cięte, prawda? Zresztą w Puchatku raczej nie o ciętość chodzi, tylko o łagodność. My byśmy państwa namawiali na przygotowanie właśnie takich ripost łagodnych w stylu Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.
1: A jest dobra riposta Kubusia Puchatka i ona idealnie pasuje na 22 sierpnia i na każdy kolejny dzień, który jednak będzie nas zbliżał do tego września. Jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Dziś? Dziś mój ulubiony dzień. Fajne, prawda? Takie dające nadzieję i moim zdaniem to jest rzutkie.
2: Szybkie na pewno, trafne, a nie cięte.
1: I nie cięte. Czyli to jest riposta naszych marzeń.
2: Łagodna.
1: Dlatego chcieliśmy państwa zaprosić na kącik Kubusiów, bo usłyszą państwo Kubę Strzyczkowskiego w fragmencie wspólnego dzieła pani Ireny i pana Aleksandra, a wcześniej piosenka, która na pewno była inspirowana Kubusiem Puchatkiem. Zaśpiewa tę piosenkę Elżbieta Adamiak. No to zapraszamy państwa na kącik Kubusiów w dniu rocznicy urodzin pani Ireny Tuwim.

Pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, aż zaszedł na polankę w środku lasu, a po środku tej polanki rósł wielki dąb. I z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego: to bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział: a jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział: a jedyny powód robienia miodu, to ten, żebym ja go jadł. I zaczął włazić na drzewo. Właził, właził, coraz wyżej, a gdy wreszcie wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, taką sobie pioseneczkę, mruczaneczkę miś zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, bzyk, bzyk, ram, pam, pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze troszkę wyżej. A gdy tak właził, ułożył sobie inną piosenkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, to przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Już dobrał się prawie do miodu, gdy naraz trach, ratunku! Zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej.

Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Informuję, że w recepcji domu wypoczynkowego jest do odbioru strój syrenki, którą zgubił ktoś wybiegając o północy z balu w Czasowicz. Sądząc po rozmiarze i niektórych elementach, jest to strój męski. Zatem syrenek z wczorajszego balu proszony jest o odbiór zguby dzisiaj do godziny 18. Później uruchomimy akcję poszukiwawczą. Konserwator naszego ośrodka będzie chodził po pokojach i przymierzał strój wszystkim kawalerom, rozwiedzionym i wdowcom. Osoba, na którą strój syrenka będzie pasował, otrzyma pół domu wypoczynkowego i rękę księgowej. Oczywiście to żart z tą połową domu, ale z księgową to poważnie, jest chętna. Kierownictwo domu wypoczynkowego zawiadamia również, że w związku z najnowszymi prognozami pogody postanowiliśmy zrezygnować z organizacji koncertu Słoneczny koniec lata i przyspieszyć kolejne imprezy. I tak, 29 sierpnia rozpoczynamy Oktoberfest, a już 5 września zapraszamy na kiermasz zniczy. Są jeszcze wolne miejsca na rowerową wycieczkę tematyczną Najciekawsze samowole budowlane powiatu. Zapisy przyjmowane są w dobudówce. Zapraszamy!

0: Słyszymy ten wspaniały temat z filmu Wabank, bo to muzyka również z Wabanku, który zatytułowany był Riposta, czyli część druga, Riposta.
1: I to nam przypomina, że nie tylko spojrzenie, jakieś westchnienie, słowo mogą być ripostą, ale i gest. Pamiętasz? Ucho od śledzia.
0: Ucho od śledzia. No i to była właśnie riposta.
1: Ale na te riposty wyrażane gestem trzeba uważać, bo są takie gesty, które...
0: To są ostre riposty, potem następują często.
1: Nie w stylu Kubusia Puchatka, a my raczej Państwa namawiamy do łagodnych ripost na narzekanie, że już po wakacjach prawie, że już lat. Nie narzekać to najlepiej, a jak już ktoś narzeka, to łagodnie go zripostować.
0: Do czego namawiamy Państwa bardzo serdecznie, kłaniając się nisko. Halina Wachowicz, Tomasz Matlinkiewicz, Artur Andrus, gość. Dziękuję, Arturze, że byłeś.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Filip Jaślar, do usłyszenia.
1: Co?

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: A na zegarze już 16:00, zanim Happy Noise, najpierw piosenka dnia, to Phoebe Bridges.

0: I już zupełnie oficjalnie, 7 minut po 16, Milena Krupińska, Bisior, taki skład dzisiaj na antenie Radia 357 będzie z Państwem przez najbliższe dwie godziny. Happy Noise, czyli brzydkie kawałki. Dziś, podobnie jak tydzień temu, bo się spodobało i Państwo pisali do mnie, żeby jeszcze raz powtórzyć, no to będą dzisiaj brzydkie kawałki z oklaskami, czyli to, co wszyscy chyba lubią najbardziej. Trochę też się tak składa, że kończy się trasa męskiego grania, dzisiaj ostatni koncert. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo tam podobno nieźle powiało, ale o tym opowie nam za kilka minut Ola Budka, która znajduje się tam na miejscu. A my zaczynamy nasze koncertowe spotkanie od mojej ulubionej koncertowej wersji grupy Coldplay.
1: There's no excuse to be sat down in this song, please, you know. If you stand up, we'll buy all ice cream.

0: I tak to się pięknie dzisiaj zaczęło. Najpierw Coldplay, później David Gilmour, High Hopes. I z takimi trochę też wielkimi nadziejami czekamy na to, co za chwilę nam powie nasz gość.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Finałowy koncert Męskiego Grania dzisiaj w Warszawie. Na miejscu jest Ola Budka. Dzień dobry, Olu.
2: Cześć, Wisior. Dzień dobry wszystkim. Jeszcze nie na miejscu. Za chwilę wsiadam do auta i jadę na Bemowo.
0: A powiedz nam, jak wygląda sytuacja po tym, co wydarzyło się wczoraj w nocy, no bo nawet w naszym parku, który otacza Radio 357, jednemu drzewku się no duża gałąź urwała, a co gdzieś tam na miejscu Męskiego Grania?
2: Tak, nasi wysłannicy donoszą, że wszystko może jest nie na miejscu, bo trochę poturbowało lotnisko Bemowo, ale wszystko odbędzie się. Jest taka orkiestra, która jak głosi, będzie grała do końca świata i o jeden dzień dłużej. I myślę, że do tej orkiestry należy dołożyć orkiestrę męsko-graniową. Otóż nawałnica trochę poturbowała wszystkie sprzęty i sceny na lotnisku Bemowo, w tym naszą scenę, scenę Radia 357 i Skody. Zerwało nam dach. Troszkę ucierpieliśmy, jeśli chodzi o sprzęt i no, takie wszystkie te materiały, które są tam skumulowane, krzesła i wszystko, czym gościliśmy Państwa w naszej strefie. Ale tam na miejscu organizatorzy i ekipa robili wszystko, aby dzisiaj te koncerty, jeden koncert i spotkania odbyły się i tak będzie. A zatem o godzinie 17.40 spotkanie z Polą Maj, następnie w ramach rozmów o książkach o 19.00 rozmowa Ofelii i z Ofelią i z Kasprem Bajanem rozmawia Nowika. O 20.25 spotkanie z Ralfem Kamińskim i na wielki finał koncert Michał Grobelny o 21.55. I szkoda by było, gdyby ten artysta nie zaprezentował się słuchaczom, bo wiem, że każdy, kto występuje na naszej scenie, bardzo czeka na tę możliwość spotkania ze słuchaczami i zaprezentowania się. I ci artyści czekają właśnie na ten dzień. Więc wielka szkoda by było, gdyby Michał Grobelny nie wystąpił dzisiaj, ale jeśli warunki pogodowe dopiszą, a jesteśmy od nich niestety uzależnieni, ale trzymajmy kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie ze zmienionym nieco planem, bo ja przearanżowaliśmy strefę.
0: Ja cię, Ola, uspokoję, bo czytałem dzisiejsze prognozy pogody i okazuje się, że chyba wszystko to, co miało być najgorsze, jeżeli chodzi o ten niż gadołański, już za nami. Tak, z każdą minutą powinno być coraz lepiej, więc trzymamy kciuki, żeby to wszystko dzisiaj.
2: Na pewno scena główna ruszyła. Cinnamon Gum o godzinie 16 rozpoczął swój koncert. No i oby tak było dalej. A więc ja wsiadam do auta, ruszam na Bemowo i mówię Państwu do zobaczenia na miejscu w strefie wyjątkowej, bo jedynej takiej w całej trasie w strefie 357 i Skody.
0: Dziękujemy bardzo. Ola Budka zachęca Państwa do tego, żeby wybrać się dzisiaj na Bemowo, no i uczestniczyć w tym finałowym koncercie Męskiego Grania i odwiedzić też naszą zmienioną przez warunki atmosferyczne scenę. Bardzo dziękujemy.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. A my dalej brniemy przez nasze brzydkie kawałki z oklaskami. No i na pewno jeszcze na Bemowo dzisiaj zawitamy, bo usłyszymy, co ma nam do powiedzenia Nowika. A u nas Arctic Monkeys.

Można było sobie, stojąc w kuchni albo w pokoju, pananowować, nanowanie. To przy tej piosence można nanowować. Pani Anna napisała, moja córeczka Zuzanna, 26 lat, zeszła na dół do kuchni, gdzie zamykam suszone pomidory i stwierdziła, że na górze słychać jakbym miała w kuchni cały Coldplay. No to teraz był Coldplay, Paul McCartney, Arctic Monkeys, David Gilmour się pojawił. To teraz do tej kuchni można wpuścić tego jegomościa, Lenny

0: Jak Państwo słyszą, line-up naszej dzisiejszej imprezy jest bardzo zróżnicowany. Przed chwilą Bruce Springsteen, ale nie wszyscy słuchają wykując pomidory i inne rzeczy w kuchni, bo pan Ryszard na przykład w tej chwili słucha nas jadąc na rowerze. No to szerokiej drogi, a my przenosimy się znowu na Bemowo, gdzie przy naszych scenach znajduje się Kasia Nowicka. Cześć Nowika, witaj, powiedz nam co u ciebie.
1: Cześć, cześć, witaj. No właśnie, po tej złowieszczej nocy wracamy na właściwe tory. Dzisiaj bardzo dużo się będzie działo i na pewno będzie bardzo dużo ludzi, no ale dużo też się dzieje na scenie Radia 357 i Skody. I tutaj dziś mogę zaprosić na rozmowę, którą poprowadzę ja, bo o 19 porozmawiam o książkach, właśnie o czytelnictwie z Ofelią i z Kasprem Bajonem. Moim zdaniem bardzo ciekawy duet. Natomiast wczoraj odbyła się... Aha, i dodam jeszcze, że bardzo fajnie wypadł wczoraj koncert Natalii Marczuk. Gościnnie też zaśpiewał Mateusz Gędek i to naprawdę super, super wyszło. I dziś, i wczoraj też bardzo fajnie wyszła, bardzo dobrze wyszła rozmowa z Robertem Korzeniowskim oraz Kasią Linz. Myślę, że to jest bardzo ciekawe tak dowiedzieć się w ogóle, co czytają sportowcy, a jeszcze kiedy tak ciekawie o tym opowiadają, to naprawdę wszyscy zamieniliśmy się w słuch.
2: Czy macie takich bohaterów z dzieciństwa?
3: Oczywiście. Słuchajcie, kto jeszcze dzisiaj pamięta książki Juliusza Werna? A są tacy? Znaczy, ja je pochłaniałem na kilogramy de facto, bo czytałem, co się dało, ale chyba najważniejszą dla mnie była pierwsza książka Werna i przyniósł mi ją Święty Mikołaj. Miałem lat 6. Świętym Mikołajem była moja matka chrzestna, Litka. Ale co ją podkusiło, żeby dać mi Dzieci kapitana Granta, jak miałem 6 lat, ale to w ogóle zmieniło moje patrzenie na czytanie i w ogóle na opowieści. Oczywiście sam tej książki nie przeczytałem wtedy. Czytał mi ją mój tata, po kawałku, tak wiecie, jak się zaleca rodzicom. Natomiast opowieść o Robercie i Mary Grant, o dzieciakach, które podróżowały dookoła świata po to, żeby odnaleźć swojego tatę i przeżywały niesamowite przygody, ta butelka wyjęta z brzucha rekina, niepełny tekst, gdzie oni są. Ja marzyłem o tym, żeby kiedyś tak jak oni, wiecie, podróżować po wielu kontynentach, przeżywać takie przygody jak oni. A był to rok 74. Mieszkałem na kolejowym osiedlu w Jarosławiu. Moi rodzice nigdy do tej pory nie jechali za granicę jeszcze. I miałem czarno-biały telewizor ametyst, a w nim tylko jeden program telewizyjny. Wiecie co? Ja byłem na wszystkich tych kontynentach, na których byli Robert i Mary Grant w 30 lat później, jak już zdobyłem te medale olimpijskie moje. I uważam, że to była jedna z moich większych inspiracji. Oczywiście potem, idąc Wernem, to czytałem wszystko. No i Kapitana Nemo, prawda, i Podróż balonem, 15-letni kapitan, przykład młodego leadershipu. Ale to, co już po Wernie też było, ale też może takie, wiecie, takie nastoletnie dzieciństwo, to były dwie książki, które też mnie bardzo rozhulały, jeżeli chodzi o pasję historyczną i bardzo chciałem być odkrywcą zaginionych miast. To była Zenona Kosińskiego książka Gdy słońce było Bogiem. To są takie opowieści o różnych archeologach, odkrywcach, o historiach, które się wydarzyły, kiedy odkrywano hieroglify, Troje, zaginione miasta Sumeru i Akadu. I potem pamiętam, że jeszcze byłem w 7 klasie podstawówki i coś mnie tak, wiecie, trąciło w głowę, bo przeczytałem książkę Podbój Peru ze wszystkimi legendami Inków.
2: Jak ją miałeś?
3: Z biblioteki. Miałem półeczkę i wszystko, co było na temat starych kultur tych prekolumbijskich, ale to telewizja mnie zainspirowała wtedy i myślę, że też fajne opowieści z moich nauczycieli z historii. Także ja, wiecie co, podróżowałem po świecie wyobraźnią i podróżowałem w czasie.
4: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Za każdym razem ciarogennie działa na mnie głos Adele, a szczególnie wtedy, kiedy jeszcze są to nagrania koncertowe. I tak zupełnie niepostrzeżenie te brzydkie kawałki z oklaskami przeprowadziły nas przed pierwszą godzinę Happy Noise. No to zabieramy się za drugą. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll. Happy Noise. Radio 357. Po prostu brzydkie kawałki.

Legendarny występ Davida Bowiego podczas Live Aid. Cofnęliśmy się o 40 lat ponad w czasie. No i koncertowo nadal będzie, mam nadzieję, udanie. Państwo piszą listy. Pan Ryszard na tym rowerze to jeździ po Nowym Jorku, z tego co jeszcze napisał. No i bardzo pozdrawiam oczywiście i życzę dalej udanej jazdy. U nas odrobinę pokropiło, no bo w myśl starej zasady dawno na Żoliborzu nie padało.

I przed chwilę zrobiło się cudownie pięknie dzięki Shade i temu cudownemu nagraniu. Zmieniamy scenę, bo przed nami elementy celebracyjne.

Zaletą dzisiejszych brzydkich kawałków z oklaskami w Radiu 357 jest to, że można sobie zupełnie spokojnie pośpiewać z radiem. To może zrobiła pani Marta, która przed chwilą napisała, albo na przykład pani Kasia, która ucieszyła się depeszami w głośnikach, stojąc w wielkim korku z nadmorza, już półtorej godziny i końca nie widać. No to teraz też będzie można pośpiewać, bo dwóch wielkich pojawi się na naszej scenie.

my brilliant band electronica, thank you so much for coming.

Pani Jana pisze, że siedzą z mężem w samochodzie, bo szkoda wyjść. No to bardzo się cieszymy z tego powodu. Jeszcze chwilę trzeba będzie posiedzieć w tym samochodzie. Nie wiem, czy siedząc w samochodzie też państwo czekali, żeby w odpowiednim momencie zagrać na perkusji, jak każdy szanujący się fan Phila Collinsa robi w tym momencie. No to jeszcze na naszej imprezie musi pojawić się Rysiek, bo jak wiadomo, Ryśki to fajne chłopaki.

I tak powinno być na koniec koncertu 40 od grupy U2. O, to był piękny skok aż do 87 roku. Taka to historia nam się dzisiaj przydarzyła. Brzydkie kawałki z oklaskami już za nami. Milena Krupińska program dzisiaj zrealizowała. Bisior do Państwa wtrącał się między piosenkami. Za chwilę coś dla tych, którzy swoją młodość muzyczną przeżyli w latach 90, jak się patrzy. Czyli Ula Hinch i będzie pozamiatana. A my usłyszymy się już najbliższy wtorek po godzinie 13. Dobrej reszty weekendu, no i żeby trochę słońce na nas spojrzało z góry. Wszystkiego dobrego, pa, pa!

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Bardzo miło mi słyszeć się z Państwem w ten sobotni wieczór. Pogoda, jaka jest, każdy widzi, tak nie do końca wiem, jaki mieć w ogóle do niej stosunek, bo jest dziwna, ale mimo to będziemy Państwa dzisiaj zasypywać dobrymi radami dotyczącymi tkanin. Taki jest dzisiaj temat audycji. Za sterami naszej maszyny sprzątającej Milena Krupińska, a ja czekam na Państwa wiadomości. ula@radio357.pl. Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo swoje patenty na porządki, to ja chętnie posłucham. No a ja myślę, że Państwo chętnie posłuchają tego nadmiaru energetycznej muzyki, który dzisiaj przed nami, choć pod koniec będzie już trochę nostalgicznie, ale na razie dajemy do pieca.

Skoro mamy dzisiaj mówić o ubraniach i o tkaninach, z których te ubrania powstają, no to najpierw na początek ustalmy sobie pewne definicje. Tkanina, adzianina to jest trochę tak jak wędkarstwo i rybołówstwo. Jedno i drugie ma coś wspólnego z rybą, ale różni się naprawdę diametralnie. Tkanina to jest coś, co by państwo tkali, a dzianina coś, co by państwo dziali. I to jest takie najprostsze wyjaśnienie. Tkanina układa poszczególne nitki pod różnym kątem, bo tu już wchodzimy w różne detale, ale generalnie robimy to tak, jakbyśmy to robili na warsztacie tkackim. A dzianina to jest takie coś, co powstaje tak, jak powstają swetry na drutach, czyli przewlekamy taką pętelkę jedną przez drugą, jedną przez drugą. No i na dobry początek niech ta definicja będzie podstawą naszej dalszej edukacji w temacie tkanin, dzianin i różnych materiałów. Energetycznej muzyki ciąg dalszy Beastie Boys.

0: O tak, no dobrze. Drodzy Państwo, jak co tydzień mamy gościa, eksperta, który opowiada nam o tym, co go pasjonuje, albo o tym, co, na czym doskonale się zna. I dzisiaj naszym gościem będzie Monika Kamińska, projektantka. Monika jest najlepszą rzeczniczką naturalnych tkanin, jaką znam. Robi kawał dobrej, edukacyjnej roboty. Dlatego postanowiłam zapytać Monikę, dlaczego ubrania złożone w 100% z syntetycznych tkanin wcale nam nie służą.
1: Zacznę od rzeczy, która najbardziej zmieniła moje patrzenie na własną szafę. Poliester to PET. Dokładnie ta sama substancja, z której robi się butelki na napoje. Różnica jest taka, że butelki nikt nam nie każe nosić na skórze przez 8 godzin albo nawet więcej. Przez lata mówiło się głównie o wygodzie, ale to jest totalna bzdura, dlatego że syntetyki nie odprowadzają wilgoci, pot zostaje na skórze, a bakterie mają idealne warunki, żeby się tam namnażać. Stąd ten zapach ubrań nie tylko sportowych, ale w ogóle wszystkich poliestrowych, no ludzie delikatnie rzecz biorąc nie do końca ładnie w tym pachną. Ale od kilku lat nauka mówi też coś poważniejszego, nie tylko o zapachu. Nature Medicine opublikowało w 2025 badanie, według którego w ludzkim mózgu znajduje się już około 7 gramów mikroplastiku i to jest o połowę więcej niż 8 lat wcześniej. A University of Birmingham sprawdził w 2024 roku, że 15 z 17 badanych związków używanych między innymi do impregnacji ubrań poliestrowych przenika przez skórę. Dlatego chcę wyraźnie powiedzieć, że noszenie poliestru, ani poliamidu, ani akrylu bardzo szkodzi naszemu ciału. Branża nazywa te tkaniny performance i wydaje miliardy złotych, żebyśmy uwierzyli, że plastik to jest technologia. Natomiast plastik to jest po prostu plastik. Nosząc poliester, nosisz na sobie worek na śmieci albo butelkę PET.
0: To teraz dla przypomnienia. Tkaniny syntetyczne to poliamid, nylon, poliester, elastan. To są rzeczy, których raczej warto unikać, bo choć są tanie, to jednak nie dają żadnego komfortu termicznego. Nie grzeją zimą i nie są przewiewne latem. No to co? Gramy dalej.

No to zróbmy sobie małą poprawkę i powtórkę, żebyśmy dobrze zapamiętali, co warto kupować, a czego warto unikać. Tkaniny dzielą się na naturalne, sztuczne i syntetyczne. Naturalne to te, które państwo pewnie doskonale znają. Wełna, bawełna, len, jedwab. Tkaniny sztuczne to są takie, które są już stworzone przez człowieka, skonstruowane przez człowieka, ale na bazie roślinnych głównie składników. Na przykład wiskoza, liocel. Wiskoza jest w ogóle chyba z kory brzozy, jeśli się nie mylę. Modal, bambusowe tkaniny również zaliczają się do tych sztucznych. A syntetyki, których unikamy, to właśnie poliamid, nylon, poliester, elastan. Ja mam do nich taki stosunek, że jeżeli w materiale jest ich powiedzmy 20-30 maksymalnie procent w mieszance, no to jeszcze jakoś ujdzie, ale takie 100% to nie jest nic dobrego. No to teraz zmieniamy trochę motywy muzyczne na takie bardziej funkowo-hip-hopowe.

No myślę, że miłośnicy The White Stripes, jak usłyszeli moją poprzednią zapowiedź, to nakryli się nogami. To już mój 9 program i jak państwo widzą, nie nauczyłam się jeszcze czytać własnej playlisty, ale hip-hop będzie i to za sekundę. Ale wcześniej opowiem państwu o tym, w jaki sposób producenci mydlą nam oczy, jeśli chodzi o tkaniny. No bo na przykład satyna, prawda? Wydawałoby się, że to takie szlachetne, że to takie dobre i że na pewno naturalne. Otóż nic bardziej mylnego, bo satyna to jest splot. Satynowy splot to jest sposób tkania, a nie włókno. Więc uwaga, satyna oczywiście może być jedwabna, ale może być i poliestrowa. Warto o tym pamiętać, kiedy kupujemy cokolwiek do noszenia na sobie, bo satyna, nie wszystko satyna, co się świeci. O, może tak, bo satyna to rzeczywiście taki błyszczący splot. No to teraz już ten hip-hop. No, obiecałam, to jest. This is state of emergency. You want me to do? I'm sorry. I'm back.

0: No, nawet mi jest dzisiaj ciężko wysiedzieć za pulpitem radiowym. Drodzy Państwo, Monika Kamińska, projektantka, jest naszym gościem dzisiaj. No i postanowiłam zapytać Monikę w takim razie, jak wybierać tkaniny i dzianiny z głową i co poza takimi tkaninami naturalnymi nosi się dobrze.
1: Nauczyłam się wybierać ubrania jednym prostym ruchem. Odwracam je na lewą stronę i szukam metki ze składem. Nie szukam opisu soft touch ani zawieszki eco, tylko procentów, bo to jedyna informacja, za którą producent ubrania odpowiada prawnie. Patrzę przede wszystkim na to, co będzie dotykać skóry, a najwięcej niespodzianek kryje się w podszewkach. Sukienka niby wełniana, a od środka 100% poliestru, więc na skórze i tak mam plastik. Tego nie nosimy. Czy domieszki są akceptowalne? Powiem coś, co pewnie zabrzmi radykalnie, ale domieszka nie pełni żadnej funkcji poza obniżeniem ceny produkcji. Marketing tłumaczy nam, że syntetyk w składzie to elastyczność albo trwałość, szczególnie wełny, a prawda jest taka, że dobrze zrobiona naturalna dzianina lub tkanina sama jest bardzo sprężysta i niezwykle trwała. Sweter z 50% akrylu to nie jest wełna z domieszką, tylko akrylowy sweter. Tej wełny tam i tak prawdopodobnie nie ma. Co się nosi dobrze poza 100% naturą? Włókna sztuczne, ale nie syntetyczne. Czyli na przykład takie włókna z celulozy jak lyocell, modal albo porządna wiskoza, które powstają z drewna i oddychają podobnie jak bawełna. Odkąd tak kupuję ubrania, to mam ich zdecydowanie mniej i prawdę mówiąc nie mam w szafie żadnego ubrania, którego nie noszę.
0: No już nie mówiąc o tym, że ubrania z naturalnych tkanin są dużo bardziej trwałe. Można je prać, nosić i one będą z nami latami, jeżeli o nie zadbamy. No to teraz utwór dla tych wszystkich, którzy muszą odreagować ciężki tydzień w pracy.

No dobrze, skoro wiemy już, że materiały mają skład, czyli to, z czego jest nitka, wiemy, że mają splot, czyli to, jak są zrobione, no to mają także gramaturę. To jest waga w gramach na metr kwadratowy tkaniny. No i teraz tkanina może być gruba, ale lekka, dlatego, że to wszystko zależy od tego, jak jest skonstruowana, więc warto patrzeć na gramaturę. Czasem ktoś mi mówi, o, bo len drapie. Poszukaj lnu o lżejszej gramaturze, takiego bardzo delikatnego i przekonasz się, że wcale tak nie jest. Gramy dalej.

You're unbelievable. Napisała do nas Aneta z Warszawy, która napisała, że dzisiejsze piosenki są to wyłącznie piosenki o wysokiej gramaturze. I ja Państwu obiecuję, że ta kolejna też taka jest.

Napisał do nas pan Marcin. Skoro nie nylon i poliester i nie poliamid, no to w czym uprawiać sport? Panie Marcinie, w wełnie. W wełnie z merynosa. Merynos to taka owca, która ma wełnę mającą niezwykłą właściwość. Ona kompletnie nie pochłania zapachów. W merynosie można się spocić na wylot, a koszulka nigdy nie będzie miała nieprzyjemnego zapachu, co jest w ogóle fenomenalne, aczkolwiek polecam jednak od czasu do czasu ją uprać. Merynos ma też różne gramatury, więc jeżeli szuka pan naprawdę dobrej odzieży sportowej, to bardzo polecam właśnie taki rodzaj wełny. To może być cieniusieńki merynos, pięknie oddycha, pochłania te zapachy, nie pachnie brzydko. I merynos, drodzy państwo, to jest też doskonała bielizna. Od razu państwu powiem, wygląda jak galoty Bridget Jones, ale komfort niezapomniany. No to pograjmy.

0: Napisała do nas pani Iza, która właśnie sprząta tanecznymi ruchami łazienkę, oraz pan Paweł, któremu już brakowało sił przy malowaniu pokoju synka, ale jednak je odzyskał. No to teraz pani Monika Kamińska, projektantka, opowie nam o tym, jakie są wyjątkowe właściwości wełny.
1: Kiedy mówię wełna, większość osób widzi gruby sweter na zimę, ewentualnie kłujący szalik ze szkolnej szatni. Ja też tak myślałam, dopóki nie dotarło do mnie, że mężczyźni od 100 lat chodzą w wełnianych garniturach cały rok, także w lipcu. Wełna nie jest bowiem materiałem zimowym, tylko termoregulacyjnym. Cienka wełna merino o gramaturze zwykłej koszulki zimą trzyma ciepło, a latem odprowadza wilgoć i chłodzi. Dlatego noszą ją zarówno narciarze, biegacze, jak i ludzie pracujący na pustyni. I to jest dokładnie ta sama koszulka. Badania pokazały, że warstwy bazowe, czyli te, które mamy przy skórze, ze 100% merino radzą sobie z regulowaniem temperatury i zarządzaniem wilgocią nawet o 96% lepiej niż poliester. Jest jeszcze druga rzecz, która zaskakuje najbardziej. Wełna nie przejmuje zapachu potu. Koszulkę z merino można nosić kilka dni z rzędu i wciąż pachnie neutralnie. Dlatego sweter to najmniej ciekawa rzecz, jaką można zrobić z wełny merino. Sukienka na cały dzień, cielki golf, ubrania sportowe, bielizna, a nawet kostium do surfa, to jest to wszystko ciekawe, co można z tej wełny wytworzyć. I ja sama jestem ciekawa, co jeszcze się uda, bo tak naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza.
0: To prawda, z merynosa można zrobić wszystko. Jeżeli państwu się kojarzy wełna z takim swetrem z Zakopanego, co to jak z muku, to potem brzydko pachnią, to już jest zupełnie inna historia. Proszę pamiętać też o kaszmirze. Kaszmir robi się z kozy. Kaszmir kaszmirowi nierówny, ale to temat na cały odrębny odcinek, bo rzeczywiście długie, piękne, zdrowe włókna to trochę co innego niż takie trochę kaszmirowe odpady, które zdarzają się niestety dosyć często w sieciówkach, ale warto się i kaszmirowi przyjrzeć. No to jeszcze poenergetyzujmy się trochę.

Napisała do nas pani Aśka z Międzyzdrojów. Pani Ulu, ta muzyka ratuje sytuację. Siedzę pod wieżą ratowników, dziergam na drutach, a dookoła pogoda sztormowa i przeokropny deszcz. Pozdrawiam serdecznie. Pani Aśko, pozdrawiamy i życzymy wytrwałości, a państwo po dzisiejszych lekcjach już doskonale wiedzą, że jeśli pani Aśka robi na drutach, to robi dzianinę, a nie tkaninę. No to grajmy dalej.

Dzisiaj, kiedy jechałam do radia, zobaczyłam na ulicy dwie osoby w wełnianych czapkach i w ogóle mnie to nie zdziwiło, bo rzeczywiście tolerancja termiczna takiego materiału jest gigantyczna, ale myślę, że powinnam Państwu jeszcze powiedzieć o tym, w jaki sposób prać wełniane swetry, żeby jak najdłużej z nami były. Wełna kocha pranie w jednolitej temperaturze, czyli przez cały cykl prania temperatura powinna być taka sama, w przeciwnym razie ta wełna potrafi się nam trochę zacząć zbijać. Więc proszę nie nastawiać jej na tryb delikatny w pralce, tylko na tryb wełna, bo tam cały ten cykl przebiega w podobnej temperaturze. Po wyjęciu swetra z pralki zawijamy go w ręcznik, tak jakbyśmy robili krokieciki, żeby wyciągnąć z niego tym ręcznikiem maksymalnie dużo wilgoci. A potem rozkładamy go na płasko i od czasu do czasu przekładamy z jednej strony na drugą, żeby równomiernie się wysuszył. Są takie fajne, specjalne siatki, do tego polecam, można kupić za naprawdę małe pieniądze, a to robi różnicę przy suszeniu swetra. Drodzy Państwo, no to żegnamy się na dzisiaj. Za tydzień słyszymy się w Radiu 357 już niestety po raz ostatni, bo lato dobiega końca i muszę wracać do swoich obowiązków. Ale za tydzień jeszcze przed nami piękna audycja. Za chwilę Bartłomiej Skubisz i jego Vibe, a ode mnie dla Bartłomieja jak zwykle taka piosenka będąca pomostem między jego audycją i moją. Bittersweet Symphony.

Dobry wieczór Państwu, witajcie w 32. odsłonie programu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem melduje się Bartłomiej SKUB i Skubisz i mam nadzieję, że Wasz weekend upływa w dobrej atmosferze i oczywiście w towarzystwie dobrej muzyki, a taką dziś zresztą jak zawsze postaram się prezentować. Jak zazwyczaj nie zabraknie nowości ze świata muzyki soul, R&B i hip-hopu, ale również klasycznych nagrań. A takie właśnie otwierają program Vibe. I dziś wspaniały Andrzej Załucha, o którego pytali Państwo niejednokrotnie i którego muzyka pojawia się co jakiś czas w programie. Przed chwilą słuchaliśmy Póki masz nadzieję, a teraz Wymyśliłem ciebie, czyli Andrzej Załucha i Jumble. Vibe potrwa do godziny 21. Zapraszam serdecznie.

Andrzej Załucha i Dżamble w przeboju Wymyśliłem Ciebie. Mam wrażenie, że od kilku lat muzyka Andrzeja Załuchy przeżywa swój renesans i bardzo się z tego cieszę. I myślę, że gdyby Duckworth posłuchał Załuchy, na pewno pokiwałby głową z aprobatą i mam nadzieję, że również z podziwem. Wracam do jego najnowszej epki AAF B-Sides, której słuchaliśmy już w zeszłym tygodniu. Bardzo przypadła mi do gustu, dlatego teraz jeszcze dwa utwory: Four Wheel Truck i I Wanna Be Your Dog Again, Duckworth.

0: Oh my gosh, you're such a good boy, aren't you?
1: I Wanna Be Your Dog Again, a wcześniej Four Wheel Truck, czyli Duckworth ze swojej najnowszej epki AAFB Sides, zawierającej utwory, które powstały podczas pracy nad jego poprzednim krążkiem, a finalnie nie zmieściły się na płytę. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Wszystkie sugestie i opinie mile widziane. A tymczasem wracam do kolejnego ciekawego materiału z ostatnich tygodni. Amerykański wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista Cassius Clay i jego projekt The Hours High Noon, w którym konkretne utwory przyporządkowane są konkretnym godzinom dnia. Epka ukazała się 31 lipca. Słuchamy utworów Wave Chaser i Shadow of a Doubt.

To amerykański wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista Cassius Clay i jego projekt The Hours High Noon. Słuchaliśmy utworów Wave Chaser i Shadow of a Doubt. Tyle nowej muzyki ukazuje się każdego tygodnia, że bardzo łatwo można zapomnieć o świetnych albumach, które są z nami ledwie kilka miesięcy, jak na przykład The Last Balloon od amerykańskiej grupy Tank and the Bangas, bo album ukazał się 15 maja i słuchaliśmy go już w Vibe, no ale odczułem wielką potrzebę przypomnienia go sobie i Państwu, po prostu przez wzgląd na świetną muzykę, która jest na nim zawarta.

trwa program Vibe na antenie Radia 357. Przed momentem słuchaliśmy utworów Tank and the Bangas ze znakomitego albumu The Last Balloon. Były to Go Your Own Way i Don't Count Yourself Out. Polecam album w całości i dziś mam właśnie taki dzień sięgania po ulubione jak dotąd tegoroczne płyty. Z pewnością obok Tank and the Bangas takim albumem jest marcowy Chasing Shadows brytyjskiego powerbandu Nubian Twist. Przypominam o nim również dlatego, że zespół wystąpi w Polsce 10 grudnia w gdańskim Monku, 11 grudnia w poznańskim Blue Note oraz 12 grudnia w Jasmine w Warszawie. I planuję być na którymś z tych koncertów. Państwu również to polecam, a na zachętę dwa utwory Body Flows i Red Herring, Nubian Twist.

0: Jak ja lubię ten album Chasing Shadows, czyli Nubian Twist w utworach Body Flows i Red Herring. Ten materiał ma już ponad 5 miesięcy, a mam tu też dzisiaj muzykę z płyt, które dopiero czekają na swoją premierę i tak jest w przypadku nadchodzącego albumu legendarnej Chucky Khan, Chuckzilla. Tak, tak, brzmi groźnie. Ukaże się 18 września, ale od jakiegoś czasu znamy już dwa single promujące materiał. Boogie is in my soul z niepodrabialnym Snoop Doggiem oraz utwór tytułowy. Posłuchajmy w oczekiwaniu na całość. Chucka Khan.
1: Chucka

Królowa Chaka Khan, wciąż w formie, wciąż z energią i świeżą muzyką. Słuchaliśmy dwóch singli zwiastujących jej nadchodzący album, który ukaże się we wrześniu. Były to Boogies in My Soul z udziałem Snoop Dogga oraz utwór tytułowy, czyli Chuckzilla. A teraz czas na głośną i niespodziewaną nowość sprzed dwóch dni. Jak zazwyczaj po cichu i z zaskoczenia, Cleo Sol zaprezentowała swój piąty solowy album zatytułowany Gentlewoman. Podobnie jak w przypadku jej płyt nagrywanych w projekcie Salt, muzyka pojawiła się bez fajerwerków i bez wielkich kampanii promocyjnych. Tak po prostu. Za to jak zwykle materiał nie zawodzi. Posłuchajmy tytułowego Gentlewoman, a następnie Force of Love. Cleo Sol.

No i otworzył nam się worek z nowościami w dzisiejszym programie Vibe. Przed momentem Cleo Sol ze swojego 5. solowego albumu Gentle Woman, który ukazał się w ostatni czwartek. Słuchaliśmy utworu tytułowego oraz Force of Love. No to lecimy z kolejną premierą. Miles Sanko, urodzony w Ganie, brytyjski wokalista i songwriter, zaprezentował znakomitą epkę I See My Light All This Time. Posłuchajmy utworu tytułowego.

Miles Sanko w tytułowym utworze z najnowszej epki I See My Light All This Time. Ten znakomity twórca wystąpi w grudniu w Polsce i podobnie jak Nubian Twist zagra w gdańskim Monku 3 grudnia, 4 i 5 odbędzie dwudniową rezydencję w Jasmine w Warszawie, a dzień później wystąpi w poznańskim Blue Note. Tymczasem w drugą godzinę programu wchodzimy z Omarem, który również zagra w Warszawie już 26 września. Brytyjska legenda neo-soulu i jego charakterystyczny wokal.

0: Radio 357.
1: W drugiej godzinie programu Vibe na antenie Radia 357 wita Państwa Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki, m.in. nowe single od Busty Rhymesa i Jay Dilly zwiastujące nadchodzący album. Ale zanim przejdziemy do hip-hopu, pozostańmy jeszcze przez chwilę w świecie neo-soulu. Przed momentem Omar w utworach This Thing Called Life oraz Be Thankful nagranym z Eriką Badu, która z kolei, jak już informowałem tydzień temu, 25 października wystąpi w Katowicach. A teraz czas na kolejną w zasadzie nowość. 10 lipca ukazał się kolejny album amerykańskiej wokalistki Baby Rose, cenionej w wielu muzycznych kręgach, płyta Journalism wydana przez Secretly Canadian. W Vibe jeszcze jej nie prezentowałem. Posłuchajmy utworów But Nevermind i Let Me Go. Baby Rose.

Baby Rose ze swojego najnowszego, wydanego w lipcu albumu Journalism w utworach But Nevermind i Let Me Go. A teraz czas na prawdziwą bombę. W ostatnich tygodniach Busta Rhymes zaprezentował dwa premierowe single zarapowane na produkcjach Jay Dilly. Ponoć legendarny producent pozostawił raperowi, z którym wielokrotnie współpracował, około 300 bitów. Busta Rhymes przez lata bardzo skrupulatnie selekcjonował produkcję, czego efektem będzie nadchodzący album Diligence 2, który ukaże się już za kilka dni, 25 sierpnia, i na pewno posłuchamy go w ostatnim sierpniowym programie. Tymczasem dwa już dostępne single, Spaz i Talkin' Shit, z gościnnym udziałem Lil Wayna, który pierwszy raz w historii rapuje na produkcji Jay Dilly. Proszę Państwa, absolutna klasyka.

Wow. To pierwsze słowo, które ciśnie mi się na usta po wysłuchaniu tych dwóch singli Busta Rhymesa i Jay Dilly. Spaz i Talkin' Shit z gościnnym udziałem Lil Wayne'a. Świetny rap, świetny feeling i niepodrabialne produkcje JD. A za tydzień posłuchamy kolejnych utworów z płyty Diligence 2, która ukaże się już w najbliższy wtorek. Nie mogę się doczekać tej premiery. No dobra, pozostając w klimacie truskulowego hip-hopu, ale wydanego w roku bieżącym, biorę na tapet album duetu Blue Exile Time Heals Everything. Ten klasyczny duet raper-producent z Kalifornii to już uznana marka i najnowszy album z kwietnia absolutnie dowozi. Posłuchajmy utworów Shoelaces i In My Window, Blue Exile.

To był Blue i Excel z tegorocznego albumu Time Heals Everything. Świetny, klasyczny rap czerpiący z najlepszych tradycji Black American Music. Teraz mam dla Państwa jeszcze jedną nowość, mianowicie singiel zapowiadający nadchodzący album Kiefera, amerykańskiego pianisty i producenta romansującego zarówno z jazzem, jak i z rapem. Pozostajemy w Kalifornii. New Levels, New Devils, a wraz z Kieferem Tony Stone, Eric the Architect i Cartoons. A potem jeszcze w nawiązaniu do nowych singli Busty Rhymesa i Jay Dilly, niezapomniany Five Dog, oddający hołd przyjacielowi w utworze Dear Dilla. Piękne rzeczy.

Czekamy na nowy album Kiefera. Singiel New Levels, New Devils, którego słuchaliśmy, tylko wyostrza apetyt. Album Memory Bomb ukaże się 25 września. No a Five Dog i J Dilla, którzy wybrzmieli przed momentem, pozostaną na zawsze w sercach wszystkich fanów hip-hopu. Absolutne ikony. Dzisiejszy vibe, choć powoli dobiega końca, jest wypakowany świeżą muzyką. Jeszcze jedna tegoroczna płyta przed nami. Jej autorem jest Like, producent, raper i kompozytor trzykrotnie nominowany do Grammy, między innymi w związku z produkcjami dla Kendricka Lamara. Jego album Today Sounds Good to świetny, organiczny hip-hop z jazzującym vibe'em, ewidentnie warty poznania. Posłuchajmy Fort and Back i Party With Ya, gdzie gościnnie pojawia się Fonte i Therese Martin.

Moje ostatnie odkrycie, czyli płyta Today Sound Good kalifornijskiego producenta i rapera o pseudonimie Like. Słuchaliśmy utworów Forth and Back i Party With Ya. Wrócę do tej płyty w kolejnych programach. Po tych wszystkich nowościach żegnam się z Państwem klasyką. Program zamknie Mos Def ze swojej debiutanckiej solowej płyty Black on Both Sides. Tymczasem ja zapraszam na Ultrafiolet Nowiki już o 21:00. W programie m.in. rozmowa z Pauliną Przybysz. Pozostańcie Państwo z Radiem 357. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Będzie to ważny program. Pozdrawiam, Bartłomiej, SKUB i Skubisz.

Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Zaczęliśmy dosyć słonecznie, chociaż trzeba przyznać, że noc była naprawdę złowieszcza i też te doniesienia z terenu męskiego grania w Warszawie były bardzo mocno niepokojące. Te słoneczne brzmienia to oczywiście trio Jungle, nasza płyta tygodnia Sunshine. No i też dowiedziałam się, że pomiędzy członkami zespołu Miłość Kwitnie, Lydia Kito i Jay Lloyd. To właśnie oni i Lydia Kito też dopiero przy tej płycie jako taka pełnoprawna członkini grupy Jungle. Teraz będą dwa utwory, które absolutnie mnie zachwyciły w tym tygodniu. Jeden bardzo świeży i mogę zdradzić, że to będzie nasza piosenka dnia dokładnie za tydzień w sobotę, a drugi już ma chyba około miesiąca, ale zupełnie przegapiłam. Rye i utwór znowu bardzo słoneczny, bo Summer Song. Rye, czyli oczywiście Mike Milosz, a później nasz polski, choć brzmiący bardzo zagranicznie, Łozowski.

0: death. Podwójna dawka i naprawdę dwa utwory, które przykuły moją uwagę w tym tygodniu. Rye, a później Łos Łosowski i The Cool. No, ptaszki ćwierkają, że nowy album Eryki Badu jest naprawdę świetny. Artystka wystąpi w Polsce w Katowicach 25 października. Już tutaj szykujemy wycieczkę, żeby się wybrać, a album ukaże się już 28 sierpnia, czyli za tydzień. Posłuchajmy, bo jeszcze akurat w Ultrafiolecie nie miałam okazji zaprezentować tego utworu. Można, zdaje się, dalej na niego głosować, a nawet na pewno na liście piosenek Radia 357. Eryka Badu i The Alchemist, Watch Doctor.
1: No, es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas. Brujas. Brujas.

zapomniałam Państwa zachęcić do tego, do aktywności. Proszę oczywiście pisać, jest post na Facebooku radiowym, ale myślę, że już ta wieść dotarła, że dzisiaj moją gościnią, a właściwie no to będzie rozmowa, która została nagrana w samochodzie. Tak, z Pauliną Przybysz. Już za chwileczkę posłuchamy, jak nam się w ogóle rozmawiało w takich warunkach. Natomiast teraz posłuchamy utworu. Proszę się wczuć w taką sytuację, bo ja zostałam zaproszona do samochodu przez Paulinę Przybysz i został mi zaprezentowany utwór, którego nie słyszałam. Czytałam o nim, znałam tekst, natomiast nie słyszałam samego utworu i artystka mogła obserwować moją reakcję. Nie bardzo lubię być stawiana w takich sytuacjach, ale tutaj ze względu na moją ogromną sympatię naprawdę dla Pauliny zgodziłam się na coś takiego. Więc teraz proszę sobie wyobrazić, że Państwo również słuchają tego utworu po raz pierwszy, bo właśnie dziś jest jego premiera. Paulina Przybysz, Mama's Car, a za chwileczkę nasza rozmowa.

0: Paulina Przybysz oraz Nowika jadą przez Warszawę czarnym, dużym autem i ja przed chwileczką wysłuchałam po raz pierwszy utworu Mama's Car, tak?
1: Tak, dokładnie. Bardzo miło mi Ciebie tutaj gościć.
0: Nie jest to łatwe prowadzenie i mówienie, ale wszystko, proszę Państwa, tu jest bezpieczne. W każdym razie cóż, no fajny numer, bujający na maksa, Ty w świetnej swojej raperskiej formie, po angielsku, ja to bardzo lubię oczywiście. No i co, nagrałaś piosenkę drogi?
1: Tak, piosenkę drogi i trochę piosenkę miejsca, bo wydaje mi się, że ta fura, oprócz tego, że jest środkiem transportu, to tak naprawdę jest poniekąd jakimś takim konkretnym miejscem, w którym dużo spędzam czasu. Swoją drogą, tak sobie teraz pomyślałam o tym, przy czwartym już wywiadzie na ten temat w furze, że na przykład, oprócz tego, że słucham bardzo dużo tutaj muzy z ludźmi bliskimi mi, to też bardzo dużo śpiewam w tym samochodzie i rozśpiewuję się i uczę się bardzo dużo piosenek.
0: Czyli ogólnie samochód, w którym dzieje się dużo ważnych rzeczy, ale też czytając jakby taki opis cały promocyjny tego utworu, no to też właśnie dowiedziałam się, że dużo tego czasu spędzałaś ze swoimi córkami, kiedy one jeździły do i ze szkoły i że te rozmowy często, ja mam dokładnie takie same doświadczenia, że jednak to zamknięcie w tej takiej przestrzeni, kiedy nikt nie ucieka i nie mówi mamo wyjdź, to no, pozwalają na rzeczywiście, znaczy nam to jest łatwiej się w ogóle tak skupić w takiej rozmowie, ale dla tych młodych osób jest łatwiej już w tym momencie, kiedy są trochę takie bezbronne, no bo gdzie ona pójdzie, tak? Musi tu nadal być. Otworzyć się.
1: Tak, no ważne, żeby nie doszło do tej sceny, w której ona otwiera drzwi i się wyturliwuje z samochodu. Ale tak, no totalnie miałam coś takiego, że na początku, pamiętając lata, w których to ja byłam jako dziecko wożona centralnie z Ząbek na Starówkę warszawską do szkoły, większość tego czasu przesypiałam i nie bardzo byłam w stanie wtedy już docenić w tym dzieciństwie, że kurde, ktoś tu wykonuje porządną robotę jakby dla mojej przyszłości w samym tym wożeniu, nie? Już tak. Pomijam resztę opiewunku jakby młodości. Natomiast no jest takie coś, że jak zrozumiałam już, że mieszkam na przedmieściach, a moje dzieci mają szkołę w mieście, że to mnie czeka i że to mnie nie czeka przez miesiąc, tylko przez dobrą dekadę albo grubiej, to był na początku we mnie taki bunt, że o nie, ale się wkopałam, ale to będzie teraz po prostu u gór. A z drugiej strony po kilku miesiącach zrozumiałam, że po pierwsze wstaję wcześniej rano, po drugie od rana mam już jakiś dialog ze swoimi ludźmi. Po trzecie, nigdy w życiu bym się nie dowiedziała tych wszystkich rzeczy, gdyby nie te właśnie przymusowe nasze wspólne godziny w tym samochodzie. Po czwarte, poznałam bardzo dużo dobrej muzyki, albo dokonało się dużo takiej wymiany między nami. One poznały trochę ode mnie, ja od nich. Więc bardzo doceniam tą sytuację, jaką jednak jest samochód.

0: powiedziałaś o tej wymianie też między wami, swoimi córkami. No i nie mogę nie wspomnieć audycji OK Boomer, którą poprowadziłaś ze swoją córką Matyldą. Nie wiem, czy wiesz, że ja chwilę później poprowadziłam analogiczną audycję z moją córką.
1: Właśnie.
0: Polecam ci gorąco podcasty, żebyś sobie sprawdziła, bo kurczę, fajne są te audycje i naprawdę dają możliwość słuchaczom, czy też twoim fanom, no naprawdę, no, dowiedzenia się takich rzeczy o twoim też dziecku i o waszym wspólnym życiu, no, których nie dowiemy się nawet z tych beznadziejnych, kolorowych magazynów. Jakie to dla ciebie było doświadczenie, ta audycja?
2: To było super doświadczenie i w ogóle takie nie... Trochę ten tytuł wcale się nie wydarzył do końca. Nie było żadnego OK Boomer, było raczej dużo wspólnej zajawki i takiej innej optyki, że ona jak gdyby postrzegała jakieś rzeczy, które dla mnie były jakąś klasyką, dla niej one są świeże, więc trochę tak jak w tym moim numerze, że jednak Future Holds Heritage jest jakby odwróceniem tego, że no tak naprawdę wszystko zatacza tak wspaniałe koło, że nam się wydaje, że coś przypałowego z naszego dzieciństwa jest przypałowe, ale tak naprawdę jakby las tylko wraca, nie? I to samo tyczy się muzyki, stylu, trendów i wszystkiego. I to jest świetne, jak zamiast czuć, że jesteśmy oddzieleni od dzieciaków, czujemy, że hej, zaczynają po prostu te dekady zataczać koła, które łączą nas we wspólnej estetyce i zajawce. I to jest super.
0: No i myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawe zjawisko, bo zawdzięczamy to chyba trochę tym platformom streamingowym, na które narzekamy i ten TikTok też trochę dołożył od siebie, bo chyba w naszym przypadku tak nie było, że na przykład te dzieciaki tak bardzo lubią słuchać starej też muzyki, nie mają ciśnienia na to, że to muszą być nowości i właśnie największym odkryciem na przykład w tej mojej audycji było to, że okazuje się, że moja Nina słucha tych samych, nawet nie artystów, ale albumów, których ja słuchałam w jej wieku, więc wiesz, no to jest w ogóle niesamowita sprawa. I w ogóle sam odsłuch w aucie, już wracając do tego auta, nie wiem, nie masz tak, jest coraz trudniej tak się skupić w domu, czy nie wiem, podczas jakiejś czynności. No, nie ma dla mnie lepszego odsłuchu całego albumu na przykład, albo swoich własnych miksów piosenek, masteringu, jak auto.
2: Tak, to prawda. No ja teraz trochę zamiennie jeżdżę dwoma autami i są tam różne sound systemy i jest to bardzo ciekawe analizowanie. Mało tego, w ogóle świetny jest ten proces, kiedy masz swój nowy utwór, który na przykład zrobiłaś dzisiaj rano, a słuchasz go wieczorem w samochodzie. W ogóle świetne jest to, że z takimi super nowymi rzeczami, że bardzo szybko je zapominasz, zanim one wejdą jakby w taki krwiowiek czegoś, co istnieje. Nie wiem, czy też tak masz, że na przykład robisz numer i słuchasz go na następny dzień i myślisz sobie, że jakby, no nie pamiętasz go tak ewidentnie z wczoraj.
0: Dokładnie.
2: I numer, nie?
0: Tak, i to jest jedyny moment, znaczy ten moment trzeba uchwycić, bo to jest jedyny moment, który ci pozwoli na takie naprawdę w miarę jeszcze obiektywne poprawki, bo potem zaczynasz już kochać te wszystkie tam rzeczy,
2: tak.
0: Przyzwyczaja ci się ucho i już jest trochę too late i musisz komuś innemu to wtedy puścić.
2: Tak, dokładnie.
0: Chciałabym, żebyś coś opowiedziała o tej płycie, która jest zapowiadana przez ten utwór Mama's Car i żebyś opowiedziała coś o koncercie. No i to będzie tak dziwne, co powiem, no ale dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj właśnie Paulina gra ten koncert, bo mamy 22 sierpnia, no ale jak wiadomo, no jesteśmy w samochodzie, więc już Państwo wiedzą, że nie jesteśmy w studiu Radia 357, więc mogę to chyba zdradzić, ale może najpierw o płycie. Podoba mi się coś takiego, co wyczytałam w tym opisie, niewymuszona forma tworzenia, czyli album, który powstał tak po prostu, bez jakichś wstępnych założeń. To się w ogóle tak da teraz nagrywać albumy, pani Paulino?
2: Moim zdaniem chyba tylko tak należy, ponieważ gdy zaufamy faktowi, że po prostu my jako jednostka, nasza złożoność i przygodowość w ogóle świata wewnętrznego, jesteśmy całkiem ciekawi, to w momencie totalnego, niewymuszonego otwarcia to może być najszczersze i najfajniejsze. Ale też wydaje mi się, że to też jest uwarunkowane faktem, że ja po prostu wydaję to sama w wytwórni Calm Courage, która też chyba daje do zrozumienia, o co w niej chodzi.
0: No dobrze, ale tak wiesz, tak, jak słyszę, że ktoś właśnie dobrze się czuje w takim niewymuszonej formie tworzenia, że bez założeń, to tak od razu sobie myślę, że muszą za tym iść jakieś też złe doświadczenia, to znaczy, czy te wcześniejsze na przykład założenia przy twoich wcześniejszych albumach, szczególnie przy tym polskojęzycznym, prawda, który w większości jednak tam było więcej piosenek po polsku, czy to cię jakoś tak, wiesz, blokowało, stresowało, odbierało ci może radość stworzenia?
2: Chyba nie do końca. Bardziej mam takie odczucie, że jakaś taka forma może dojrzałości po prostu z racji wieku sprawia, że rzeczy, które kiedyś wydawały mi się jakieś takie super nieodzowne przy tworzeniu jakiegoś projektu, czegoś, co właśnie wytwórnia, tudzież jakieś założenia opiekunów, managementów. No, były takie jakieś takie uwarunkowania, które być może bardziej były we mnie, niż tak naprawdę istniały. Jakaś taka wolność, którą czuję teraz wewnętrznie, sprawia, że wręcz już mnie to bawi i że wydaje mi się, że im bardziej ja się bawię tym, co tworzę, tym bardziej to jednak trafia do ludzkości.

0: Za nami utwór Pauliny Przybysz, przepiękny zresztą, wracając, a my wracamy jeszcze na chwileczkę do rozmowy z artystką. Zapytałam o najbliższe koncerty, bo dziś Paulina gra w klubie Czasmin, no ale na to już jest za późno. Jakie dalsze plany?
1: We wrześniu jesteśmy w kilku miejscach, na pewno w październiku, więc no tak, można powiedzieć, że już się toczymy, chociaż cały album jeszcze nie wyszedł. Ja też lubię takie zjawisko, wiesz, eksperymentowania sobie na ludzkości nowymi utworami czasami. To jest super. Ostatnio też robiłam to w duecie za Goderlak w Japonii. Graliśmy Japończykom utwory, które właśnie teraz dopiero powoli się wyjawiają i to było wspaniałe, bo potem Japończycy przychodzili i pytali, gdzie mogą tego słuchać. Ja mówię, nie możecie.
0: Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo no, czujesz się w pełni wokalistką na pewno, w pełni autorką tekstów. Czy czujesz się też w pełni producentką i podkreślasz też to, że Matylda, twoja córka, zajmuje się produkcją, robieniem bitów. Czy już przecięły się tutaj też wasze drogi? Zrobiła coś dla ciebie?
1: Jeszcze nie, ale czekam trochę na ten moment. Czy ja się czuję producentką? Często tak, aczkolwiek też mam takie, wiesz, podejście, że w muzyce tej bardziej jazzowej, improwizowanej, tak naprawdę wszyscy jesteśmy trochę producentem. Każdy dźwięk, który tam jest, się liczy, więc oczywiście, że ktoś zamyka to jakąś klamrą koncepcji, mogę to być ja, ktoś zamyka to klamrą brzmienia, jest to na pewno Antos, który ze mną pracuje od zawsze, ale to, w jaki sposób akord się ułoży pod palcem Marka Pędzi Wiatra, jest również składową tej produkcji i jakie brzmienie werbla narzuci Wiki też.
0: Wcześniej jakby zaserwowałaś nam utwór Walnut, nagrany z Tonem Tixierem i teraz mamy piosenkę Mama's Car, która jest tym tytułowym jakby singlem albumu. No przyznasz, że to są dwa różne światy. W ogóle piękna jest ta ballada i można na nią głosować na naszej liście Radia 357, ale to są, wiesz, czy to wyznacza jakieś takie, wiesz, dwie skrajne siły, które są na tej płycie, będą na tej płycie?
1: Wydaje mi się, że tak, że dosyć obrazowo wyznacza, bo ta płyta na pewno ma w sobie bardzo dużo refleksji, jakiejś takiej filozoficznej myśli, łamanej na pewną dozę abstrakcji i takich sidequestów tematycznych jak Mama's Car. Brzmieniowo zdecydowanie to się wszystko sklei at the end. Natomiast sama w ogóle współpraca z Tonem jest trochę tym, o co mi chyba teraz w życiu chodzi, żeby nie czuć w ogóle jakby nigdzie żadnych granic w połączeniach.
0: Ładna puenta bardzo z tego powstała. Chciałam

0: powiedzieć tak, wiesz, moją gościnią, ale ja nie wiem, chyba ja jestem twoją gościnią w twoim car, Paula's car. Paulina Przybysz, bardzo dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi.
1: Dzięki, możecie gdzieś podrzucić.
0: Bardzo proszę, Gocław.
2: Ultrafiolet.
0: Wcześniej zabrzmiał też utwór Pauliny Przybysz z gościnnym udziałem Szczyla, a teraz posłuchamy właśnie nowego singla Szczyla. To jedna z naszych piosenek dnia w najbliższym tygodniu. Szczyl dla ciebie. Proszę też pisać nowika@radio357.pl. Na bieżąco odbieram wiadomości, choć nie będę mogła wszystkiego zacytować. Z przyczyn oczywistych jestem na męskim graniu.
3: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
4: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

mogą być dłużej. Dzisiaj więcej rozumiem i mam w sobie tonę wstydu. Zrobiłem w życiu rzeczy, których nie powtórzę. Pościerałem kurze i przetańczyłem burzę bez ciebie. Zdjąłem z głowy kaptur i poznałem lepiej siebie.

a to Gia Mira, Night Out. Chciałam zagrać utwór tej artystki, ponieważ miałam okazję wczoraj, to było bardzo miłe spotkanie, porozmawiać z nią, bo była jedną z artystek i dzisiaj też występowała na męskim graniu, na scenie młodych, scenie Spotify. A teraz też młoda artystka, która no pnie się w górę i myślę, że będzie dużo wokół niej się działo. To wszystko zmierza w stronę albumu, ale na razie mamy podobno cieszyć się pojedynczymi utworami. W planie również rozmowa z artystką, a o kim mowa? Liwka, jej najnowszy singiel Poza Tobą Nic.

biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

No właśnie, bo ja sobie pomyślałam, że skoro jest Paulina Przybysz i takie śpiewanie około soulowe powiedzmy, ale też takie silne głosy, silne charaktery się pojawiają, Liwka również, to w ogóle taki kącik z tego powstanie i zagram teraz dwie dziewczyny, które są na początku swojej drogi solowej, ale bardzo podoba mi się, jak śpiewają przede wszystkim. No i to jest tak trochę, że jesteśmy zalewani tymi wiadomościami mailowymi i bardzo łatwo coś przegapić. Czasami gdzieś może nam umknąć jakaś perełka. I tak by było w tym przypadku, ale na szczęście jakoś to moje oko zatrzymało się na tym mailu. Zofia, tak po prostu Zofia. Posłuchajmy utworu, który już ukazał się jakiś czas temu, ale ponieważ nie prezentowałam jeszcze żadnych nagrań tej artystki, to ten jakoś najbardziej mi się spodobał. Troszeczkę przypomina mi Lapsley, jedną z moich ulubionych wokalistek, a później Sara, która nagrała utwór wspólnie z BRK. Czyli była przed chwilą Liwka, teraz Zofia i Sara.

Tracę zimną krew. Sara i BRK, ich najnowsze wspólne nagranie. Naprawdę super głosy i jeszcze jeden taki głos zabrzmi. Jeden albo nawet trochę więcej, ale na razie będzie mała przerwa. Martyna Szczepaniak. No właśnie, podczas męskiego grania wszyscy ci artyści, którzy występują na głównej scenie i na scenie, że również otoczeni są świetnymi zespołami, ale również chórkami. No i właśnie Martyna Szczepaniak występuje zarówno z Nosowską, jak i z Krzyśkiem Zalewskim. No naprawdę jej aksamitny głos, że tak powiem, bardzo, bardzo kolokwialnie robi robotę. Posłuchajmy jej najnowszego singla. Uważam, że jest chyba, najbardziej mi się chyba spodobał z tych dotychczasowych. Tutaj gościnnie Jamal. Dałam im wszystko. Martyna Szczepaniak.

Mam nadzieję, że Martynie Szczepaniak spodobałoby się to towarzystwo. Georgia Smith, jej najnowszy album What Are The Odds. Podoba mi się ta płyta, może nie w całości, na razie jeszcze. Myślę, że za tydzień będę wiedziała, jak to wygląda, bo się muszę jeszcze osłuchać, ale naprawdę poszczególne utwory bardzo. Właśnie ten, który wybrzmiał przed chwilą, tutaj gościnnie Devlin. I jeszcze raz może Georgia Smith w utworze For Life. Jeżeli będą mieli Państwo okazję posłuchać tej płyty, proszę koniecznie dać znać, jak się podoba i jak wygląda według Państwa ta droga tej artystki. No bo już troszeczkę działa na rynku. Bardzo często też udziela się gościnnie, o tym mówiłam w ubiegłym tygodniu, kiedy prezentowałam jej utwór wspólny z Neo Archives. No to Georgia Smith For Life. A później duet super kobiet, że jeszcze nie będę zdradzała jakich.

No, Madonna naprawdę szaleje. Kolejne fragmenty kolejnych występów są publikowane na kanale YouTube. No i jeden z nich to właśnie duet z Kylie Minogue. Love Sensation w takim remiksie zatytułowanym After Hours i właśnie z gościnnym udziałem Kylie Minogue. To jest fajne, to jest w ogóle super, bo to takie dwie ikony. Natomiast jeśli chodzi o głos, to one tak się troszeczkę zlewają i nie ma tego takiego efektu. Jednak te duety z mężczyzną albo z kobietą, która ma zupełnie inny głos, robią na mnie zawsze większe wrażenie. No, a tutaj już się rozkręcają rytmy drum and bassowe. A skąd? A od pana Wiktora, bo muszę przyznać, że no, nie pamiętałam w ogóle o takiej przeróbce. Przypomniał mi o niej pan Wiktor właśnie i z taką małą dedykacją dla niego, dla pana Wiktora, który przemierza kraj wszerz i wzdłuż. Znaczy nie tylko kraj, jeździ również za granicę. Aphrodite, naprawdę stary numer, Ready or Not, czyli wiadomo z repertuaru Fugees oczywiście. No i jak to Państwu przypadnie?

0: powrót do starego numeru Aphrodite, Ready or Not, a teraz coś absolutnie świeżego. Joshua Idehen, który wystąpił na festiwalu OFF w Katowicach i tutaj Everything, Everywhere, All at Once. O właśnie, taki bardzo długi tytuł. A za ten remix odpowiada londyńska producentka, DJ-ka, Colleen Cosmo Murphy, tutaj jako Cosmodelica.
1: That's what we want, tunes. We don't want a concert, we just want you to play it.

No to może teraz troszeczkę odsapniemy. Będzie zdecydowanie wolniej, ale niezwykle ciekawie w warstwie lirycznej. Kamil Piwot to zdaje się jest artysta, którego Państwo bardzo lubią. I tu jest cała seria. Drop, marzec, nic, kwiecień, namajony, maj, święty Jan, czerwiec, latoś, lipiec. No i mamy ostatni sierpień. Porusza mnie ten tekst naprawdę. Posłuchamy teraz właśnie utworu Ostatni sierpień Kamila Piwota, a później może Nosowska.

na ten utwór również można głosować na liście piosenek Radia 357 i na pewno ten utwór wybrzmiał dziś podczas finału męskiego grania w Warszawie lub też wybrzmi. Teraz znów uspokoimy klimat. No to jest naprawdę bardzo, bardzo udany cover i myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. Michelle and the Giocello i Cat Power, cóż w ogóle za duet, postanowiły nagrać wspólnie, to już nie jest pierwszy zresztą cover z tej serii, ale postanowiły nagrać utwór z repertuaru Human League, rok 81, Don't You Want Me, w takiej wersji, ojej, bujająco, niemalże reggowej. Proszę posłuchać i dać znać, jak się podoba.

Love Spells. Love Spells to młodziutki artysta, o którym opowiadałam już kilka tygodni temu. Myślę, że jeśli słuchali Państwo audycji Antoniego Grudniewskiego, to również opowiadał, ponieważ jest, zdaje się, dosyć mocno zafascynowany płytą artysty zatytułowaną Love is the Law i to będzie jedna z naszych płyt tygodnia. Mogę już od razu się taką wiadomością podzielić. Don't Touch to za nami. Już powolutku zbliżamy się do końca audycji. Ella Minus i Nick Leon. No i tutaj tak bardzo, tak po hiszpańsku będzie. Rzadko się ten język tutaj pojawia w ultrafiolecie. Czemu nie?

Na zakończenie jeszcze jedna nowość o Masta i Pillow Talk. A ja zupełnie Państwu zapomniałam dziś przypomnieć o festiwalu Fama, który rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek, ale myślę, że sporo na naszej antenie można było usłyszeć informacji na ten temat. Ja gorąco zachęcam, jeśli tylko ktokolwiek ma Świnoujście gdzieś tam na szlaku albo po prostu chce się wybrać, naprawdę warto. Przez cały tydzień dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Ja też ze swojej strony zapraszam na festiwal jazzowy, który odbędzie się w sobotę w Warszawie za tydzień w browarach warszawskich. Tam zaśpiewam gościnnie zespołem Nioko. Na pewno na moich profilach społecznościowych będzie łatwo odnaleźć informacje na ten temat, jak również o festiwalu Fama. Proszę zresztą pytać zawsze bez ogródek, bez zahamowań. Nowika@radio357.pl. O Masta, ich piękny nowy singiel Pillow Talk. Program realizował Tomek Matlingiewicz, a my słyszymy się oczywiście za tydzień o godzinie 21:00. Za chwilę Wiszące Ogrody i Bartek Kill, a ja już mówię dobranoc.

Dobry wieczór w tę noc. Z 31 Mordada na 1 Szachriwara roku 1405, mówią Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil, zapraszamy na nasze godzinne spotkanie w wiszących ogrodach, które rozpoczynamy dziś w zasadzie w tym samym miejscu, w którym byliśmy o tej porze tydzień temu, czyli z utworem słownym Pir Sultana Abdala, ale dziś w wersji bodaj tej najbardziej znanej, interpretowanej przez Seldę Badjan. Choćbyś zadawał mi cierpienie za cierpieniem, nie będę miała ci tego za złe. Tak słodkie były dla mnie twoje słowa. Jeśli odejdziesz i skłonisz serce ku obcym stronom, niech zima nadejdzie i zamknie przed tobą wszystkie drogi. Ponieważ to noc z 31 Mordada na 1 Szachriwara, więc bez zaglądania w nasz tutejszy europejski kalendarz możemy powiedzieć, że właśnie rozpoczynamy ostatni miesiąc lata, a tu o zimie w tej piosence, która za nami. O wiośnie za to będzie w tej kolejnej. Ahmad Zahir zabiera nas do afgańskiego Kabulu i zaśpiewa To Bareyam Mogadasi, czyli jesteś dla mnie święta, jesteś mi najdroższa, jak woda dla kwiatów, jak sen dla zmęczonego, jak łagodny uśmiech na słowa pozostawione bez odpowiedzi, jak deszcz dla łąki, jak zapach jaśminu, jak białe kwiaty na pustyni. Jak góry południa, jak piękny kolor zachodu, jak wiosenne światło księżyca, o ty od stóp po głowę samo dobro.

Po dwóch utworach z zamierzchłej przeszłości, z głębokich lat 70. przenosimy się do współczesności, choć muzyka, można by powiedzieć, odwołująca się w swoim brzmieniu do tamtych właśnie czasów, do lat 70., podobnie jak robią to tacy współcześni wykonawcy, jak choćby zespół Altingun, który przed tygodniem się pojawił. To duet Kazdura. Ona to Lin Hamo z syryjskiego Aleppo. On to John Abu Chakra, Libańczyk. Oboje spotkali się w Toronto i tam nagrywają swoją muzykę. To ich najnowsza piosenka. Duet będący na radarze wiszących ogrodów od jakiegoś czasu, choć zdaje się, że do tej pory nie było okazji, żeby pojawili się ze swoją twórczością. Dziś mamy zatem okazję nadrobić te lekkie zaległości. Może dołączą do naszych ulubieńców. Jeśli ktoś chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć, to oczywiście serdecznie zapraszam bartosz.gil albo bartek.gil.radio357.pl, a my po piosence ta słuchamy nieco wcześniejszej, zatytułowanej Hayal.

choć nadal kroczymy śladami libańskimi w wiszących ogrodach po duecie Kazdura, przenieśliśmy się na zupełne antypody. Przynajmniej te względem Polski. Wylądowaliśmy w Australii, to tam urzęduje DJ Plead o libańskich korzeniach, naprawdę nazywający się Jared Beeler. Właśnie w tym roku ukazał się jego drugi album zatytułowany Please. To muzyka oczywiście już dużo bardziej klubowa, czerpiąca bardzo ze spuścizny kulturalnej przodków DJ-a Pleada, libańskich, lewantyjskich, ale poszerzająca te odniesienia o brzmienia z całego świata, w zasadzie można by powiedzieć, bo i południowoafrykańskie amapiano, i amerykańskie, bardziej typowe granie R&B czy jazzowe. DJ-a Pleada, myślę, że w Wiszących Ogrodach jeszcze do tej pory nie słuchaliśmy w jego autorskich kompozycjach, choć mógł się pojawić jako remixer utworów Yaza Ahmed czy Diny Abdelwahed, tym milej. Myślę sobie, że wreszcie nadszedł czas, by pojawił się w swoich solowych produkcjach.

To wreszcie jest ten czas, kiedy po wojażach, po całym naszym świecie, w wiszących ogrodach, przeniesiemy się do Iranu, a tutaj czeka na nas ważna, takie mam wrażenie, piosenka pochodzącego z Jazdu, z pustynnego miasta w środku Iranu, rapera Digerda. Ważna, gdyż opowiadająca, mam wrażenie, o traumie, która tkwi we wszystkich Irańczykach od początku stycznia. A to trauma, którą przynajmniej w naszym odbiorze tutaj zachodnim przyćmiły późniejsze wydarzenia, atak Izraela, atak Stanów Zjednoczonych na Iran. Natomiast dużo mniej mówi się o tym, co wydarzyło się chwilę wcześniej, na początku stycznia, o czym w wiszących ogrodach akurat mówiliśmy niemało. Przysięgam na krew, przysięgam na twoje ciała w workach, leżące jedno na drugim, najbardziej znajomych, nieznajomych tego świata, o których nie wiedzieliśmy, skąd byli, z której ulicy, z której dzielnicy. Byliście dziećmi pustyni, czy któregoś z lasów? Zapach nienawiści, który podniósł się z ziemi, został zduszony. Swoimi rękami rysował na wietrze obraz swoich przyszłych dni. Miej oczy otwarte. Przemierzał swoje własne miasto, szukając kogoś, kto mówił jego językiem. W oczach ludzi można było dostrzec ich punkt zamarzania. Pozostanę zakochany w tym cyprysie za naszym domem, w który rzucaliśmy kamieniami i strzelaliśmy z procy. A w dniu, kiedy ugiął się pod falą uderzeniową, było tak, jakby utkano z niego kawałek termę. Na murze i na drzewie, które należały do mnie, na symbolu mojego dzieciństwa. Wrony siadały na jego koronie, jakby odbywały rundę honorową. I przeszliśmy wszystkie drogi, aż nie została już żadna droga do przejścia. Wylejemy się na ziemię, aż skończą się kule. Zmieniliśmy znaczenie śmierci, tańczyliśmy na grobie, na oczach świata, który był niczym innym jak sutenerem przyglądającym się temu wszystkiemu z boku. Szeptaliśmy do ucha miedzi, powinnaś być złotem, jakbyś wśród skazańców sam był stryczkiem. To uczucie, dla którego nie wymyślono jeszcze nawet słowa. Zamknięte oczy, otwarte ramiona, zawieszeni wysoko nad ziemią. Jaka jest różnica między tym miejscem wysoko w górze, a tamtym na dole, skoro ziemia wciąż pozostaje ziemią? Żaden zegar nie daje ci choćby jednej sekundy. Ze słońca, które jest tutaj, spłynęły na nas ciemność i gniew. To jedyny Bóg, na którego naprawdę można przysiąc. I po mieście chodził wykrzyknik, jakby próbował zrobić coś, żeby pytania nie umarły. Byłem pełen ran, ale nie uszła ze mnie krew. Choć byłem odpowiedzią, nie wzywałem do wojny. Jeśli mnie nie będzie, jeśli nie zobaczę jutra, obiecasz mi, że posadzisz za mnie cyprys? W dniu, kiedy was zabraknie, pomścimy was. Na granicy jutra ujrzymy roztrzaskane umysły. Nasza rana była wspólna, a całe to współczucie było warte tyle co nic. Ich kule były pełne prochu, a nasze marzenia tylko ćwiczeniem, czymś nierzeczywistym. Chcę mojej ziemi, tej ziemi, w której płynie nasze życie, interpretacji wolności w słowach jakiejś garstki uciekinierów. Moja dusza karmiła się właśnie tą magią istnienia. Nie pozwolę, by choćby odrobinę wpłynął na ciebie jakiś pies. Byłeś przyjacielem w czasie, kiedy trzeba było być obecnym. To ty krzyczałeś, kiedy czytałem ci moje wiersze pełne niepokoju. Taka właśnie była nasza natura, ciągle kusić samych siebie, by iść dalej tą drogą. Niebo pragnie chmur, świeca pragnie płomienia. My piliśmy truciznę powietrza, łyk po łyku. Nawet jeśli wybaczymy,
nasze życie nam nie wybaczy. Nawet jeśli za hak zakuty w kajdany okaże skruchę, ja chcę z powrotem moją miłość, tę radość, którą mi odebrałeś. Znaczenie porażki zrywało ze mnie skórę płatami. Szlochałem u stóp mojego wewnętrznego dziecka, którego całe życie minęło w jednej chwili chaosu. Każde uczucie jest jak chwila upadku, zmartwychwstanie żywych, bez obietnicy Mesjasza. W ostatniej scenie nie zostałoby ze mnie nic, poza sceną ciszy. Jeśli mnie nie będzie, jeśli nie zobaczę jutra, obiecasz, że posadzisz dla mnie cyprys? Jeśli nie będzie jutra, jeśli nie zobaczę jutra, obiecasz, że będziesz żył dla mnie?

Choć to tylko jedna z wielu metafor w tekście Digerda, to chyba szczególnie mocnym echem odbijają się dla nas przynajmniej te słowa o świecie, który był niczym innym jak sutenerem przyglądającym się temu wszystkiemu z boku. W tym kontekście też właśnie utwór Muslim Girls przed chwilą, Khan Yunis. Jak dziś wygląda palestyńskie miasto Khan Yunis? Co zrobił z tym świat? O tym w piosence irańskiego rapera Digerda chwilę wcześniej. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zanim Seta Hagopian zaśpiewa niewinną kołysankę, śpi moje maleństwo, śpi. Jeszcze jeden perski producent, Sina Peigami, który brzmienie swojego tonbaku przetwarza przy pomocy syntezatora. Do usłyszenia.

mnie, wierzcie, ale i tak tęsknię. Marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś postanowiłam przyjrzeć się tematowi relacji. Tych najbliższych, ale nie partnerskich, nie rodzinnych, tylko przyjacielskich. Czy w dorosłości jest łatwiej, czy trudniej zerwać z przyjacielem? Dlaczego niektóre przyjaźnie nie wytrzymują próby czasu? I co to wszystko ma wspólnego ze zdrowiem? O tym już za chwilę.

0: Nadal się lubimy, ale powoli przestajemy się sobą interesować. Nie pytamy, jak poszła rozmowa o pracę, nie pamiętamy o ważnym badaniu lekarskim, nie wysyłamy zdjęcia z wakacji z dopiskiem "spodobałoby ci się to miejsce". Dlaczego niektóre przyjaźnie się wypalają? Czy przyjacielowi więcej się wybacza niż partnerowi i dlatego trudniej zauważyć pełzający kryzys? O tym w dzisiejszej audycji będę rozmawiać z moją gościnią, a jest nią Ewa Awdziejczyk, psychoterapeutka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ewo, zacznijmy może od tego, czy my romantyzujemy przyjaźń?
1: Na pewno mamy podobne oczekiwania jak wobec romantycznej relacji. Na przykład część z nas oczekuje, że przyjaźń to będzie tak jak w relacji romantycznej, jeżeli może być od pierwszego wejrzenia. No niekoniecznie, tak? Przyjaźń jest zupełnie inną relacją. Często też o dużo większym czy głębszym poziomie intymności, ale wymaga czasu. Wymaga czasu i też przechodzenia przez pewne etapy. Oczekiwania od tego, że my się od razu zaprzyjaźnimy i czasem to nawet w jakiś sposób czarujemy.